sen. Chciałem być jak Who's the Mac, bez suflera. Wszystko wychodziło prosto tak. Złota era, wielu z nas jej pewnie czasem brak. Cała szuflada pełna kaset do Walkmana. Tylko rap. Otwarte głowy potrzebują więcej. Formy są wąskie i ograniczają serce. Celem musi być wszechświat, wyrazić wszystko. Spróbować

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy. No matter what. No matter what. You got.

kreće, davaj, viđeme se.

słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity

0: regresando.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.
4: Nie mieszczę się w tym mieście, nie zmieszczę w jednym wersie. Wiecie, to męczy wiecznie, że...
5: Echa zaraz...

0: teraz tańczę, bass.
1: Czwórka, radio i podcast.

że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół,

Kupiłem słodycze i plało na nich. Ale jak chwilę się spóźnię, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz będę.

0: To jest protest, mój protest. Popatrz. To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.
1: Popatrz. Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest.
1: Popatrz.
0: To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.

0: Nazajutrz wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon. Biodra kręcą się jak wosk.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.

pierdol, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gwiazd, nie to nie ze mną. My tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć i pory ci wejść w moje tery.

akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominę. Ta samba, co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy. Gramy.
2: Gramy w czwórce.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uchwnęłem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywałem.

chyba błąd, że mnie z nią poznano. Zaszklone oczy dzisiaj razem ze mną znów czekają, aż minie dzień i przyniesie spokój jutro rano, w tym mieście, w którym diabeł szepcze mi czule dobranoc. To chyba błąd, przecież jutro rano znów szklić się będą oczy na ten jeden list czekając. Nie mogę spać, jeśli śpię to nie śnię, czarną kawą sprawiam, że brzmi ironicznie, diabli szep, diable dobranoc. Karaluchy pod poduchy, w duszy smutku nalot. Dziś moje oczy z twoim szkłem w środku znów czekają. Jutro wyjadę, żeby poznać przestrzeń niepoznaną i zapomnieć o tym wszystkim i o diabelskim dobranoc. Miałaś malować obraz, pocałowałem usta, lecz nie zdążyłem poznać. Pomalowałaś usta, pocałowałem usta, lecz nie zdążyłem poznać. Wróciłaś do domostwa, on z kiepskich kresek poskładał obrazy w swoich oczach. Ta niego wina, woń każe mi wciąż zapominać, z tym, że nie potrafię, błąd. Miałaś malować obraz. Chyba błąd, że mnie z nią poznano. Zaszklone oczy dzisiaj razem ze mną znów czekają, aż przyjdzie świt i pożegna noc w czerni skąpaną, tę noc, przed którą diabeł szepnął znów słodkie dobranoc. Miałem uciekać w przestrzeń niepoznaną, ale ogarnął mnie strach i zabrał sens staraniom. Dzisiaj do mego stołu czarną polewkę podano. Tak, diable, wiem, dobranoc, przestań nękać, dobranoc. Miałem uciekać w przestrzeń niepoznaną, a znów tu siedzę i przekazuję smutek swoim zdaniom. Spotkanie z nią 4 dni temu wszystko pozmieniało, ale ogarnął mnie strach i zabrał sens staraniom. Miałaś malować obraz, pocałowałem usta, lecz nie zdążyłem poznać. Pomalowałaś usta, pocałowałem usta, wolałbym cię nie spotkać. Wróciłaś do domostwa, on z kiepskich kresek poskładał obrazy w swoich oczach. Ta niego wina, woń każe mi znów zapominać, ale nie potrafię wciąż. Miałaś malować obraz.

Zajebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

Ej, nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów, mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu, pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam sobie przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienię.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: No być może nie o takim weekendzie, który przed nami marzyliśmy, bo wiadomo, że jak weekend, to chciałoby się dobrej pogody. No to dobra pogoda, ale ta duchowa może nam się jedynie dzisiaj udać, dlatego że w ciągu dnia nie zabraknie momentów ze słońcem, ale tylko przelotnie będzie słońce, bo bardziej przelotnie będzie deszcz i będą burze. Najwięcej tych zjawisk ma być na południowym wschodzie i w czasie burz możliwe są nawet opady gradu, a do tego dochodzi silny wiatr, 70 km na godzinę. Wczoraj już były takie podmuchy i powiewy wiatru, przynajmniej w Warszawie. No to dzisiaj będzie tego więcej, zwłaszcza, że właśnie deszcze i burze też się pojawią. No i niezbyt ciepło, bo poniżej 20 stopni, tyle pokażą termometry nad morzem. Na Podhalu nieco cieplej, bo tam 20-23 stopnie. No i ten wiatr, który wiadomo, że będzie trochę potęgował odczucie chłodu, chociaż czasami ciepły wiatr bywa, no ale jeżeli jest 18 stopni, to on jest taki średnio ciepły. Także dzisiaj bluza, być może nawet kurtka, no trzeba swoje plany ewentualnie trochę zmienić, jeżeli były na świeżym powietrzu, bo może być mokro.
1: Autopromocja.
2: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
3: 1000 zł za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
16: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: Hej, hej, tu Zielona Żaba. Zapraszam na spotkanie.
1: Szanuj zieleń.
0: A spotkanie oczywiście wokół ekologii, przyrody i natury. Dzisiaj pogoda taka, że być może nie wszyscy się będą cieszyć, ale na pewno cieszą się rośliny, cieszą się truskawki, które trochę na brak wody narzekają. No i w ogóle plony potrzebują wody, więc deszczowy, nieco deszczowy weekend. Każdy deszczowy dzień to dla nich radość. No dla nas może nieco mniejsza, bo jeżeli były plany i mieliście plany na przykład na grilla, no to być może będzie to grill pod parasolem. Więc można te plany delikatnie zmienić. Na przykład przychodząc do nas, do radia już po godzinie 10 na parkingu będzie taka akcja Zielony Weekend. Będzie można zobaczyć, jak jeździ się samochodem ekologicznym, elektrycznym. Czy te samochody

rzeczywiście są eko i czy ten prąd, którym są uładowane, to ten dobry prąd. O tym na pewno porozmawiamy dzisiaj po godzinie 9:00, jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia. My już w czwórce trochę wam zdradzimy szczegółów, a wydarzenie od 10:00, więc można śmiało przybyć. Jeśli jednak nie będziecie się poddawać i tego grilla w ciągu dnia czy wieczorową

0: zielonymi godzinami, bo skoro bardziej pochmurny deszcz, to może być ich nieco mniej. Będzie też coś o ptakach, także zostańcie razem ze mną.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
2: Zaprasza Marta Hoppe. All right.

0: 20 minut po godzinie 8, to sprawdźmy teraz, jaką energię mamy dzisiaj w sieci.
1: Zielone godziny.
0: Zieloną, tak, byłoby najlepiej, ale czasami bywa, że mamy czarną energię, czyli ten prąd pochodzący ze spalania węgla, wtedy możemy tak symbolicznie to nazywać czarnymi godzinami, bo właśnie są to godziny mniej ekologiczne, ale potem pojawiają się w ciągu dnia zielone godziny, czyli te, kiedy dołącza się do produkowania prądu na przykład farma fotowoltaiczna albo farma wiatrakowa, czyli zielona energia, czyli odnawialne źródła energii. Panele łapią słońce, wiatraki korzystają z wiatru, no i tak w ten sposób ten miks energetyczny zwiększa się o tą ekologiczną energię. Jeżeli chodzi o sytuację, którą mamy dzisiaj, myślałam, że będzie gorzej z racji tego, że trochę pochmurny dzień nas czeka, tego słońca nie będzie tak dużo jak na przykład w miniony weekend, a jednak nie jest źle. Prawdopodobnie słońce będzie się na tyle przebijać, albo wiatr będzie trochę pomagał, że no, ten prąd ekologiczny zielony będzie się pojawiał i rzeczywiście wiatru sporo, więc to jest ten dodatek, który poza słońcem daje zieloną energię, więc jeżeli na przykład plany wyjścia na spacer popsuje deszcz, to wtedy można te plany zmienić na sprzątanie mieszkania. Bardzo dobre rozwiązanie, czyli wstawiamy pralkę, wstawiamy zmywarkę, ogarniamy jeszcze chatę odkurzaczem i to wszystko robimy po godzinie 11, dlatego że właśnie wtedy pojawi się więcej zielonego prądu ekologicznego w naszej sieci, czyli po 11, a 12, 13, o 14 to już w ogóle 80% tego prądu właśnie będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. No i warto jest wykorzystywać go właśnie wtedy, ponieważ to magazynowanie jeszcze nie do końca u nas działa, więc jak się wyprodukuje i nie wykorzysta, no to przepadnie, a jak się wyprodukuje i wtedy się korzysta, to się wykorzysta i to jest to dobre działanie. Wtedy przykładamy swoją rękę do bycia bardziej eko, a nie jest to nic skomplikowanego, bo czy wstawię pralkę o 10 czy o 14, jak jestem w domu, żadna różnica dla mnie i dla pralki, ale dla prądu i dla ekologii ma to znaczenie, więc najlepiej o 14 wstawić, ale już po 11 też będzie dobrze. No to teraz gramy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Majówka, czerwcówka, grille się grzeją. Ostatnio widziałam w sklepie gotowe dania na grilla, ale nie były to mięsne dania, czyli już zamarynowana karkówka albo kurczak, tylko warzywa, pokrojone, już w kostkę pokrojone, już doprawione. No, czy to jest zachęta do tego, żeby ograniczyć mięso i grillować więcej dań wegetariańskich, więcej warzyw? Być może tak, chociaż już trochę myślę, że to pójście na ład.

0: łatwiznę, żeby gotowe, zapakowane, pokrojone kawałki cukinii, papryki czy jakiegoś bakłażana kupować. No ale jeżeli jest klient, to być może jest produkt, który będzie dla niego atrakcyjny. Inny atrakcyjny produkt, który nie wiem, czy na grilla mógłby się nadawać, chociaż myślę, że no, jeżeli zdobędziemy już ten surowiec, to na grilla można go położyć. Zresztą tak robią w jednej z restauracji, w której miałam okazję spróbować właśnie takie danie, czyli steka z drukarki 3D. Wyobraźcie sobie to, stek wygląda jak mięso, smakuje jak mięso, ale nie jest mięsem, bo jest właśnie wydrukowany na drukarce. No i jak to się robi i jak to smakuje? Między innymi o tym opowiada Anna Orzech, właścicielka restauracji Manna 2 w Warszawie.
1: Wyobraźmy sobie drukarkę, taką jak mamy w domu. Wyobraźmy sobie, że ma ona 3 tusze. I w tym kontekście jednym z tych tuszy jest źródło białka. W naszym przypadku jest to soja oraz białko pochodzenia z pszenicy. Drugim tuszem jest źródło tłuszczu. I w tym przypadku jest to olej rzepakowy. I trzecim naszym tuszem jest, powiedzmy sobie, soczystość, tak? Czyli sok z buraka i karmel, które nadają tutaj właśnie temu stekowi soczystość. I te trzy tusze są nakładane w bardzo precyzyjny sposób, w bardzo małych ilościach, warstwowo pomiędzy siebie i one właśnie tymi warstwami tworzą teksturę, która w, powiedziałabym, 95% pachnie, smakuje, ma soczystość antrykotu wołowego.
0: I to potem ląduje na naszym talerzu, ale jeszcze trzeba to odpowiednio przyprawić, przygotować. Obróbka termiczna też jest potrzebna, bo to nie jest tak, że z drukarki kładziemy na talerz.
1: Nie, nie, absolutnie. Tutaj już traktujemy podobnie jak normalnego steka, czyli marynujemy w czerwonym winie, w rozmarynie. Następnie to podsmażamy i serwujemy z naszymi dodatkami. W tym kontekście są to lekko tłuczone, pieczone ziemniaczki, szparagi, jest to chrust spora, więc jest dużo ciekawych rzeczy, które sprawiają, że to danie jest takie naprawdę, naprawdę wyjątkowe.
0: Skomponowane idealnie, ale sam stek robi wrażenie, bo po pierwsze wrażenie wzrokowe, nie da się go odróżnić od kawałka mięsa, i smakowe, jak zamkniesz oczy, to śmiało można pomyśleć, że to stek z mięsa. Zresztą jak otworzysz, to też ma struktury, ma te ścięgna, włoski, takie jakby wygląda trochę tak jak stek, więc być może jest to nasza przyszłość. Na razie w nielicznych miejscach można taką ucztę odbyć i przeżyć, ale być może będzie tego więcej, być może będzie częściej zastępowało mięso, bo jak wiadomo, roślinna dieta jest bardziej eko.

0: Szanuj zieleń.
1: Byliśmy już w restauracji, która serwuje steka z drukarki 3D, a teraz polecimy nieco dalej, do Arabii Saudyjskiej, gdzie też ogranicza się spożycie mięsa. Ale nie wiem, czy ze względów ekologicznych, czy być może ze względów wizualno-prestiżowo-eleganckich, bo Instagram wchodzi tutaj do

0: do gry, no i ponieważ pewne danie na Instagramie wygląda źle, to będzie inne danie, które wygląda lepiej. Saudyjczycy nie chcą jeść na śniadanie świąteczne wątróbki i potrawki z jagnięciny. Tak właśnie alarmują arabskie media. Tradycyjne dania coraz częściej zamieniają na deskę serów, no i właśnie podobno dlatego, że to lepiej wygląda.
1: Obchodzone właśnie Eid al-Adha, czyli święto ofiarowania, to tradycyjnie czas biesiadowania, podczas którego muzułmanie jedzą mięso z rytualnie ubitych krów, owiec i kóz. Nawet na śniadanie, a przynajmniej jedli do niedawna, bo jak donosi bliskowschodni dziennik Asharak al-Awsat, wątróbka smażona lub surowa, podana w formie tatara, oraz mu'al-al, czyli gulasz ze smażonej jagnięciny z pomidorami, odchodzą do lamusa. Teraz furorę robi deska serów, którą można kupić także już gotową. W wersji saudyjskiej składają się na nią oprócz serów tosty, pieczone oliwki, pomidorki koktajlowe i winogrona. Deski często dekoruje się miodem, ciasteczkami, orzechami włoskimi i mortadelą, żeby nadać im bardziej świątecznego charakteru. No i żeby lepiej wyglądały na zdjęciach umieszczanych w mediach społecznościowych. To one bowiem sprawiły, że wielu Saudyjczyków zamieniło średnio malowniczą wątróbkę na instagramową deskę serów. Potwierdza to w rozmowie z arabskim dziennikiem 27-letnia Abir Ahmed. Według niej to właśnie rosnąca konkurencja wśród rodzin w kwestii wyszukanego podawania śniadań w czasie świąt jest sprawczynią tak wielkiej kulinarnej zmiany na saudyjskich stołach. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
0: Ale tak swoją drogą, to deska serów na śniadanie chyba bardziej by mi pasowała niż wątróbka, ona ewentualnie na obiad. Ale co kieruje ludźmi, że wymieniają i zmieniają dietę z mięsnej na wegetariańską? To jedno, a że ratujemy w tym momencie świat i pomagamy planecie, to drugie i to bardzo ważne.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Wiosna to taka pora roku, kiedy dużo warzyw, na które czekaliśmy przez większość czasu, pojawia się. No i chłodnik litewski, to danie, które też czekamy, które chętnie jemy, jak jest ciepło, właśnie wjeżdża na salony i wjeżdża oczywiście do Wilna. A tam różowa parada na rzece w centrum miasta, różowa zjeżdżalnia czy bieg różowych kelnerów. W Wilnie rozpoczął się festiwal różowej zupy, czyli chłodnika litewskiego. Organizatorzy przekazali, że impreza cieszy się tak dużą popularnością, iż w litewskiej stolicy prawie nie ma miejsc noclegowych.
2: To już czwarty festiwal chłodnika w Wilnie. Przed rokiem litewską stolicę odwiedziło z tej okazji przeszło 90 tysięcy osób. Sprawdzaliśmy dane z platform serwisów noclegowych. Wynika z nich, że obłożenie w Wilnie w ten weekend sięgnie około 98%. Zapowiada się, że będzie gwarno i radośnie. Mówi Polskiemu Radiu Egle Girdziauskaite, szefowa komunikacji agencji Go Vilnius, która organizuje festiwal. Główna strefa festiwalu będzie znajdować się przy Białym Moście, niedaleko Starego Miasta. Będą też kulinarne eksperymenty. Szefowie kuchni z zagranicznych restauracji działających w Wilnie przedstawią własne wersje chłodnika, inspirowane smakami i tradycjami swoich krajów. Jednak jak zwraca uwagę historyk z Uniwersytetu Wileńskiego, Rymvydas Laužikas, tradycyjny chłodnik litewski jest daniem, którego korzenie sięgają czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Jeszcze w XIX wieku danie to nieco różniło się od dzisiejszej wersji.
3: Były takie

0: Складники, як м'ясо, воловина, теж шийки ракові.
1: Камінь Залевський, Польське Радіо, Вільно.
2: Ciekawa jestem, jakie mogłyby być atrakcje, gdybyśmy świętowali coś zielonego. Zielona rzeka, zielone biegi, wszyscy ubrani na zielono. Chyba jest takie święto, ale w Irlandii i z zupełnie innego powodu. A to, o którym mówiliśmy, to odbywa się w Wilnie i jest świętem chłodnika litewskiego. Oczywiście wspaniale, od razu zgłodniałam, dlatego dobrze posłuchać muzyki, która być może ukoi moje nerwy, które pochodzą z brzucha i z tego, że jeszcze śniadania nie jadłam. To będzie utwór, który teraz jest nowością w tym tygodniu na naszej playliście. Pink Panthers, Girls Like Me to krótka, dynamiczna forma utworu, która kontrastuje z emocjonalnym tekstem o relacjach, niepewności i potrzebie bliskości. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi tworzyć bardzo intymne historie w ultranowoczesnym internetowym formacie popu. To lekki brzmieniowo, ale emocjonalnie gęsty singiel, który idealnie wpisuje się w estetykę współczesnej alternatywy. Czy można go słuchać jedząc chłodnik, tego nie wiem, ale można go słuchać w czwórce, to na pewno.
3: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
1: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
0: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14 a 16.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach.

0: i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: A, B, C, D, E, F,
9: G, H, I,
8: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
10: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
8: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: godzina 9.
1: Pogoda.
0: No a dzisiaj będzie tak, niż znad Szwecji będzie psuł pogodę w większej części kraju, no a także na Warmii i Mazurach. Dyżurny synoptyk IMGW w Szczecinie Sławomir Guzek mówi, że na Pojezierzu i Ławskim mogą wystąpić niewielkie burze.
2: Jakiś tam niewielki deszcz przelotny dzisiaj popada na Warmii. Z wyrównaną pogodą będziemy mieli do czynienia. Temperaturowo będzie dosyć ciepło nawet w nocy, około 10 stopni, to w większości województwa, a w ciągu dnia to temperatury będą się wahały od 18 do 21, czyli też bardzo przyjemna pogoda dla każdego rodzaju aktywności. Z tym słońcem to może być właśnie tak od czasu do czasu.
0: No i to jest może najbardziej przykra sytuacja dla tych, którzy chcieli dzisiaj iść na spacer, bo jak spaceruje się w słońcu, to jakoś tak weselej i raźniej na duszy, ale z drugiej strony deszcz jest potrzebny przyrodzie, bo susza całą wiosnę jest zbyt sucho, więc każda kropla deszczu na wagę złota, a dzisiaj poza takimi opadami deszczu może też pojawić się grad, mogą pojawić się burze, różne trudne zjawiska pogodowe dzisiaj nas czekają, więc bądźcie czujni i uważni, jeżeli planujecie jakąś dalszą wycieczkę, na przykład w góry albo w ogóle spacer, no to dobrze się przygotować do tego tak, żeby pogoda, deszczowa pogoda nas nie zaskoczyła.
1: Autopromocja.
3: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na UpToDate Festival.
4: Czwórka na UpToDate Festival.
3: Zapraszam na specjalną audycję dziś od 20:00 prosto z terenu imprezy. Do usłyszenia. Naked Relaxing.
5: Pokrzywa zamiast szpinaku, mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W Dzikiej Kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo.

0: Państwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.

0: News.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Mamy teraz taki deszczowy weekend, ale w Polskim Radiu mamy zielony weekend. Dzisiaj przez cały dzień na parkingu radiowym będzie można zapoznać się z elektromobilnością, dotknąć jej i przetestować najnowsze samochody elektryczne, no bo przecież najlepiej samemu się przekonać, co to takiego ta nowa mobilność, jak jeździ się elektrykiem, jak jeździ się hybrydą, czy to jest wygodne, no i przede wszystkim, czy to jest ekologiczne, bo szukamy rozwiązań, szukamy alternatyw dla tego, żeby nie produkować spalin, żeby mieć czyste powietrze, żeby smogu w miastach nie było, nie tylko dlatego, że zimą grzejemy, ale też latem i wiosną, kiedy to samochodami podróżujemy. Jak wygląda rynek elektromobilności i samochodów na prąd w Polsce? O tym w tej godzinie naszego spotkania, a cały dzień na parkingu Polskiego Radia podczas wydarzenia Zielony Weekend, na który już teraz Was zapraszam. Startujemy tam o 10, a tutaj w czwórce już za moment.
4: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.
5: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A dzisiaj w Polskim Radiu Zielony Weekend. No dla mnie każdy weekend jest zielony, ponieważ zielony to mój kolor ulubiony, więc jak coś wokół zielonego, to ja pierwsza chętna do wzięcia udziału. A dzisiaj można wziąć udział w wydarzeniu na parkingu Polskiego Radia. Właśnie taki weekend, który nam ma pokazać, czym jest elektromobilność i przede wszystkim samochody na zielonych tablicach stoją i będzie można się nimi przejechać. A w studiu już Paweł Kacperek, youtuber Perka Polskie Radio Kierowców, też nasz kolega redakcyjny, dziennikarz. Cześć.
2: Cześć, prosto z parkingu tutaj przybiegłem, żeby chwilę opowiedzieć, bo tam już się w zasadzie powoli, ale

wszystko zaczyna. Przybywa pojazdów, przybywa samochodów. Jeszcze nie przybywa publiczności, ale ci, którzy pokazują te samochody, już są na miejscu, już są

0: na przejażdżkę autem, zwłaszcza żeby nim sam kierował, jeżeli nie posiada do tego uprawnień.
1: A prawko czasami zostawiamy w domu, bo normalnie na co dzień nie musimy go mieć, więc dobrze dzisiaj ze sobą zabrać, jeżeli będziemy chcieli się takim autem przejechać.
0: No właśnie. Szczęście jestem obywatel.
1: A, czyli no dobrze, to jesteśmy uratowani. No właśnie, ale jakie auta będą? O czym my mówimy? O jakich samochodach i dlaczego takich wyjątkowych?
0: Będą wszelakie, ale to jest bardzo optymistycznie powiedziane. Teraz skupmy się na szczegółach. Będą samochody typowo elektryczne, czyli bateryjne. Będą samochody zelektryfikowane, czyli hybrydy. Dlatego, że to rozróżnienie jest bardzo ważne i fajnie, jeżeli my pokazujemy elektromobilność nie tylko w wydaniu tym elektrycznym, ale także hybrydowym, dlatego, że część słuchaczy, część kierowców być może jeszcze nie jest gotowa, żeby się przesiąść na samochód w pełni bateryjny, ale chciałoby już tej elektromobilności nieco dotknąć i wtedy ta hybryda rzeczywiście może się w zupełności sprawdzić, zwłaszcza, że dzisiejsze hybrydy to już nie jest to, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka, czy nawet trochę więcej lat temu, gdzie ten zasięg na prądzie to był 30, no czasami 40 kilometrów.
1: Czyli po bułki do marketu.
0: Tak, dzisiaj zbliżamy się do 100 kilometrów. Jeżeli mamy do przejechania na prądzie możliwość 100 kilometrów, no to to jest już genialne, bo ile kilometrów wyobraź sobie statystyczny kierowca robi dziennie?
1: No jeżeli mam do pracy 10, potem jeszcze jakieś zakupy, no wiem, 40.
0: Tak, no to jest właśnie ta średnia, 40-50 kilometrów, w dużych miastach nieco więcej czasami, bo te odległości są nieznacznie większe, ale to jest zawsze poniżej 100 kilometrów.
1: Czyli raz dziennie ładowanie i możemy ogarnąć wszystkie sprawy, które mamy. No dobrze, to o ładowaniu i o tych zasięgach jeszcze trochę porozmawiamy, ale jeszcze powiedz mi, co będzie tu dzisiaj, bo poza tymi właśnie elektrykami, hybrydami, to jeszcze będą jakieś...
0: Będą ciekawostki, będą smaczki, bo będą też mini pojazdy elektryczne. To jest w ogóle niesamowita kategoria, tak zwane minikary, które zdobywają coraz większą popularność, zwłaszcza w dwóch grupach. W grupach seniorów i młodzieży, dlatego że te minikary to są pojazdy, którymi możemy jeździć, jeżeli posiadamy kategorię AM, a to oznacza, że można takie prawo jazdy, takie uprawnienia już nabyć w wieku 14 lat. W związku z tym są to pojazdy przeznaczone dla osób młodych. Oczywiście są pewne obostrzenia, bo taki pojazd nie przekracza 45 km na godzinę, jeżeli chodzi o prędkość, ale mimo wszystko można nim się poruszać po mieście, można nim się poruszać po ulicach, można nim samemu pojechać do szkoły.
1: To dobre rozwiązanie. Parkujesz pod szkołą, od razu furora, od razu dziewczyny chętne pewnie na taką przejażdżkę. Czyli tu pod radiem też taka fura będzie i taką furą też będzie można się przejechać. Jak masz 14 lat i uprawnienia odpowiednie, chyba że z rodzicami.
0: Chyba że z rodzicami, ale można właśnie zobaczyć, można posłuchać, no bo oczywiście będą eksperci, którzy o tym wszystkim opowiadają. I oprócz tych wspomnianych mini pojazdów, to co mnie szczególnie się spodobało, bo ja już to dzisiaj widziałem, to już powtarzam, stoi na parkingu, to są trójkołowce elektryczne, czyli... to jest dobre pytanie, jak
1: bo mi się
0: to określić?
1: Kojarzy trójkołowiec dla osób niepełnosprawnych, które no właśnie, miały takie samochody, nie. Takie pojazdy i one raczej nie wyglądały zbyt atrakcyjnie.
0: Dla osób niepełnosprawnych pojazdy dzisiaj też są, ale skupmy się na tych trójkołowcach dla osób nieco młodszych. One wyglądają zupełnie inaczej, dlatego że mają dwa koła z przodu, a jedno z tyłu. A to pewnie myślisz o tych, które miały tą odwrotną konfigurację. Tak. Dwa z tyłu, jeden z przodu. To nie, to tu są właśnie, one naprawdę bardzo fajnie wyglądają, bo to siedzimy jak w takim pojeździe, można powiedzieć, z filmów. Oczywiście te pojazdy są coraz bardziej popularne na ulicach. Jeszcze nie w Polsce, ale można je zobaczyć. No w każdym razie dzisiaj właśnie warto przyjść, żeby chociaż się przymierzyć do czegoś takiego. I to jest naprawdę bardzo fajnie wyglądające. Mało tego, oprócz tego, że to fajnie wygląda, że to fajnie jeździ, że rzeczywiście ten moment przyspieszenia jest znacznie większy, szybszy, robi większe wrażenie, to też mamy warstwę technologiczną w postaci wyświetlaczy, takich, z jakich spotykamy się w samochodzie, więc naprawdę bardzo zachęcam.
1: Dzisiaj od godziny 10 można to wszystko dotknąć, zobaczyć, posłuchać, przejechać się. Jeszcze do rozmowy o elektromobilności wrócimy za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zielony weekend. Takie hasło dzisiaj nam przyświeca w polskim radiu. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o elektromobilności, zapraszamy na parking Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85. Najlepiej przyjechać jakąś komunikacją miejską, metrem, bo parking zajęty przez samochody z zielonymi rejestracjami, czyli samochody elektryczne, hybrydy. No, elektromobilność dostępna dzisiaj na wyciągnięcie ręki, a w studiu cały czas Paweł Kacperek, PRK, Polskie Radio Kierowców, youtuber, który zna się na elektromobilności, na tych nowych furach, które jeżdżą na prąd. No i właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy. I rozmawialiśmy też na takiej debacie rok temu, właśnie tutaj w Studiu Czwórki, jak wygląda elektromobilność w Polsce. No to rok minął, coś się zmieniło?
3: Oczywiście, że tak. Ja tę debatę doskonale pamiętam. Pamiętam, że nie wszyscy byli aż tak bardzo optymistycznie nastawieni. Mówię tutaj o poszczególnych wyjątkach, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy coś się zmieniło? No pewnie, że tak. Przybywa nam samochodów elektrycznych, to widać na ulicy. Przybywa infrastruktury, czyli stacji ładowania. Tutaj chciałbym powiedzieć, że w zasadzie nie ma miesiąca, żeby nie było lepiej. I dzisiaj po Polsce da się swobodnie

0: Oczywiście ten styl jazdy się zmienia, ale co jeszcze się zmienia? Przede wszystkim nastawienie Polaków do samochodów elektrycznych. Ja pamiętam, że jak się pojawiały pierwsze auta elektryczne, to było bardzo dużo mitów z tym związanych, było bardzo dużo niechęci, a dzisiaj
1: nawet... Przede wszystkim, że się zaraz zapalą.
0: Tak, albo że zabraknie prądu, albo że trzeba bardzo powoli jeździć. A dzisiaj różnica jest taka, że te osoby, które były bardzo sceptycznie do tego nastawione, zaczynają się zastanawiać. Oczywiście to też jest podyktowane rosnącymi cenami paliw, dlatego że ekonomia no jednak przemawia za elektromobilnością. No, prawda jest taka, że bardzo często kierowcy myślą swoimi portfelami. I jeżeli mamy możliwość ładowania samochodu w domu, po cenach takich, jaką energię, jakie płacimy za zakup energii.
1: Albo za dara, jak mamy panele fotowoltaiczne.
0: Dokładnie tak, to ten rachunek ekonomiczny jest bardzo prosty, bo no, opłaca się. Jedziemy 100 kilometrów za kilka złotych, za no, mniej niż 10 złotych.
1: No to prawda, tylko to już jest ta ekonomia po kupieniu, bo ta ekonomia przed kupieniem jeszcze chyba jest problemem, że jednak te auta są dosyć drogie.
0: Jak wszystkie nowe auta. To jest, to,
1: znaczy, no tak.
0: To jest taka odpowiedź. Oczywiście, że są drogie, są za drogie. Ja bym tak odpowiedział. Z tym tylko, że w przypadku aut elektrycznych model zakupowy zaczyna się nieco zmieniać. Nie zawsze trzeba kupić to auto. Czasami warto, i nie tylko w przypadku przedsiębiorców, ale też osób fizycznych, bo pojawiają się takie oferty, na przykład wziąć to auto w abonament. Coraz więcej producentów samochodów taką, czy dealerów taką formę zakupu zaczyna oferować, a mówię o tym nie dlatego, żeby tutaj namawiać ludzi, nie kupujcie, odejdźcie od własności. To jest uzasadnione zupełnie czym innym. Auto elektryczne charakteryzuje się tym, że posiada tę baterię, a postęp technologiczny w przypadku baterii zmienia się bardzo szybko. Można powiedzieć, z kwartału na kwartał pojawiają się coraz większe zasięgi. A w związku z tym ten samochód za 2 lata będzie jego następca taki, który będzie miał 3-krotnie większy zasięg. I to jest warte do rozważenia, czy my rzeczywiście potrzebujemy dzisiaj zakupić to auto, gdzie jeszcze w przypadku elektryków nie wiemy, za ile go później sprzedamy, czy być może lepiej zastanowić się nad wynajmem.
1: Takie rozwiązanie też jest dobre. Patrzymy na przykład na sprzęty, które mamy w domu. Jak wyglądał kiedyś komputer, monitor od komputera, telefony. No wszystko się zmniejsza, wszystko się jest nowocześniejsze, więc rzeczywiście i z tymi samochodami elektrycznymi też tak będzie i te zasięgi, tak jak mówisz, są lepsze. Ale wspomniałeś o tym planowaniu tej trasy. No to jak to jest? Bo mówiliśmy po mieście, że 100 kilometrów spokojnie zrobimy, w mieście zazwyczaj 40, więc luz. No ale co? Jak jedziemy w trasę, to już trzeba to zaplanować. Albo mieć 2 auta. Jedno do miasta, drugie do jeżdżenia na wakacje.
0: Ja na potrzeby elektromobilności zaadaptowałem sobie takie hasło, które kiedyś słyszałem i uważam, że ono idealnie odwzorowuje sposób poruszania się samochodem elektrycznym. Nie planując swojej przyszłości, planujesz porażkę. I trochę tak jest w przypadku dłuższych wycieczek aut elektrycznym, dlatego że przede wszystkim warto znać swój samochód. To znaczy, jeżeli jeździmy autem, to wiemy, jaki mamy zasięg, wiemy, jakie mamy zużycie, przy jakiej prędkości. I dzień wcześniej, wybierając się chociażby z Warszawy do Krakowa, z Krakowa do Gdańska, z Gdańska jeszcze do Poznania i tak dalej, wystarczy zobaczyć, jaka to będzie odległość do pokonania i sprawdzić, gdzie mamy ładowarki po trasie i po prostu pomyśleć, gdzie możemy sobie stanąć, żeby naładować, doładować, nie naładować, co jest ważne, doładować w dzisiejszych czasach to auto, a przy okazji albo coś zjeść, albo po prostu załatwić swoją potrzebę fizjologiczną, bo też takie mamy, tego nie ma co ukrywać. I w międzyczasie ten samochód może nam się ładować. I jeszcze jedna ważna rzecz, tak jak mówię o ładowaniu, dlatego że tak jak mamy różne koncerny paliwowe, tak samo mamy jeszcze więcej operatorów stacji ładowania. I może okazać się tak, że jednego mamy preferencyjnego, albo z jakiegoś powodu chcemy korzystać z tego, a nie z innego. No więc jeżeli nie znamy trasy, a jest do tego mnóstwo aplikacji, mnóstwo planerów, zerknijmy, jakie stacje ładowania mamy po drodze, jakich operatorów i gdzie chcielibyśmy mogliśmy skorzystać.
1: To też jest dobre, że jest taki trochę obowiązek zatrzymania się, bo czasami jedziemy, jedziemy i mamy wrażenie, damy radę, a potem się okaże, że człowiek zmęczony, oko przymknęło się niechcący, albo właśnie ta koncentracja spada, bo nie zrobiliśmy tej przerwy. Tutaj ta przerwa musi być i to jest też z korzyścią dla naszej wytrwałości w podróży.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Zielony Weekend, audycja Szanuj Zieleń, dzisiaj wszystko na zielono w radiu, pod radiem. Paweł Kacperek, PRK Polskie Radio Kierowców, nie na zielono dzisiaj, tylko na czarno. No cóż, niech będzie, ale za to głowę ma zieloną, jeśli chodzi o rozmowę o elektromobilności. No właśnie, ta elektromobilność jest zielona. Dlaczego to hasło Zielony Weekend? Czy to dlatego, że te blachy ma zielone?
2: Też ma blachy zielone, ale chodzi o to, że samochody elektryczne są, teraz uwaga, zeroemisyjne. I to jest w tym wszystkim bardzo ważne, dlatego coraz więcej jest taka tendencja, że bardzo często miasta wprowadzają strefy czystego transportu, zamykają te centra miast dla samochodów spalinowych, samochodów napędzanych silnikiem diesla, oczywiście tych starszych, które emitują nieco więcej tych gazów, których byśmy nie chcieli mieć, po to, żeby to powietrze było czyste. I ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest tylko propaganda i tylko wymysł, bo są przypadki, chociażby w Niemczech, jedno z takich miast, które jakiś czas temu wprowadziło strefę czystego transportu, po kilku latach już ją zniosło. Ale teraz uwaga, nie dlatego, że ta strefa się nie sprawdziła, tylko dlatego, że...
1: Nie było komu zabraniać wjeżdżać.
2: Nie, dlatego, że po prostu czystość powietrza w tamtej strefie już osiągnęła taki poziom, że znowu można było tę strefę otworzyć, czyli to jednak działa.
1: Działa wyczyszczone powietrze. No właśnie, to jest to, co mamy w kontekście elektromobilności, jeżeli mówimy o tym, że samochody są ekologiczne, bo są zeroemisyjne, czyli tak. Nie mamy tego zagęszczenia, tego smogu, który produkują zwykłe samochody spalinowe, i to jest ta na pewno zaleta, jeśli mówimy o byciu bardziej eko, czyli co, nic się nie spala, nic tam się nie wydobywa z tej rury, tam pachnie pięknie?
2: To ja zadam inne pytanie. A czy ty widziałaś w samochodzie elektrycznym rurę wdechową?
1: Nie przyjrzałam się, ale spokojnie.

0: I po zaraz po audycji wyjdę, obejrzę
1: tak, to ja ci
0: samochody
1: odpowiem.
0: Nie ma, i sprawdzę, gdzie jest.
1: Tak, nie ma. Nie sprawdzisz, gdzie jest, bo takiej nie ma. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Rzeczywiście, samochody elektryczne nie emitują spalin. I to jest, jeżeli mówimy o tym wątku ekologicznym, to w tym wypadku jest kluczowe. Tu po prostu nie ma czegoś takiego jak spaliny. No i dlatego im więcej aut elektrycznych w miastach, tym to nasze powietrze będzie czystsze, chociażby ze względu na ten transport. Oczywiście jest mnóstwo innych czynników, które zanieczyszczają to powietrze, ale nie są związane z elektromobilnością.
0: Na pewno samochody też generują zanieczyszczenie na przykład z kół, czyli jak się hamuje i ściera się ta guma, no to tego już nie zlikwidujemy, chyba że ktoś wymyśli jakieś inne koła, opony. Ale jest jeszcze jedna zaleta w kontekście ekologii, bo mamy też coś takiego jak zanieczyszczenie hałasem, które też w miastach jest dosyć męczące i zauważalne i problematyczne. No i tutaj też ta elektromobilność odpowiada temu, że u nas jest cicho.
1: Tak, kiedyś w ogóle czytałem o takich badaniach, że zagrożenie hałasem jest wręcz za mało komunikowane, za mało się o tym mówi, a to jest jedna... przytoczyłaś taki wątek, który gdzieś mam z tyłu głowy, ale nie chciałbym się powoływać na badania, bo rzeczywiście ich nie pamiętam. Wracając do twojego pytania. Tak, no tutaj tego hałasu nie ma. Oczywiście jest hałas, który emitują opony, ale to nie jest hałas związany
0: z rykiem silnika.
1: Rykiem silnika, tak, dokładnie tak.
0: A to nie chce się trochę tego ryku silnika, wiesz, mężczyzna wsiada
1: powiem do auta, tak.
0: Ono cichutkie, nic w ogóle, jadę, nie jadę, włączone,
1: ja
0: nie włączone.
1: Ja samochodami elektrycznymi jeżdżę od kilku lat. Kiedyś byłem zwolennikiem potężnych silników, bo tak jak powiedziałaś, każdy facet to wręcz uwielbiał. Z tym tylko, że im bardziej wchodziłem w te elektryki, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, tym mniej zaczęło mi tego brakować. Na początku w tych pierwszych samochodach elektrycznych tego silnika mi brakowało, brzmienia silnika. Są auta sportowe elektryczne, które mają specjalne głośniki emitujące dźwięk silnika. Ja jeździłem takimi samochodami i muszę ci powiedzieć, że po tylu latach jazdy samochodem elektrycznym, samochodem elektrycznym wcale nie brakowało mi tego dźwięku. Ja na początku włączyłem sobie to dla frajdy, żeby posłuchać.
0: Ale coś dziwne takie, nie? Jakby puścić jakąś muzykę trochę.
1: Ja to wyłączałem, później to wyłączałem, więc odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli rzeczywiście przesiądziemy się na tą elektromobilność, jeżeli dojdziemy do tego, że ten samochód elektryczny daje nam więcej frajdy z jazdy, a rzeczywiście daje, bo jest bardziej dynamiczny, bo ma lepszą trakcję, bo ma lepsze przyspieszenie, to może się okazać, że ten przysłowiowy ryk silnika wcale nie jest nam potrzebny.
0: Zastąpimy go prędkością albo komfortem jazdy. No dobrze, to jeszcze za chwilę powiemy o tym, czy ta elektromobilność i w ogóle te elektryczne pojazdy mogą być na taką większą skalę, czyli na przykład ciężarówki albo autobusy, no bo to też w mieście się porusza, no i też mogłoby nam ograniczyć hałas i emisję spalin.

0: szanuj zieleń.
1: Polska motoryzacja nie ma na koncie jakichś spektakularnych sukcesów, ale nie załamujmy się, może jeszcze kiedyś Polacy będą liderami w produkcji jakiegoś samochodu. Może na przykład samochodu elektrycznego, bo o elektromobilności dzisiaj rozmawiamy w studiu Paweł Kacperek, youtuber, a także dziennikarz PRK Polskie Radio Kierowców, które to właśnie dzisiaj organizuje Zielony Weekend na parkingu Polskiego Radia, tuż przed wejściem do naszego budynku. Już zgromadziły się auta, którymi można się będzie przejechać. Auta raczej osobowe, mikromobilność, różne ciekawe pojazdy, trójkołowce. Podejrzewam, że autobusu i ciężarówki na parkingu radiowym nie spotkamy, ale na przystanku tuż obok radia jest taki przystanek i autobus o numerze 222, który jest elektryczny i one wszystkie są na tej linii elektryczne. Czy taka elektromobilność, jeśli chodzi o duże pojazdy, to też jest przyszłość i to też rzeczywiście wchodzi już?
2: Tak, coraz częściej rzeczywiście autobusy elektryczne po polskich ulicach, w polskich miastach, mówimy o autobusach miejskich, coraz częściej zaczynają się pojawiać. Rzeczywiście, dzisiaj na parkingu Polskiego Radia autobusu elektrycznego nie zobaczymy, ale zobaczymy za to i teraz uwaga, pierwszy polski samochód elektryczny

0: przypadkach nawet przegania to, co do nas napływa.
1: Tylko 3 w Polsce. Jeden stoi u nas na parkingu.
0: Tak.
1: Już. Prawdopodobnie może podjechał w międzyczasie, jak tutaj rozmawiamy. Prawdopodobnie już stoi i czeka na tych, którzy po 10 przyjdą na parking radiowy. No to niezwykła okazja zobaczyć tę polską myśl techniczną. To może właśnie tutaj jakieś sukcesy będziemy mieli. No bo tak jak wspomniałam, ta motoryzacja i sukcesy na skalę światową nasze polskie średnie.
0: Ja gorąco w to wierzę, bo ten samochód dzisiaj już dysponuje zasięgiem na poziomie w granicach pomiędzy 400 a 500 kilometrów, co jest bardzo dużo jak na samochód dostawczy, a poza tym jak on wygląda. To jest zupełnie inny design. Ja bym go nawet porównał, są takie amerykańskie startupy, które właśnie w taki bardzo charakterystyczny sposób projektują swoje samochody dostawcze, elektryczne. I ten, nie chciałbym powiedzieć, że my się wzorowaliśmy na tamtym, rzekłbym, że może nawet było odwrotnie, to trochę nadużycie, bardzo fajnie wygląda. I na koniec jedna ważna rzecz, on jeździ, on jest zarządzany przez polski system operacyjny, czyli to nie jest żadne gotowe komponenty, które zostały wykorzystane, tu jest wszystko od początku zaprojektowane, wyprodukowane i stworzone w Polsce.
1: No dobrze, to jak ktoś dzisiaj przyjdzie, wsiądzie w taki samochód, no nie ten być może, bo ten pewnie będzie stał i pachniał, a w zasadzie wyglądał, ale te, którymi możemy jeździć, to czego tam nie ma, żebyśmy się nie zdziwili? Rury wydechowej to już wiem, że nie ma.
0: Tak.
1: Czego jeszcze tam nie ma w porównaniu do tradycyjnego samochodu?
0: Baku, paliwa.
1: Okej. Okay. Skrzyni biegów? Bo jest automat?
0: To jest tak, to jest automatyczne, to też nie jest klasyczna skrzynia biegów, dlatego że tam mamy przełożenie jedynie możemy do przodu, do tyłu i tryb postojowy. Czego jeszcze nie ma?
1: Żebyśmy się nie zdziwili, że wsiadam, niby mam prawo jazdy 10 lat, 5 lat 20 i nagle nie wiem jak pojechać.
0: To czym się charakteryzują dzisiaj samochody elektryczne, ale nie tylko elektryczne, wszystkie nowe samochody, one są bardzo mocno skomputeryzowane, jest bardzo dużo wyświetlaczy i to może być dla niektórych osób, zwłaszcza tych, którzy byli przyzwyczajeni do nieco starszych aut, jakimś nie tyle problemem, ale wyzwaniem, że to sterowanie w dużej mierze odbywa się z ekranu wyświetlacza. W niektórych samochodach właśnie nawet zmiana kierunku jazdy odbywa się poprzez ekran, co może być dla niektórych osób uciążliwe. Ba, tak samo poprzez ekran sterujemy lusterkami. Na szczęście nie we wszystkich samochodach. Na szczęście producenci jednak zaczynają znowu wracać do fizycznych przycisków.
1: No ale to tak jak z telefonem, kupujemy nowy model, też się musimy do wszystkiego przyzwyczaić,
0: tak.
1: Więc tutaj też będzie okazja, żeby się przyzwyczaić. Jakiś zielony stoi na parkingu? Nie tylko, że ma blachy zielone, ale w ogóle jest zielony? Jeszcze nie widziałem.
0: A to dobre pytanie. Jak wchodziłem tutaj, jeszcze nie widziałem. Jak zobaczę, to powiem.
1: Dobra, to teraz cię wypuszczę i pójdziesz sprawdzić, a ja już niebawem za tobą. Paweł Kacperek, youtuber, dziennikarz PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i zapraszamy was na parking Polskiego Radia. Zielony weekend, fury ekologiczne i elektryczne będą tam do obejrzenia i do przejechania się nimi. To jest fajne. Dzięki.
0: Ja się nie żegnam, widzimy się na parkingu.
1: Tak jest.

dowiesz się o tym, jak żyją najmniejsi ludzie na świecie. Ci ludzie żyją według własnych zasad, mówią różnymi dialektami i mają absolutny słuch muzyczny.

12 minut pozostało do godziny 10. Jeszcze raz wam przypominam, Zielony Weekend dzisiaj na parkingu Polskiego Radia. Jeżeli chcecie przejechać się samochodem elektrycznym, jakąś hybrydą albo jakimś dziwnym trójkołowcem, no to bierzcie prawko i zapraszamy, przychodźcie. Wystarczy chwilka, dokumenty trzeba pokazać i kluczyki można odebrać, przejechać się wokół radia i nie tylko, można wyjechać na ulicę Warszawy. Korków dzisiaj nie powinno być, bo w końcu sobota, więc dobry czas na to, żeby sprawdzić, jak się jeździ takim samochodem. No i ja właśnie taki mam plan. Za chwilę idę i poszukam zielonego na parkingu, biorę kluczyki i jadę, a jak już sobie pojadę, to przyjedzie tutaj numer raz, który dzisiaj poranną rezydencję przejmuje, więc muzycznie na pewno będzie idealnie do tego, żeby słuchać czwórki w takim samochodzie. Podejrzewam, że w elektryku to jest radio cyfrowe i czwórki można słuchać przy utworach numera. Będę pędzić przez miasto i wam też to polecam. Znaczy pędzić może nie, ale słuchać numera, który już za moment. A ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami. I wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia,
2: Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor.

0: Na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: A, B, C, D, E, F,
3: G, H, I,
2: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
2: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Po reklamie.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: 19 stopni Celsjusza, czyli ciepło. Wczoraj o tej godzinie było troszeczkę chłodniej, więc dzisiejszy dzień zapowiada się na pewno cieplej, no ale niestety przewidywane są również opady deszczu około godziny 15-18. No i już wieczór będzie w miarę pogodna, a temperatura utrzyma się na wysokości 21 stopni. Jeżeli chodzi o dzisiejsze ciśnienie, to 1013 hektopaskali.
1: Autopromocja. Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki.

0: super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz porannej rezydencji Numera Raza.
1: A na zegarach 7 minut po godzinie 10 i to jestem ja właśnie, numer raz wyjątkowo w sobotę, jako że w czwartek prowadziła Kugar. Dlatego ja dzisiaj specjalnie dla was w sobotę zerwałem się skoro świt, żeby przyjechać do was i poprowadzić audycję. No i oczywiście popuszczać fajne kawałki, a zaczynamy od super kawałka, ponieważ AZ, nie wiem dlaczego mi ten kawałek akurat tak usiadł szykując, bo jest to utwór, który już grałem niejednokrotnie, ale chyba grałem go dosyć dawno. Natomiast AZ, no ostatnio mocno jest raperem przodującym i wypuszcza dużo rzeczy, Do or Die 3, właśnie jeszcze nie posłuchałem tej płyty, muszę to nadrobić, a kawałki już z niej grałem, ale tak żeby w całości usiąść i posłuchać, to jeszcze nie miałem okazji, a tak naprawdę nie miałem czasu w ogóle na to, więc AZ, a potem będzie Aminę i Woodlawn utwór, no ale zanim to nastąpi, to oczywiście jeszcze chwilę do was pogadam, bo jest 8 minut po godzinie 10, więc żebym za krótko nie mówił, to jeszcze z minutę muszę polać wodę. Nie, no żartuję, posłuchajmy muzyki.

Trochę nowoczesnej muzyki, trochę trapiku, do którego można tak popląsać sobie delikatnie, czyli Aminę i Woodlawn. No właśnie, niektóre kawałki i trochę ten akurat co kawałek, który przed chwilą leciał, stwierdziłem, że pomimo, że to nie jest do końca mój vibe i moja muza, to jednak zdarzają się utwory, które jestem w stanie wam zaprezentować i to był jeden z takich kawałków, całkiem ciekawy sample, też trochę taki wtórny, bo już taki sam tego rodzaju sampli trochę było, no ale umówmy się, dzisiaj mało rzeczy nie jest wtórnych, bo oprócz tego, że nie wiemy tak naprawdę, kto korzystał z takich sampli wcześniej, to no, dodatkowo jeszcze to są sample dostępne dla wszystkich i oczywiście kwestia digowania i są na pewno sample, które nigdy nie były wykorzystane, ale coraz bardziej przekonuję się o tym, że bo na przykład znalazłem ostatnio kawałek, który był samplem również w kawałku Ławka Chłopaki z Bloków Osiedle z mojego albumu i to już jest któryś kawałek, który jest zrobiony na tym bicie, ale co lepsze, właśnie mój pierwszy utwór, który nagrałem, czyli Muzyka Blanty i Słodycze z wyjątkowo ciekawym samplem, którego myślałem, że nikt nie znalazł. Mój człowiek mus ostatnio właśnie mi go puścił. No i byłem troszeczkę zaskoczony. Co tam się dzieje? Nie wiadomo. Dobrze. I to digowanie no, też jest bardzo przyjemną rzeczą, bo jak znajdziemy taki sample, który no gdzieś tam przychodzą nas ciary, no to myślę, że to jest właśnie to, ale i tak nie wiemy, czy ten sample już ktoś kiedyś go nie użył i czy nie jesteśmy wtórni. No ale właśnie, z tą wtórnością to samo covery, czy też wykorzystywanie sampli z utworów, które już się pojawiły, hip-hopowych kawałków i tego też coraz więcej się robi. Myślę, że ostatnio chyba z Outkast, ze 3 numery słyszałem zrobione na nowo, z innym bitem, strapowym i tak dalej, ale już są wykorzystywane kawałki, które były kawałkami hip-hopowymi, więc trochę historia zatacza koło, trochę kultura, muzyka zjada swój ogon, ale z drugiej strony ludziom podoba się to, co już znają i to, co już słyszeli, więc jest to z jednej strony ciekawa rzecz, a z drugiej strony patrząc na to w taki sposób komercyjny trochę, to nie musimy się w ogóle wysilać, bo wystarczy, że wpiszemy w algorytm odpowiednie frazy, odpowiednie tonacje, odpowiednie akordy, mówię tutaj na przykład o Suno, i wyskakuje nam to, co chcemy, a nawet lepiej niż to, co chcemy, bo no to są tak dobre narzędzia, że no, robią nam niesamowitą rzecz. No oczywiście gdzieś tam posługiwanie się AI-em w muzyce w takich kosmetycznych sprawach jak najbardziej dopuszczam, no ale żeby cały utwór wyprodukować przez sztuczną inteligencję łącznie z własnym wokalem, tylko wbić temat, no to już trochę lipa, to już wtedy tego artyzmu tak naprawdę w ogóle nie ma. Chip z gościnnym udziałem Ait, chyba tak to się mówi. H, o, dziękuję, realizator czuwa jak zawsze. HGTTB, natomiast potem będzie When the Sun Shines Again, czyli Bilal, Pass the Noose, Common i Pitrock. Genialny utwór.

26 minut po godzinie 10, a to outro, które jest dodane do utworu When the Sun Shines Again z Bilalem i Paz Denusem, czyli Come On i Pit Rock. I to brzmienie specjalnie było takie słabe, jakbyście mieli wątpliwości, że puszczam utwory kiepskiej jakości, to nie, tak ma być. Myślę, że Pit Rock doskonale wie, co robi i dzięki temu, że no właśnie są takie momenty, to dla mnie ten rap jest taki prawdziwszy i szczerszy. Szczerszy, dobre słowo. Ale też no, bogaty w to, co ma być bogaty rap, czyli w dużo dobrego wajbu. No a w tym kawałku tego wajbu zupełnie nie zabrakło. No a już za chwilę zmieniamy trochę, ponieważ kiedyś w muzycznym lunchu to była już tak zwana tradycja. Puszczałem zespół Depeche Mode. No i tym razem też puszczę, ale wybrałem utwór dosyć długi, ponieważ to jest remix w ogóle i ten remix znajduje się na singlu Policy of Truth, który ukazał się no, wraz z albumem Violator zespołu Depeche Mode i szukałem, bo ostatnio szukam takich utworów. Ostatnio Maciej Załęcki, który również tutaj realizuje czasami, też podklepał gdzieś z bazy właśnie fajny remix Depeche'ów. Ja go oczywiście, Never Let Me Down Again, ja go oczywiście znałem, ale też nie o wszystkim człowiek pamięta. No i tym właśnie kawałkiem zachęcił mnie, żeby puścić kolejny remix, a ten remix, ja bym powiedział nawet, że jest hip-hopowy. Kurczę, to jest w ogóle dla mnie niesamowite w Depeche Mode, że to się, pomimo tego, że to jest zupełnie inny gatunek muzyki, to jednak dużo jest wspólnych takich elementów. Czasami klasyczne bębny, ułożenie bitu, użycie sampli w sposób w taki, w jaki hip-hopowcy również używają. Więc myślę, że Alan Wider, który wtedy czuwał nad produkcją, no i Martin Gore, ale po Alanie Wajderze pewna era Depeche Mode też się skończyła. Już nie było tego brzmienia, które wprowadził Alan, nad czym oczywiście do dzisiejszego dnia ubolewam, bo fajnie by było, gdyby Alan jeszcze coś z nimi zrobił. Natomiast tutaj jest to capital mix, ponieważ zawsze do albumów Depeche Mode czy do singli były robione remiksy i tych remiksów było robione parę, zazwyczaj przez różnych DJ-i, producentów. No i tutaj jeden właśnie z takich remiksów capital mix. A potem dodam jeszcze Grave Diggers, żeby nie było tak super wesoło, to będzie trochę grobowo, bo jednak grabarze potrafią dobrze zarapować o tym, co nad czym znają się najlepiej. Mami, What's a Grave Digger? I to jest remix z kolei Rezy, a teraz próbuję sobie przypomnieć, kto wyprodukował, a już wiem, na płycie wspólna produkcja była Rezy i Prince Paula i z tego, co pamiętam, to ten kawałek na albumie Six Feet Deep wyprodukował Prince Paul. Natomiast tutaj mamy remix Rezy, ciekawa rzecz bardzo, ale najpierw Depeche Mode i Policy of Truth.

Mami, what's the grave, diga? Tak pytało się dziecko w refrenie takiej piosenki. Mamo, kim są grabarze? Co to są ci grabarze? Mam nadzieję, że wam wyjaśnili, to wersja dłuższa, ponieważ na płycie ten kawałek trwa dosyć krótko, chyba minutę albo półtorej minuty. Natomiast tutaj mamy, no, 4 minuty dobrego rapu prosto od Rezy, Prince Pola i chłopaków z Gravy Digaz, czyli Fruit Quan i ten czwarty, nigdy nie pamiętam tej ksywki, ale no mniejsza o to, Gravy Digaz już nie istnieje. Jeden z członków również odszedł z tego świata, więc myślę, że na Gravy Digaz już nie mamy co liczyć, chociaż horror rap te swoje najlepsze lata miał w latach 90. 90 chyba 4 czy 5. Wtedy na rynek trochę wylało się tego rapu, jeżeli chodzi o podejście horrorowe. I to też było dosyć ciekawe zjawisko, bo wcześniej takiego gadania nie było. Był oczywiście zespół Wu-Tang Clan, który wprowadził nowy styl i Gravy Digaz było trochę takim, no mówmy się, Gravy Digaz było połączeniem Wu-Tang Clanu z De La Soul, jako że Reza był z Wu-Tang Clan, a Prince Paul z De La Soul, więc tutaj, no myślę, że to pięknie po prostu zagrało i współgrało przede wszystkim, no bo każdy jednak miał inne brzmienia i dopracowali to do perfekcji i płyta jest po prostu totalnym sztosem. Pierwsza płyta Six Feet Deep, bo późniejsze już mnie aż tak bardzo nie jakoś powalały. Dobrze, a za chwilę Jay Mills i Get Him Out of Here, Nix Mix, i to tych kawałków trochę się pojawiło, ponieważ New York Nix, no, świętuje New York Nix, zespół oczywiście koszykarski NBA prosto z Nowego Jorku, więc wszyscy Nowojorczycy są zadowoleni. Widziałem na trybunach, nie byłem, ale widziałem w internecie i gwiazdy typu reżyserzy typu Spike Lee, ale był również jeden z moich ulubionych aktorów i kurczę, teraz sobie nie przypomnę, jak on się nazywa, no ale grał między innymi w genialnym filmie Jaja w Tropikach i no w ogóle bardzo, bardzo śmieszny ziomek i również na tym, no wszyscy tam byli, Fat Joe, Jay the Kiss, no, dla Amerykanów wiara w drużynę, no jest, oni, u nich ten lokalny patriotyzm jednak bardzo dobrze działa, no myślę, że tak jak u nas w Warszawie Legia Warszawa, to naturalnie, że no albo nasi kanonierzy zieloni, jeżeli chodzi o koszykówkę. A przypominam, moi drodzy, że już 1 czerwca zaczynają się Mistrzostwa Świata pod Pałacem Kultury w systemie 3x3, czyli no, bardzo ciekawe mecze. W zeszłym roku, czy 2 lata temu chyba na Olimpiadzie, Polacy całkiem dobre miejsce zajęli i się okazało, że naprawdę potrafią.

potrafią panowie grać, więc ja będę trzymał kciuki, a nawet wybiorę się pod Pałac Kultury, żeby zobaczyć jakiś mecz, bo to ciekawa rzecz. Zobaczyć na żywo coś takiego i polecam wszystkim, bo no, w centrum Warszawy, więc można przyjechać metrem z praktycznie dzisiaj z każdego zakątka Warszawy i po prostu uczestniczyć w tych sportowych, wyjątkowych emocjach. Jay Mills, Mix, Get Him Out of Here, a potem będzie Jay Worthy, Rome Street i Evidence i utwór If I. Także takie kawałeczki przed nami.

Furka, rádio i podcast. No patience, cold pavement, ready.

Jay Worthy, Rome Streets i Evidence, a wcześniej Jay Mills. No w porównaniu do kawałków, które były wcześniej, krótkie kawałeczki, bo minuta z kawałkiem, dwie minuty z kawałkiem, no tak, tak się robi współczesną muzykę, żeby broń Boże tylko tego słuchacza nie zamęczyć, żeby ten słuchacz, no bo wiadomo, że dzisiaj mamy natłok tego wszystkiego i zewsząd atakują nas przeróżne rzeczy, w tym muzyczne i no faktycznie jest to pewnie jakiś przepis na sukces, żeby te kawałki robić krótkie, ale ja i tak idę pod prąd i moim zdaniem kawałek to minimum 3,5 minuty. No dobra, 3,20. No jeszcze bym wszedł, no ale patrząc na te dzisiejsze kawałki, chociażby na kawałek Grave Digga, 4 minuty. No i to jest wypas, bo słuchamy, jesteśmy naprawdę usatysfakcjonowani tym, że ten kawałek, szczególnie jak jest fajny kawałek i on się tak szybko kończy, no to oczywiście repeat i na tak zwanym replayu można

0: można jechać. No ale jednak dzisiejsze czasy rządzą się swoimi prawami, więc no tak już po prostu jest. A już za chwilę Killa Priest, moi drodzy, czyli gościu od Wu-Tang Clanu, który powrócił. I zastanawiałem się, bo jest też taki zawodnik jak Masta Killa, który również ostatnio jest dosyć mocno czynny. Natomiast Killa Priest, czyli no, zabójczy ksiądz, chyba tak można go nazwać, For Living Creatures. Taki kawałek nagrał. I całkiem niezły to jest, powiem wam, że jak to włączałem, to tak się trochę bałem, czy to nie będzie jakaś straszna żenua, ale nie, dał radę chłopina. Także posłuchajcie, Killa Priest, no i coś pewnie jeszcze przed reklamami wejdzie, bo mamy 10 minut do godziny 11.
1: The Old Testament, Ezekiel, chapter 1. It came to pass that the heavens were opened, and I saw visions of God. Out of the midst thereof came the likeness of four living creatures.

0: Autopromocja.
1: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa

0: cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
1: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Bardzo ładnie, słonecznie, temperatura 20 stopni, 21 dzisiaj taka temperatura nas w piku zaatakuje, więc spokojnie można dzisiaj pospacerować. No niestety trzeba być przygotowanym na przelotne opady deszczu, bo takich parę kropelek może spaść. Co prawda wiadomo, że się nie rozpuścimy, ale jednak jak nie chcemy zmoknąć, to parasolka, ewentualnie jakiś sztormiaczek mały albo taka przeciwdeszczowa folia mogą się przydać. Ogólnie bardzo dobre ciśnienie dzisiaj, myślę, że będzie się naprawdę fajnie funkcjonowało.
1: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu. W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku. A po 15:00 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
2: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
2: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
2: Między 14:00 a 16:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
1: Po reklamie.
8: Słuchasz Czwórki.

Sobota, godzina 11:04, no i ja za mikrofonem. W głowie się nie mieści, można było powiedzieć, ale mieści się jak najbardziej, po prostu taka zwykła zamianka. No ale w przyszłym tygodniu będzie dosyć ciekawie, bo oczywiście my się słyszymy w porannej rezydencji i w mojej audycji wieczornej Numer Raz na Fali we wtorek. W przyszłym tygodniu mamy trochę krótszy tydzień, bo w czwartek jest święto kościelne, Boże Ciało. No a w piątek, moi drodzy, jest festiwal w Opolu, na który was serdecznie oczywiście zapraszam, ponieważ będę miał okazję, zaszczyt i taką możliwość, że będę mógł wystąpić na scenie amfiteatru razem z Natalią Kukulską, z którą nagrałem piękny kawałek na mój album pod tytułem Szczęście, i ten kawałek będziemy wykonywać na żywo właśnie w Opolu. Oprócz mnie będziecie mogli usłyszeć wielu polskich cudownych wokalistów, wykonawców, artystów, w tym oczywiście dzień piątkowy, to będzie ostatni koncert w piątek od godziny 22:00, hip-hop na podwórko 2. Zapraszam was serdecznie. Pierwszy raz, ponieważ to jest druga edycja, ale w tej edycji pojawią się dziewczyny, będzie Kamka i będzie Ryfari. Pozdrawiam dziewczyny bardzo serdecznie. No a z ziomeczków to wiadomo, że będzie Molesta, będzie Ostry, będzie Góral, będzie... kto tam jeszcze będzie? Eldo chyba będzie. Tak, Eldo na pewno będzie. No i bodajże jeszcze... JWP chyba, ale nie pamiętam. Wiem, że mi się trochę mieszają dwa koncerty, bo już miesiąc później w warszawskiej progresji w letniej scenie wystąpi zespół Molesta z okazji 30-lecia, na którym również pojawi się wielu znakomitych gości. No przez tych 30 lat myślę, że trochę tych ludzi się nazbierało i to będzie bardzo atrakcyjna rzecz. Po pierwsze Molesta, wiadomo, 16 liter, ostatni nowy kawałek, grałem go wczoraj w poranku, no ale pewnie jeszcze nie raz go zagram, bo kawałek wzbudza emocje, naprawdę wzbudza emocje i są ciary i to wszystko jest takie fajne, bo i bit Kuzyna jest po prostu świetny. No tak jakby to była Molesta, faktycznie bez żadnej przerwy. Myślę, że teksty chłopaków są po prostu trochę inne i mają więcej głębi i przemyśleń, chociaż oni zawsze mieli coś więcej do powiedzenia, tam słychać było zawsze ten hip-hopowy bunt i trochę tego takiego marginesu, po którym w latach 90. hip-hopowcy się poruszali, ponieważ nie byli w ogóle poważani przez środowisko muzyczne, nie mówiąc już o jakichś tam Frederykach, czy tym bardziej w festiwalu w Opolu albo w Sopocie, a zmieniło się to diametralnie, dlatego że no również popularność hip-hopowców jest bardzo dużo. Przypominam, że ostatnio na Gali Frederyków PZ odebrał nagrodę i Ostry oddał swoją nagrodę na licytację do Cancer Fighters dla BDS-a, bo i tu pełna racja, zgadzam się z Adasiem w 100%. Naprawdę Bedi zrobił kawał dobrej roboty i myślę, że takich ludzi należy właśnie nagradzać. Co prawda nagroda Frederyka, nie wiem, czy cokolwiek dla nas hip-hopowców znaczy, bo przez tyle lat byliśmy pomijani, no a od jakiegoś czasu oczywiście są te nominacje. Nawet mój zespół warszawski też był kiedyś nominowany do Fryderyka, pewnie to był jakiś 2000 rok. I do tej pory zastanawiam czy byliśmy zaproszeni, nie pojawiliśmy się. Ja myślę, że hip-hopowcy raczej powinni bojkotować takie nagrody, przez to, że przez tyle lat no, nie było nas tam, nie było kategorii rap, a w momencie, gdy poczuli pieniądz, no to pojawiła się i taka kategoria. Z jednej strony smutne, z drugiej strony trzeba się cieszyć z tego, co mamy i z tego, że w końcu może ktoś nas zauważył, chociaż nie wiem, czy to jest akurat fajny komplement dla artysty, bo ktoś cię tam wypatrzył albo wywąchał po hajsie, no ale myślę, że taki festiwal w Opolu czy w Sopocie, na którym grałem w zeszłym roku, to są rzeczy, które no, ja się zgodziłem od razu, bo oglądając za mało lata festiwale tego typu, festiwale polskiej piosenki, oczywiście nie byłem fanem jakimś strasznym artystów, którzy się tam pojawili, ale sam klimat tego festiwalu zawsze przyciągał przed telewizor i gdzieś tam się obserwowało to, co się dzieje na tej scenie. A dzisiaj po 40 latach no mogę tam po prostu być i zagrać dla was, dla państwa, wszystkich, którzy będą na miejscu, no ale i dla tych przed telewizorami, a pewnie trochę ich będzie. I ostatnio jak byłem na konferencji prasowej w TVP, tak gadałem sobie z Wilkiem WDZ z Molesty i pomyśleliśmy sobie, kurczę, niesamowite, że

0: na stare lata jeszcze chcą nas gdziekolwiek. Tych złych hip-hopowców, tych hip-hopowców z marginesu często, czy też takich odrzutków społeczeństwa. Nagle już im nie jesteśmy. No ale chyba akurat w tym wypadku koncertów to trzeba się z tego powodu bardzo cieszyć. Się rozgadałem. Dlatego teraz Rhapsody w dwóch kawałkach, Back in My Back, a potem Extra Extra z gościnnym udziałem świętej pamięci Maca Millera.
1: Back in my bag to me is like I'm calibrated, you know, I found my center. It's like I'm ready now. I'm 100% confident in who I am, and it's loving every part of you and giving that to the world. So it's like I'm not in your bag, I ain't in they bag, whoever they are, I'm in my bag, right? And yeah, this is the most real, raw me. I'm back with the lyrics. I'm back with, you know, the authenticity, the joy, the fun. It's time to, you know, it's time for Rhapsody to make her presence and voice known again. I'm back in my bag, baby.

Rhapsody w dwóch utworach, ten drugi to z Maciem Millerem i to jest kawałek sprzed parunastu lat. I często jak patrzę na te odległe daty premier kawałków, że coś wydane było 14 lat temu, 10 lat temu, 9 lat temu. Kurczę, to tak się zastanawiam a propos tego upływającego czasu, bo 10 lat temu to był rok 2016. No czyli w zasadzie jak patrzy się na datę, że kawałek był wydany w 2016, no to mówisz nowy kawałek, ale z drugiej strony jak sobie uświadomisz, że to jest było 10 lat temu, no to już ten czas zaczyna się troszkę inaczej układać, a już nie mówiąc o 14 lat temu albo 16. No jedynie co można usłyszeć to brzmienie, no bo jednak te nowe rzeczy, no nie wszystkie, bo wiadomo, że też trafiamy na nowe rzeczy, które są no, zrobione w fajnym starym stylu i vibe, więc tutaj nie zawsze brzmienie idzie w parze z datą wydania kawałka. A już, moi drodzy, za moment, co tam za moment, Pawełku, bo mi tutaj, o, dobrze, Rob Bass, no właśnie, Rob Bass świętej pamięci też odszedł od nas chyba tydzień temu. Chłop, który zrobił kawałek z Easy Rockiem, taki bardzo hip-hopowy znany klasyk, ale przypadkowo natrafiłem na kolejny klasyk od Rob Bassa, Outstanding. No i chyba wczoraj, mam nadzieję, nie wiem czy wczoraj ten kawałek poleciał, ale na pewno miałem przygotowany utwór The Gap Band, właśnie Outstanding, jeden z moich ukochanych kawałków w ogóle, no ale tutaj znalazłem u Rob Bassa, więc mamy sample z klasyka, no i mamy klasycznego rapera, który też nie był jakimś totalnie sławnym raperem. To nie jest raper pokroju, nie wiem, Grandmaster Flasha, już nie mówiąc o późniejszych, Notoriousa B.I.G., tylko on był gdzieś tam trochę w tym undergroundzie jednak, pomimo że z jego utworu z Easy Rockiem, no to chyba ten kawałek był przesamplowany wzdłuż i wszerz w 100%. No i chyba tym również Rob Bass trochę zasłynął, że ten utwór naprawdę był takim hymnem trochę przez swego czasu hip-hopowym. No ale tutaj z tym samplem z Gap Bandu myślę, że zupełnie inny Rob Bass niż w tamtym utworze. A tuż po Rob Bassie będzie Schoolboy Q, moi drodzy. Schoolboy Q, który wydał genialną płytę jakiś czas temu, Oxymoron. I to jest chyba jedyna płyta, która jest dla mnie słuchalna, taka, że mogę posłuchać jej i nie wyłączę, chociaż są tam hardkorowe kawałki również, ale jednak Oxymoron dosyć mocno wszedł mi w tamtym czasie. John Muir, chyba tak to się mówi, i Outstanding Rob Bassa, no dobra mieszanka, bo będziemy mieli trochę old schoolu, a Schoolboy Q to też już jest z 10 lat, jak ta płyta wyszła, nawet nie wiem, czy nie więcej. Zaraz to sprawdzę i wam dokładnie powiem, ale to też już jakieś lata minęły. Posłuchajcie.

Schoolboy Q z albumu, już to sprawdziłem, zweryfikowałem, oczywiście nie Oxymoron, ale Blankface LP, wydana w 2016 roku. Fajny album również, ponieważ w 2014 Schoolboy Q debiutował Oxymoronem. No to to jest już czwarty album tego amerykańskiego rapera. Za produkcję tego utworu akurat odpowiada niejaki Soundwave. Soundwave, ale również pojawia się tutaj Metro Boomin, jako że na Oxymoronie Metro Boomin również produkuje genialne kawałki. The Alchemist, czy T-Beast, czy Them Joints, czy oczywiście Swiss Beats na przykład w drugim kawałku Lord Have Mercy. Także ja sobie do tej płyty w ogóle wrócę, bo zapomniałem o niej, że takie fajne kawałki są i no po prostu to gdzieś tam nadrobię. Chociaż pewnie, no właśnie jestem ciekaw, jak ja do tej płyty po 10 latach podejdę. Dobrze, a za moment, moi drodzy, jeszcze chciałem powiedzieć o Robbase'ie. Tamten kawałek Outstanding był z 1989 roku, co chyba było słychać jednak, bo ta stylowa przed początkiem lat 90. była zupełnie inna u hip-hopowców, no a później się to oczywiście trochę zmieniło. Rap, myślę, że zaczął być bardziej melodyjny, więcej sampli, więcej melodii, no i chyba to był dobry pomysł, bo i funkowe sample, i jazzowe sample, i bluesowe sample, i soulowe sample, więc ta muzyka zaczęła po prostu żyć zupełnie inaczej niż przed tymi latami 90. Dobrze, a już za moment ekipa, której bardzo jakoś nie słuchałem, ale oczywiście znam, The Brand New Heavies. Album pochodzący z 92 roku, 1992 roku, Heavy Rhyme Experience Volume 1. No i ja powiem wam, że ja tej płyty w ogóle nie słyszałem, ponieważ no, dla mnie Brand New Heavies było i widziałem ich kawałki w MTV czy na Vivi, jak latały, i widziałem, co to jest Brand New Heavies. Było to fajne, było to jazzowe, było to funkowe, było to soulowe miejscami, no ale też było to hip-hopowe. I na płycie właśnie Heavy Rhyme Experience Volume 1 znalazło się 10 kawałków i w każdym z tych kawałków wystąpili raperzy. Wymienię wszystkich, bo to tylko 10 osób, ale myślę, że płyta jest naszpikowana po prostu dobrymi artystami. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, no to dzisiaj słuchając tego, a nie znając tej płyty wcześniej, no nie wiem, czy bym w to wszedł tak dwoma nogami, ale dwiema nogami, dobrze. Ale jednak warto sobie przypominać takie rzeczy, tym bardziej, że label, który to wydawał, to mój ulubiony label, czyli Delicious Vinyl, Main Source, Gangstar, Grand Puba, Master Ace, Jamalski, Kool G Rap, Black Sheep, Ed OG, Tiger nawet, pozdrawiamy Tigera. Tiger, nie mówiłeś, że byłeś na Brand New Heavies albumie. No i na końcu Farside w utworze Soul Flower. Ja dzisiaj dwa kawałki wybrałem. Kierowałem się głównie artystami, którzy się tutaj pojawili, chociaż ciężko mi było wybrać, bo wszyscy są dobrzy. W jednym utworze wystąpi Gangstar, natomiast w drugim utworze wystąpi zespół The Farside. Posłuchajcie, może was namówię, żeby tą płytę sprawdzić, a może żeby po prostu sprawdzić całą dyskografię Brand New Heavies. No, zostawiam wam to do wyboru.

Brand New Heavies. Farsight jakby wyjęte z płyty Farsightów, tym bardziej, że ten tekst no to jest po prostu kawałek Farsightów, tylko zremiksowany chyba przez Brand New Heavies. Natomiast Gangstar, no i Guru, nie wiem, gdzie tam ten Gangstar był cały, bo próbowałem wysłyszeć DJ-a Premiera, ale go nie wysłyszałem. Może gdzieś tam po cichutku się skradał ze swoimi skreczykami albo katami, ale jak coś jest zatytułowane Gangstar, no to spodziewam się jednak Guru i DJ-a Premiera. Jeszcze wtedy, gdzie obydwaj panowie byli, no to były początki, to było po wydaniu pierwszej płyty chyba No More Mr. Nice Guy, która chyba ukazała się w 91 roku, z tego co pamiętam. No a to 92, więc to byli świeży narybek. Premier z Teksasu, Guru z Bostonu. No i tak się ich drogi potoczyły i tak się ich drogi skrzyżowały, że dostaliśmy chyba najbardziej klasyczny hip-hopowy zespół w historii rapu. Za chwilę może powiecie, nie, no co ty, no jak najbardziej. No to mówię oczywiście według siebie, ale jak już to powiedziałem, to nagle sobie uświadomiłem, że tych zespołów oczywiście jest o wiele więcej, ale taki duet, w takich duetach, no bo to też, jeżeli chodzi o zespoły jak Trap Cult Quest, De La Soul, Farsight, Pete Rock i CL Smooth, no właśnie, Pete Rock i CL Smooth razem z Gangstarem, bo to klasyczny duet raper-producent, natomiast no te inne zespoły również wtedy wydawały genialne albumy i były totalnie klasyczne. Teraz są klasyczne, bo wtedy nie były klasykami, bo jeszcze wtedy nie było wiadomo, jak ich muzyka zostanie potraktowana później, po latach, jak będą, no jaki będą mieli status. Ale myślę, że w sercach prawdziwych hip-hopowców takie ekipy po prostu status klasyki mają już do końca i to jest chyba dobre, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Już za moment będzie Every Ghetto, utwór Lambizy i Paul Kane, a potem będzie autentycznie, ponieważ Lute pojawi się z utworem Authentic, więc tak właśnie sobie zacząłem patrzeć, bo przypomniałem sobie o jednym kawałku, ale chyba go tutaj nie ma, ale dobra, ja to jeszcze zweryfikuję, oczywiście.

Zatem mamy 20 minut do godziny 12, więc już powolutku zbliżamy się, dopływamy do brzegu i do końca porannej rezydencji, no ale jeszcze 20 minut, więc na razie te dwa utwory przed wami.

15 minut do godziny 12, a tak naprawdę już 14 zostało. No i sobota. I co zrobić z tak cudownym dniem? Można przyjechać do nas na parking czwórki, ponieważ tutaj mamy dzisiaj piknik ekologiczny, czyli można się przejechać na przykład, z tego co widziałem, elektrycznym... tym, jak się nazywają te małe rajdówki? Dokładnie, wyleciało mi z głowy. Więc mamy tego typu elektryczne rzeczy. Mamy samochody elektryczne, takie malutkie, ale mamy też większe, więc jeżeli macie ochotę, nie wiem, do której ten piknik trwa, ale pewnie jeszcze będzie trwał, więc jeżeli macie ochotę, tutaj jesteście z okolic, to po prostu zajrzyjcie, bo zawsze jakieś ciekawe przeżycie. Takimi samochodami można się przejechać i zobaczyć, jak się prowadzi takiego elektryka, jaką ma moc. No i dowiedzieć się parę ciekawych rzeczy pewnie o tych samochodach. W zeszłym roku pamiętam, że naprawdę się rozmawiałem z paroma właścicielami takich samochodów i trochę się dowiedziałem, ale nie to, że od razu bym poleciał po elektryka, bo raczej nie. No ale myślę, że też warto mieć taką świadomość, więc jeżeli macie ochotę, to wpadajcie. A my, moi drodzy, przybijamy praktycznie do brzegu, zrzucamy kotwicę, bo stabilnie teraz będzie, bo przed południem jeszcze mogło być niestabilnie, ale od południa mam nadzieję, że już będzie stabilnie, przynajmniej u was, bo ja dzisiaj zamierzam sobotę spożytkować w jakiś sposób przyjemny, nie wiem, może jakiś spacer na przykład długi, albo no zakupy, to na pewno, bo wolny dzień, więc trzeba go wykorzystać na rzeczy, które czasami po prostu, no musimy takie rzeczy zrobić, jak zakupy. Na koniec, moi drodzy, Snoop Dogg, Fire z gościnnym udziałem Cocoa Saray, potem jeszcze będzie Ruben Vincent i Nine Wonder Anything, no potem zobaczymy, może coś jeszcze się dobrego wklei. W każdym razie zostańcie z czwórką, ponieważ po 12 również bardzo ciekawe rzeczy na naszej antenie. No jeżeli oczywiście macie ochotę słuchać cały tydzień, to zapraszam was serdecznie od poniedziałku. Ja mam audycję we wtorek o godzinie 20 do 22. Numer raz na fali. Poranna rezydencja w czwartek, klasycznie. No i wyjątkowo w piątek nie mam poranka, bo jestem w Opolu, ale w ogóle chyba audycji nie ma, bo zaczynamy czerwcówkę, więc na ten początek czerwca będą pewnie jakieś niespodzianki. Mam nadzieję, że dla was przynajmniej fajne, no ale że dla nas prowadzących i tutaj w czwórce też będzie bardzo ciekawie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę. 12 minut zostało do godziny 12. No i co? Dobrej soboty, dobrego weekendu, świetnego samopoczucia, dużo uśmiechu, no i odpocznijcie, no bo już pojutrze niestety poniedziałek. Trzymajcie się, czołem!

0: Autopromocja.
1: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na UpToDate Festival. Zapraszam na specjalną audycję dziś od 20 prosto z terenu imprezy. Do usłyszenia. Naked Relaxing.
2: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 000 w Bliku.

0: Bikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na bikomania.pl i graj o nagrody!
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Na zegarach 12, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Sobota w Polsce zapowiada się dość zmiennie. Na północy i w centrum będzie bardziej chłodniej i bardziej pochmurno, a na południu oraz wschodzie mogą pojawić się przelotne burze. Jeśli chodzi o temperatury,

0: Po morze i północ więcej chmur, możliwe przelotne opady od 18 do 20 stopni Celsjusza. Centrum, czyli Warszawa, Łódź, Poznań, umiarkowanie ciepło, okresami deszcz do 23 stopni maksymalnie. Południe, Śląsk, Małopolska, a także Podkarpacie cieplej, ale możliwe popołudniowe burze. Na wschodzie dość ciepło i parno, lokalnie burze i silny wiatr. W górach pogoda zmienna, chłodna, możliwe opady i silniejszy wiatr.
1: Autopromocja. Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00, drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Soulful Vibes. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Tu Radiowa Czwórka, audycja Soulful Vibes startuje na naszej antenie. W pierwszej godzinie pojawi się u nas Paula Roma z premierowym krążkiem zatytułowanym Z Resztek. Najnowszy album artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością, literacką wrażliwością, soulem, R&B, a czasem nawet bluesem. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. Paula Roma już za moment w Radiowej Czwórce.

0: Audycja Soulful Vibes jest z nami wcześniej zapowiadana gościni. Paula Roma.
1: Bonjourek, dzień dobry.
0: Bonjour, wyprzedziłaś mnie. No tak, to jest od kilku lat. Tylko z tobą tak się witam.
1: Bonjour. Cieszę się. Już chyba przylgnęło do mnie. Nawet mój kanał taki dla fanów nazywa się Bonjour, Bonjour. I większość wywiadów już się rozpoczyna. I nie ja muszę to rozpoczynać, to jest super, że słyszę Bonjour, Bonjourek.
0: No widzisz, czyli nawet nie muszę cię pytać, czym wyróżniasz się na polskiej scenie muzycznej.
1: A, już wystarczy, tak, przywitaniem.
0: Przywitaniem. No nie jedna osoba chciałaby mieć tak oryginalne przywitanie. Tymczasem mamy nowy album z resztek. Jakie resztki były początkiem tej płyty?
1: Resztki starej Pauli Romy, bo nierozerwalnie z tą płytą połączone jest to, że zostałam mamą i po prostu 2 lata, prawie bez 3 miesięcy, tak żeby być stricte dokładnym, tworzyłam ten album, więc to są resztki Pauli Romy, która, można by powiedzieć, już jest po prostu zupełnie innym człowiekiem, odkąd została mamą. Wciąż mam jakieś cząstki siebie oczywiście, wiele ich i swój kor i swoją duszę i serce, ale no jednak zostanie mamą zmienia, jest to przewrót po prostu życiowy i z tych resztek powstał w ogóle pomysł na to, żeby zacząć tworzyć nowy album.
0: Pamiętam, gdy spotkaliśmy się przy okazji premiery piosenki Już nigdy nie spojrzę na niebo. Bardzo emocjonalna to była rozmowa i też historia zawarta w tej piosence. Mówiłaś też o tym zapisie 2-letniej drogi. Pamiętasz moment, w którym zrozumiałaś, że właśnie z tych emocji powstaje płyta?
1: Tak,
0: album?
1: Tak, bo to zazwyczaj się rodzi tak właśnie po drodze. Chociaż wiadomo, że formalnie wiedziałam, że muszę skleić album, bo jestem w dużej wytwórni i wiadomo było, że kilka singli będzie prowadzić do albumu, ale tak o to, co ty pytasz, czyli takie poczucie, że idę od piosenki do albumu, narodziło się chyba właśnie po 3. singlu, kiedy poczułam, no pierwsze było Nie wypada, gdzie ja czułam, że to jest jakaś taka próba wejścia do mainstreamu i nie wstydzę się tego, wręcz z dumą o tym często mówię, że próbowałam rozszerzyć swoje horyzonty, próbowałam nabrać doświadczenia i trochę w innej szufladzie. Jestem artystką, gdzie słyszę, że jestem bardzo skategoryzowana jako alternatywny pop, czy w alternatywie, jak to patrzeć, zależy.
0: Nie, jesteś na pewno artystką bardzo konsekwentną, która nie miała ani chwili przerwy, nawet jeśli była w ciąży.
1: Nawet jak była w ciąży, tak.
0: Jesteś dla mnie przykładem artystki, która zaczęła i po prostu kontynuuje, cały czas nagrywa.
1: Dziękuję, to bardzo to doceniam i serce mi rośnie, jak to słyszę, bo mało osób to pewnie widzi, a jednak i ciało, i moje życie, i cała moja droga jest właśnie w tym odczuciu, że konsekwentnie idę do tego. I jak wydałam singiel Już nigdy nie spojrzę na morze, o którym właśnie mówiłeś, to

czułam, że on coś zmienił naprawdę w ludziach. Tak jak kiedyś wydałam Pooddychaj Mała i też dostałam multum wiadomości, czy wydałam Cześć tu Miłość na pierwszej epce, to też się odbiło. Są takie piosenki, które się bardziej odbijają w ludziach. I to ja widzę po prostu, mam na myśli masę wiadomości na Instagramie, masę wiadomości

0: no, dziesiątki wiadomości dziennie, nie przez 2-3 dni, tylko przez miesiące. I że ten numer był przełamaniem dla tej drogi, tej płyty z resztek.
1: W ogóle miłość jest wytatuowana wiecznym piórem w twojej twórczości.
0: Tak, tak, to prawda.
1: Zawsze się przewija, ten temat jest ważny.
0: Tak.
1: I opracowywany na różne sposoby.
0: Tak, tak.
1: Bo nie też te bardzo...
0: Różowe.
1: Różowe, ale też te trudniejsze. Ale czy ta płyta właśnie bardziej pomogła ci przeżyć pewne rzeczy, czy je zamknąć?
0: Myślę, że zadać pytania, otworzyć rozważanie na ten temat. Ta płyta w ogóle właśnie, to jest ciekawe, że to jest mój pierwszy album, gdzie ja nie stawiam kropki. Gdzie ja w ogóle nie zamykam. Ostatnio myślałam o tym, że ja w ogóle nie daję rozwiązań na tej płycie. Po kilku wywiadach, gdzie bardzo pewien fajny dziennikarz zapytał się mnie też, ale jakby odpowiedz mi na te pytania, które ty zadajesz. Jak znaleźć więcej czasu na miłość? A ja mówię do niego, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja zadaję to pytanie na tym albumie, ja marzę bardziej. Ja taka jestem bardzo życzeniowa na tym albumie. Mówię, że marzę o tym, żeby mieć więcej czasu na miłość. Że
1: ja
0: marzę...
1: myślałem, że ty jesteś kobietą, która tej miłości ma ponad stan.
0: No to prawda, na pewno mam szczęście do miłości, mam wspaniałego synka, mam wspaniałego męża, aczkolwiek w pędzącym świecie i przy tym albumie w połączenie bycia mamą plus full aktywnie zawodową artystką jest niezwykle trudne i nie mam zamiaru słodzić i o tym opowiadać w pąkach kwiatowych, ponieważ faktycznie jest tego piękna część i czujesz się spełnioną kobietą. I fruwasz pewne dni nad ziemią, myślisz sobie, Boże, jak sobie świetnie radzę. No ale są takie dni, że budzisz się rano i myślisz sobie, o kurczę, dawno nie jadłam z mężem kolacji, dawno ze sobą nie porozmawialiśmy.
1: I to jest pewnie też takie pytanie z obserwacji twoich codziennych.
0: Tak, tak.
1: Bo pewnie na wiele osób patrzysz i tak się zastanawiasz, czy znalazły szczęście, czy mają miłość w swoim życiu.
0: Tak,
1: czy jej szukają?
0: Dokładnie. Im jestem starsza, tym w ogóle ten temat mi się bardziej w życiu przewija. Widzę, że też no, bardzo często u kobiet i moich przyjaciół, znajomych tyka zegar biologiczny, a nie ma czasu na miłość. I jest... co człowiek to historia.
1: A bardziej przerażające jest to, że są takie osoby, które nie chcą mieć tego czasu na miłość i nawet nie wiedzą, co tracą.
0: Na pewno. Wiele osób nie chce, wiele osób jest nieświadomych, a wiele osób nie może i też z tego powodu cierpi. Więc ja jestem bardzo współczulna, wysoce empatyczna i myśląc po prostu najczęściej w piosenkach o sobie, bo od swoich historii zawsze wychodzę. To jest mój punkt wyjścia. Potem naprawdę autentycznie okazuje się, że moja historia, gdzie ja sobie myślę często, nie wiem, czy wypada się tak uzewnętrzniać.
1: Okazuje się, że jest historią wielu innych.
0: Otóż to. I to jest takie proste, a takie niesamowite, jak wypuszczasz świat piosenkę i nagle widzisz, jak ona się odbija w ludzkich sercach, oczach, w życiach i nagle dostaję multum wiadomości z napisem dziękuję, dzięki tej piosence, na przykład tak jak o tym morzu.
1: Napisałaś soundtrack mojego życia.
0: Dokładnie, dokładnie. I to jest niesamowite.
1: Pięknie wprowadziliśmy tę kompozycję. Teraz posłuchamy Więcej czasu na miłość w radiowej czwórce Paula Roma.
0: Zapraszam.

0: Więcej czasu na miłość Paula Roma, która jest dziś z nami w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Rozmawiamy o jej najnowszym albumie zatytułowanym Z resztek. Dostałem pięknego winyla, jest obok mnie. Będzie słuchany, będzie edukacja poważna sąsiadów przy okazji
1: super,
0: gotowania.
1: Super.
0: Ja słucham najczęściej właśnie płyt winylowych, gdy gotuję.
1: No to to jest po prostu
0: i
1: idealna propozycja. To odwróć na drugą stronę tę płytę i zobaczysz, że piosenki są serwowane w menu na śniadanie, obiad i kolację. I więc idealnie w ogóle to powiedziałeś.
0: To jest kolejna rzecz, która u ciebie się nie zmieniła i cały czas towarzyszy twojej drodze muzycznej. Ten aspekt kulinarny.
1: Tak, tak, tak.
0: Zresztą moja szefowa, Justyna Dżbik-Kluge, często mi powtarza, że świetna była audycja z Pauliną, gdy w majówkę zrobiliście o jedzeniu.
1: Tak, tak, tak. No bo to jest taki temat, gdzie naprawdę myślę, że każda moja płyta jest dla mnie w jakiegoś pewnego rodzaju po prostu bardzo głęboko smakową kompozycją. Mm-hmm.
0: Więcej czasu na miłość to jest utwór, który otwiera tak album jest. I to też jest piosenka na śniadanie.
1: Tak jest.
0: Dobrze, tak patrzę. O, kolejna kompozycja, którą zagramy, będzie też śniadaniowa, ale o niej za moment porozmawiamy. Czy podczas pracy nad albumem był utwór, którego napisanie kosztowało cię dużo więcej emocji?
1: Mhm, tak, tak, tak. Były dwa takie utwory. Pierwszy z nich to jest Luźne XXL, czyli piosenka, która miała najwięcej wersji, która o 5 razy wypadała z albumu, wchodziła. Są czasem takie numery, że coś w nim widzisz, więc ci zależy. I mi zależało na tym tekście po prostu bardzo, bo dawno nie napisałam takiego szczerego tekstu, że jestem zbyt wrażliwa, że to, że tamto, taki bardzo wyrzucony. I nie chciałam z niego rezygnować, ale cały czas coś mi nie leżało w jej produkcji. Cały czas, przez półtora roku. No i dałam ostatnią szansę tej piosence, nawet mam takiego SMS-a, jak napisałam do producentów, że słuchajcie, albo robimy kompletnie nową wersję i ona siądzie, albo ta piosenka niestety autuje z albumu, przepraszam. I udało się doprowadzić to do takiego momentu, że sobie pomyślałam...
0: Czyli zmobilizowałaś producentów.
1: Tak jest, na pewno, na pewno.
0: A masz ich wielu na albumie.
1: Na albumie mam ich, tak, tak naprawdę to jest pierwsza taka moja odważna zbitka. Myślę, że to też jest na kanwie tego, że zostałam mamą i ja potrzebowałam nowych doświadczeń.

0: potrzebowałam nowego brzmienia, że chciałam poszukać. Tutaj się pojawia znany z poprzednich albumów Dry Skull, Robert Krawczyk. Mhm. Tutaj się, robiliśmy w głowie ogień, razem robiliśmy. Tutaj się pojawia Leon Krześniak, który stworzył aż pół tego albumu. Potem się pojawia Jakub Krupski, który jest też również głównym producentem choćby Julii Wieniawy, no i innych no naprawdę wielu znanych artystek. I na końcu się pojawia taki bardzo fajny, młody zespół Today Music, który produkuje w ogóle super fajne historie.
1: Bardzo mnie ucieszyło, że ich zaprosiłaś. Super.
0: Super, bo ja czuję, że też ja potrzebowałam nowości. Mhm. Że ja potrzebowałam po prostu jakiegoś takiego poczucia, żeby siebie posłuchać w innych uszach. Gdzie mi jest najlepiej? Dlaczego nie, mam no, się cały czas zamykać?
1: Nawet sobie nie wyobrażam Pauli Romek, która stoi w miejscu i po prostu do końca życia z wielkim szacunkiem.
0: Oczywiście.
1: Jurek Zagórski, uwielbiam. Kocham cię, uwielbiam.
0: Ja kocham też,
1: jesteś
0: uwielbiam
1: produkcję. Jesteś świetnym człowiekiem, ale sorry, no Paulina musi iść dalej i też nagrywać
0: dalej.
1: Z innymi.
0: Tak,
1: no.
0: Ja myślę, że ja po
1: to
0: prostu...
1: To nie znaczy, że
0: tak.
1: Na kawę z tobą nie pójdzie.
0: Otóż to i ja myślę, że ja na tym albumie po prostu dałam sobie przyzwolenie na to, żeby z tych resztek tamtej Pauli Romy spróbować zbudować coś nowego, ale nie do końca nawet full brzmieniowo, bo ten album jest moim zdaniem jest inny od poprzedniego, ale jednak ma punkty styczności głębokie. Wciąż się przewija soul, wciąż się przewija, jest na pewno mniej bluesa, myślę, że jest więcej soulu i alternatywnego popu i
1: tak,
0: popu,
1: tak.
0: A nie ma tych takich bluesowych zacięć.
1: Nie ma na tym albumie.
0: I ja to zrobiłam świadomie, bo ja szukałam melodii na tym albumie, szukałam na początku popu, a później szukałam wrażliwej opowieści.
1: A z drugiej strony po co miałabyś siebie powtarzać, skoro ten blues już był?
0: Tak, czuję, że potrzebowałam iść dalej w obrębie wciąż tego, co kocham, ale tak jakbyś po prostu zrobił sobie swoje ulubione danie, ale na chwilę spróbował dodać do niego jakiejś nowej przyprawy. To tak widzę ten album.
1: No, pięknie powiedziałaś. Ja na pewno jestem uważny na słowo na tym albumie. W ogóle jest na pierwszym miejscu zdecydowanie,
0: tak
1: gdy
0: było,
1: słucham
0: na
1: tej płycie. Uważność tutaj na słowo jest bardzo ważna i też masz takie poczucie, że punktem wyjścia tej płyty są słowa?
0: Tak, 100%. Punktem wyjścia tej płyty są słowa, bo ja też się otworzyłam na pisanie dla innych przez półtora roku.
1: No, pamiętam naszą rozmowę.
0: Piszę jak najęta. Nastawiłam się w ogóle na słowo, które jakoś tak aż się wylewa rwącą rzeką ze mnie. I pomyślałam sobie, że ten album jest zdecydowanie bardziej o słowie, stąd też outro mówione, a nie śpiewane na samym końcu płyty. No bo dlaczego mam, tak sobie pomyślałam, dlaczego ja mam zaśpiewać to wszystko i wyśpiewać i odśpiewać i w ogóle no, normalnie zaśpiewać tę melodię całą, jeśli mogę coś powiedzieć czasem, a rzadko mówię. Raczej na moich poprzednich płytach w ogóle nie mówiłam.
1: Gonił jak zły, teraz posłuchamy. Michał Lange pojawia
0: tak
1: się
0: jest.
1: Gościnnie w tej kompozycji. W życiu bym się nie spodziewał, że Michał kiedyś z tobą zaśpiewa.
0: Fajnie.
1: Ale jak wy razem brzmicie,
0: super.
1: Jakie barwy dostała ta kompozycja.
0: To super.
1: Jest, naprawdę sami się przekonajcie. Być może już znacie tę kompozycję, jeśli nie, to z największą, ogromną przyjemnością w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Paula Roma, Michał Lange. Gonił jak zły.

0: Paula Roma, Michał Lange w radiowej czwórce. Utwór Gonił jak zły z najnowszego albumu Pauli zatytułowanej Z resztek. No, świetna kompozycja, która równie dobrze broni się koncertowo. Ale co najważniejsze, bo ostatnio zagrałaś ten premierowy koncert.
1: Tak jest.
0: Te piosenki dostały drugiego życia. Wyśmienity band.
1: Dziękuję
0: naprawdę
1: bardzo.
0: I wiele osób po tym koncercie podkreślało, że masz znakomitych muzyków, którzy tak świetnie grają. Że w ogóle Paulina jest inną osobowością na scenie, gdy jest z tymi muzykami.
1: Tak, czuję
0: to. I nagle te piosenki dostają zupełnie innego życia, co ja bardzo sobie cenię, bo nie chciałbym na koncertach słuchać jeden do jeden
1: tak
0: albumów, tylko oczekuję czegoś innego i widziałem, że ta publiczność była tak samo jak ja usatysfakcjonowana.
1: Super, bo ja też byłam smutna przez ostatnie lata i miałam niedosyt ogromny, że moje piosenki na koncertach brzmią właśnie jeden do jednego i za krótko i próbujemy odwzorować album.
0: No te dęciaki.
1: Tak było na poprzednich właśnie płytach, że ja mówię, kurczę, muszę iść dalej, muszę rozszerzyć te aranże, muszę przedłużyć te wszystkie kompozycje. Muszę zaprosić moich dwóch ulubionych, jeżeli chodzi o brzmienie, Przemek Kostrzewa, Kuba Gumiński.
0: Lubisz sobie pogadać na koncertach?
1: Lubię, kocham. Kocham sobie pogadać, bo moim zdaniem i nie na wszystkich koncertach gadam. To wydaje mi się, że wybieram sobie takie koncerty, gdzie czuję, że słuchać przychodzi tylko dla mnie.
0: No, ten koncert nawet wręcz wymagał tego.
1: No właśnie, jak jest premiera płyty i ja czuję, że ci ludzie kupili bilet, moi fani, najwierniejsi słuchacze, którzy są naprawdę wrażliwym, wytrawnym słuchaczem i przychodzą do tego klubu tego dnia tylko dla mnie, to czułabym się źle. Nie mówię, że to jest coś złego, bo ja też znam artystów, którzy świetnie radzą sobie, nie mówiąc ani słowa na koncercie. I super. Ale moja opowieść i moje piosenki, ja mam taki niedosyt, uważam, że one wymagają dopowiedzeń czasem.
0: No to było takie dopełnienie tej płyty z pewnością.
1: Tak, tak, tak. I ja to czuję. Nie robię tego na wszystkich koncertach, bo jak czuję, że na przykład gramy jakiś showcase, tak jak na Next Festival, albo gramy na festiwalu,
0: tak,
1: gdzie
0: zupełnie
1: nie słuchacz, nie do końca każdy ma prawo znać i często nawet nie zna.
0: Tak.
1: To ja nie pozwalam sobie na takie rzeczy, bo kogo to obchodzi? Ja po prostu wtedy gram i chcę, żeby muzyka opowiedziała wszystko za mnie bez słów. Ja tam tylko się witam i mówię jakieś trzy zdania i rezygnuję z tej cząstki siebie.
0: Jak Cortez. Dzień dobry i do widzenia.
1: No, aż tak to chyba nie umiem, ale tak mini, wiesz, staram się mini. Ale w Warszawie mogłam sobie pozwolić po prostu jak zła, a propos tego gonił jak zły,
0: w tym momencie
1: powiedzieć
0: to był
1: o wszystkich piosenkach.
0: To
1: dokładnie,
0: był w tym momencie
1: dokładnie,
0: twój dom.
1: Dokładnie.
0: Dedykujesz tę płytę wrażliwcom?
1: Jak zwykle, tak, 100%. W ogóle myślę, że ta płyta miała ze mną najtrudniej i ja z nią najtrudniej i ona ze mną najtrudniej, ze wszystkich moich albumów.
0: No, ale myślisz, że dzisiaj wrażliwość jest bardziej siłą czy ciężarem?
1: No właśnie, ja sobie cały czas zadaję to pytanie. Na pewno bardzo fajnie, oto widzisz, wczoraj byłam na osiedlu u mnie z sąsiadką, która ma synka w tym samym wieku i ona była na moim koncercie pierwszy raz w życiu i znając mnie tylko tak domowo, sąsiadkowo, w piżamie, zmęczoną, wychodzę.
0: W codzienności.
1: Tak, takiej bardzo hardej naprawdę, niewyspana, po 4 godzinach czasami snu. I ona mówi do mnie, Boże, ty jesteś innym człowiekiem. I tak się zastanawiam. I ona mi zadała takie pytanie.
0: Jesteś prawdziwa?
1: Czy ty od dziecka, a propos tej wrażliwości, ona mi zadała to pytanie, czy ty od dziecka jesteś w stanie unieść tą wrażliwość i czy to tobie tak nie ciąży?
0: No właśnie.
1: I

0: Powiem ci, że na pewno mi ciąży. Na pewno. Na pewno mi ciąży ta wrażliwość, bez, ja śmiało mogę powiedzieć po obserwacji już takiego dojrzalszego życia, że jest ponadprzeciętną wrażliwością.
1: I trudno ją odkleić.
0: Trudno
1: ją
0: odkleić,
1: prawda?
0: Trudno ją wyłączyć. Czasem trzeba się wyłączyć z tej wrażliwości.
1: No, ale gdzie jest ten...
0: Ale gdyby nie ta wrażliwość, nie stworzyłabym tej płyty.
1: No właśnie.
0: Na wszystkich poprzednich. Gdyby nie ta wrażliwość, to ja bym nie podpisała kontraktu, a przede wszystkim nigdy bym nie była artystką i nie nazwałabym się artystką, co czynię dopiero od niedawna, szczerze mówiąc. Po prostu czuję, że każdy artysta ma jakiś swój taki kręgosłup, który go wyróżnia. Wrażliwość na uczucie, słowo i bycie w życiu obecną, to jest mój wyznacznik.
1: Mhm. Jak wyglądało składanie siebie na nowo?
0: Cały czas to robię. Jestem w procesie. Wyglądało tak, że z resztek, które miała tamta Paula Roma, zaczynasz poznawać nowe rzeczy, kompletnie tobie nieznane, i zaczynasz się zastanawiać, czy jeszcze trochę ciebie zostało. No i szukasz tego na muzyce. Szukasz tego w piosenkach, szukasz tego w studio. Mhm. I w pewnym momencie, potem płytę dzielę na 2 lata, i pierwszy rok to było szukanie właśnie bardziej melodii, popu i tego, żeby w ogóle się przedstawić szerszej publice. A jak już się zmęczyłam tak piekielnie po całym roku szukania tego, stwierdziłam, dobrze, zawrót. Mhm. I ta moja resztka takiej wrażliwości i takiej naprawdę potrzeby takiej szczerości do bólu, takiej niewygodnej szczerości wygrywa niestety, albo stety. Taka jestem, może zostawię to bez oceny. I ten drugi rok po prostu sprawił, że ja nazwałam płytę z resztek i nagrałam wszystkie piosenki, które tutaj serwuję, na przykład na kolację, czyli te takie najtrudniejsze kompozycje.
1: No tymi najtrudniejszymi będziemy zamykali ten wywiad, ale jeszcze pozostajemy trochę w śniadaniu, bo zdaje się, że to jest ostatnia piosenka śniadaniowa, tak, życzenie o miłość. Lubię bardzo tę kompozycję.
0: Też lubię.
1: Ona jest w kategorii tych, gdybym miał takie kategorie w swoim komputerze, utwory fajne, tak. To tam ją wrzucam.
0: A, no to ekstra.
1: To jest fajny numer.
0: Super, super. Też go lubię.
1: Więc posłuchajmy. Życzenie o miłość, Paula Roma w czwórce.

0: Nic się nie zmieniło. Paula Roma jest cały czas z nami w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Życzenie o miłość. Miłość, miłość, miłość.
1: Miłość
0: cały
1: miłość,
0: czas.
1: Miłość,
0: miłość upomnę. No i dobrze. I bardzo dobrze. No, to jest tak jak... Miłość, miłości jest dużo w muzyce. W ogóle muzyka jest jedynym uczuciem, które możemy usłyszeć, prawda?
1: Myślę, że tak, na pewno. I myślę, że ja wysłałam w eter takie właśnie no, takie bardzo głębokie, czasem dla kogoś to może być proste. Wysłałam po prostu życzenie o miłość gdzieś tam puszczone, głośno wypowiedziane. I 11 lat temu po prostu się spełniło.
0: No widzisz.
1: Więc wydaje mi się, że im głośniej wypowiadam to, o czym marzę, czego pragnę, tym szybciej i w ogóle tym szybciej się spełnia, ale też, że ma szansę się spełnić przede wszystkim.
0: W ogóle te utwory bardzo działają jak bliskość. I to jest super. I mam wrażenie, że ty tę bliskość, kontakt ze słuchaczem lubisz.
1: Kocham. Pielęgnuję to. Jak odchodzę na chwilę za daleko, a mam wrażenie, że jak zaczynam pisać prostsze rzeczy, to odchodzę wtedy i wtedy słuchacz trochę traci ze mną taki jakiś wyjątkową więź, taką jakąś, i wtedy mi jest jakoś dyskomfortowo, dlatego znowu jak najszybciej wracam do tego, żeby zrobić i żonglować piosenkami w taki sposób właśnie świadomy, że jak wypuszczę jakąś taką bardziej melodyjną, trochę prostszą kompozycję, bez takiego dużego ładunku emocjonalnego, to potem z braku tego ładunku natychmiast wypuszczam taki no, ciężar, taki solidny, żeby mieć po prostu o czym z moimi wrażliwcami porozmawiać.
0: A powiedz mi, trudniej jest napisać szczerą piosenkę, czy trudniej później z nią jest wyjść na scenę?
1: No... Teraz mogę powiedzieć na doświadczeniu moim ostatnim, że nie sądziłam, że tak trudno będzie mi zaśpiewać Już nigdy nie spojrzę na morze, na przykład. Że faktycznie ten ładunek emocji tego i tej opowieści, pożegnania i dedykacji dla tego mojego przyjaciela jest tak duży, że no, po prostu odbiera ci dech i nie masz kontroli nad głosem i musisz jakoś no albo to pominąć i wyrzucić z setlisty i powiedzieć przepraszam, nie dam rady i świat się nie zawali, albo spróbować to zaśpiewać i ja próbuję.
0: Robisz mi w głowie ogień. To jest jedna też z moich ulubionych kompozycji pod względem i muzycznym i tekstowym. Kto robił produkcję?
1: Dreiskal.
0: Dreiskal.
1: Tak jest, tak jest. Dreiskal, taka parna, duszna, gitarowa. Tu fajne, bo gitary nagrał Michał Gołąbek, który też często nagrywa u Moniki, dla Moniki Brod. Dobrze mówię? Tak.
0: Brodki, tak. Tak, z Jagodą tak. Kret też
1: no
0: tam.
1: Właśnie. No
0: ostatnio jest... w składzie koncertowym Blauki.
1: Tak, dokładnie. I to Dreiskal poprosił tego gitarzystę Michała właśnie. Ja się nigdy nie poznałam z Michałem. Oni to, te gitary dogrywali sami. I jak je usłyszałam, bo ja się boję, jak ktoś zawsze beze mnie dogrywa w studiu, bo sobie myślę, Boże, no a jak ja mu powiem, że coś mi się nie podoba? No przecież nie mogę muzykowi takiej klasy powiedzieć, że mi się coś nie podoba. No i wierzę, że mi się spodoba.
0: Możesz, czemu
1: no
0: nie?
1: I dostałam ten plik, jak oni nagrali te gitary i powiedziałam od razu, wow. Więc no, kłaniam się w pas wszystkim też muzykom na tym albumie, bo tak jak powiedziałeś, faktycznie zmieniłam zespół też. To też jest znowu o nowościach i znowu o potrzebie doświadczeń.
0: Więc... A Ralf Kamiński mi o tym opowiadał, że no, taką czuję potrzebę, że po każdej płycie zmienia skład.
1: O, no to jest to już jest super potrzeba, znaczy super, w sensie odważna bardzo i taka też pełna tego, że możesz sobie pozwolić, no bo wiesz, że zawsze znajdziesz muzyków, którzy z tobą zagrają. Ja przez wiele lat nie miałam takiej pewności, no i to jest skomplikowane, aczkolwiek zmieniając muzyków na ten album, został tylko basista Bartek Łuczkiewicz ze starego składu, który grał ze mną aż 5 lat i teraz mam całkowicie nowy skład, w tym dwie kobiety i bardzo mi zależało, żeby zmieszać trochę tę energię też, żeby pojawił się pierwiastek
0: no, super, tak.
1: Kobiecy w tym zespole.
0: No i ekstra. Ja mam nadzieję, że tych koncertów na twojej mapie pojawi się dużo, dużo, dużo, dużo, dużo.
1: Bardzo bym chciała. To jest mój niedosyt taki koncertowy.
0: A ja właśnie o ten niedosyt chciałem cię zapytać. Więc dobrze do tego podeszliśmy i wprowadziliśmy. Czy po tej płycie właśnie czujesz

0: Czujesz bardziej spokój, czy nadal niedosyt?
1: Duży spokój. Czuję taki większy spokój niż... Bo tak, po tej, co płonie z miłości, wydałam płytę z wielkim brzuszkiem w ciąży na samej końcówce i czułam po prostu niedosyt. Z jednej strony wielki sukces, że w ogóle dociągnęłam to do końca i że zostawiam słuchaczy.
0: Ja pamiętam doskonale ten moment i mówię,
1: cóż, to już cykająca bomba.
0: Urodzina wizji.
1: Tak, bank. Tak było. To był 8 miesiąc. Więc ja już w ostatniej chwili powiedziałam sobie pas i słuchacze zostali z nowym krążkiem, a ja mogłam odpocząć wtedy tak trochę spokojnie właśnie bardziej. A ta płyta jest tak przemyślana i wyszło dużo singli i czuję, że po prostu słuchacz zostaje z tym krążkiem jak zdaniem. Chciałabym, żeby każdy się wsłuchał w teksty szczególnie, żeby podelektował się tymi piosenkami. No i nie ukrywam, że no nie ma stop w moim jakimś takim muzycznym sercu
0: to ja
1: i
0: nawet,
1: duszy.
0: Nawet nie sądzę, ale piękne uczucie mieć kolejny album na koncie, prawda?
1: Wspaniałe. No takie kurcze...
0: To nie jest pierwsza płyta, to nie jest druga płyta.
1: To jest trzeci album.
0: To jest trzeci już album.
1: Właśnie do mnie to próbuje dojść. Ja widzę, że tak zaczynam to rozumieć, że bardzo fajnie usłyszałam na Nexcie o sobie, na Next Festival zapowiedź w broszurze było napisane, że od pewnego czasu określeniem debiutantki nie należy już nazywać Pauli Romy, bo tam zaznaczyła jakąś swoją, bardzo właśnie swoje miejsce na scenie. Ja tak to przeczytałam w hotelu, pamiętam. I mówię, o kurczę, faktycznie.
0: No, faktycznie, tak jest.
1: Ale dokładnie tam to do mnie dotarło, jak przeczytałam tę broszurę, no bo ja byłam...
0: Czyli dopiero w kwietniu 2026 roku.
1: Tak, miesiąc przed wydaniem tego albumu.
0: Ile lat po debiucie?
1: Po debiucie to jest mój szósty rok.
0: Szósty.
1: Odkąd wymyśliłam Paulę Romę, to jest 6 lat, no. A odkąd wyszła pierwsza epka, to jest 5 lat. Czyli 5 lat. 5 lat od debiutanckiej epki. I ja, a 6 lat od podpisania kontraktu w Warner Music Poland. 6 lat później zrozumiałam, że o kurczę, chyba już muszę wykreślić z mojego opisu wszędzie, gdzie tam robi te opisy, słowo debiutantka.
0: No tak. Ja traktuję cię jako artystkę już pełnowymiarową.
1: Bardzo doceniam, bardzo.
0: I apeluję i wręcz życzę sobie usłyszeć cię jeszcze nie raz na scenie. Bardzo bym chciał, żeby ten album dostał szansę zaistnienia na wielu scenach. Bo warto, bo byłem świadkiem, bo słyszałem i podpisuję się każdą kończyną i gwarantuję, że Paula Roma ze swoim zespołem to jest podróż przez wiele.
1: Ale super.
0: Emocji.
1: No, kłaniam się w pas, bo naprawdę z tych resztek już emocji i czasem nawet już sił pod koniec pracy nad tym albumem z malutkim dzieciątkiem na rękach, to czułam, że nie wiem, czy dam radę. I ten koncert premierowy i dzień wydania tej płyty i kolejka do mnie fanów, przyznaję, chyba najdłużej stałam w moim życiu, około 1,5 godziny, może 2. Cieszyłam się, chyba około 2 godzin, cieszyłam się na maksa z każdej podpisanej płyty, z każdego słowa i taka kolejka ludzi, która stoi do bólu, do samego końca, to ja sobie myślę, Boże, ja dla nich naprawdę będę stać do rana, po prostu jakby była ta kolejka, to będę stać do rana.
0: Przeszliśmy przez śniadanie, byliśmy na pysznym obiadku, teraz na kolację zostawimy was z piosenką Już nigdy nie spojrzę na morze.
1: Na morze, tak.
0: Paula Roma była z nami w Radiowej Czwórce w audycji Soulful Vibes. Paulinko, no do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, mam nadzieję, przy okazji kolejnych albumów i piosenek, które na pewno nie za długo, czyli niedługo.
0: Paula Roma, wielkie dzięki.

0: Autopromocja.
1: Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami. I wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach,

0: dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
2: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
0: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
2: Julia,
0: Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
2: Czyli córka, mama i tata.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
3: Po reklamie.
10: Słuchasz czwórki.

0: Na zegarach 13, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: W górach dziś pogoda zmienna, chłodna, możliwe opady i silniejszy wiatr. Na wschodzie będzie dość ciepło, ale parno, lokalnie burze i silniejszy wiatr. W centrum umiarkowanie ciepło, okresami deszcz do 23 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na Pomorzu i na północy, tam więcej chmur i możliwe przelotne opady do 20 stopni. No sobota dziś zmienna, na północy i w centrum będzie bardziej chłodniej, bardziej pochmurnie.

0: chmurno, a na południu oraz wschodzie mogą pojawić się przelotne burze.
1: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu. W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku. A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
2: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
2: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
2: Między 14 a 16.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Vibes. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Tu Radiowa Czwórka, Damian Sikorski, witam, zapraszam na drugą godzinę audycji Soulful Vibes. W tej godzinie będę proponował różne klasyki, tymczasem na naszej antenie formacja Coco Roco, Just Can't Wait.

Zespół The Impressions, jedna z najważniejszych formacji w historii soulu i R&B na naszej antenie, szczególnie jeśli interesują nas lata 60. i związek z ruchem praw obywatelskich w USA, to była z pewnością

harmonijne wokale i głębokie aranżacje. A to, co ich wyróżniało, to połączenie muzyki z przesłaniem społecznym. Ich utwory stały się nieformalną ścieżką dźwiękową dla ruchu praw obywatelskich, podobnie jak twórczość artystów takich jak Sam Cooke czy Marvin Gaye. A brzmieniowo, jeśli ktoś lubi klasyczny soul, gospelowe harmonie i spokojniejszy, refleksyjny klimat, to zespół The Impressions jest absolutną topką. Bez nich trudno wyobrazić sobie rozwój późniejszego funku czy neo-soulu. Zostajemy jeszcze z formacją The Impressions.

0: The Impressions na antenie radiowej czwórki. Teraz czas na Erykę Badu i jeden z najważniejszych numerów w jej repertuarze, Apple Tree. To numer, który zdecydowanie pokazuje, czym był nurt neo-soulu pod koniec lat 90. Kompozycja pochodzi z jej debiutanckiego albumu Baduism i ma bardzo charakterystyczny, organiczny vibe. Spokojny beat, miękki bas i lekko jazzujące, minimalistyczne instrumentarium. To nie jest utwór nastawiony na efektywność, tylko na klimat i przekaz. Tekstowo Apple Tree kręci się wokół niezależności, ale też selektywnego podejścia do ludzi i relacji. Erykę Badu robi to w swoim stylu. Bez moralizowania, raczej spokojna obserwacja i pewność siebie. Jest w tym trochę filozofii, tak jak czytamy w tekście, żyj po swojemu, ale bez agresji. Jest tam bardziej vibe, wiem kim jestem i nie potrzebuję aprobaty wszystkich. Erykę Badu, Apple Tree.
1: I like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat.

Janelle Moore i Erykah Badu, utwór Queen na antenie radiowej czwórki w audycji Soulful Vibes. Teraz czas na Natalie Cole, jedną z najbardziej eleganckich i wszechstronnych wokalistek R&B, soulu i popu, z bardzo ciekawą drogą artystyczną. Już w latach 70. wyrobiła sobie własną pozycję, zaczynając od bardziej funkowo-soulowych nagrań. Jej największy hit This Will Be, w którym jest bardzo dużo energii, groove'u i wokal pełen życia. Za ten numer zresztą otrzymała nagrodę Grammy. W latach 80. trochę zwolniła, ale potem zrobiła jeden z najbardziej spektakularnych comebacków w historii muzyki. Wydała płytę z repertuarem swojego ojca, na którym jazz spotykał się z wielką orkiestrą. Co wyróżnia zdecydowanie Natalie Cole? Bardzo ciepły, kontrolowany głos, umiejętność przechodzenia między stylami, od funku przez R&B, przez standardy jazzowe. Natalie Cole w radiowej czwórce.

Kinga Hornik z utworem Gloria, młoda solowa wokalistka w radiowej czwórce. Teraz czas na wielkiego, jedynego, niepowtarzalnego Ray Charles z utworem Fever. To ciekawy w sumie przypadek, bo on bierze numery, które już były klasykami i robi po swojemu. Po raz kolejny. Oryginalnie Fever zostawiła Peggy Lee w wersji bardzo minimalistycznej. Tam był taki klikający rytm, bas zmysłowy, jaki zmysłowy był oszczędny wokal. Ray Charles poszedł w zupełnie inną stronę. W jego wersji jest więcej soulu, a także bluesa, bardziej ziemski, chropowaty groove, wokal mniej zdystansowany, bardziej ekspresyjny i flirtujący z gospelowym feelingiem. No zdecydowanie to, co w tym utworze jest mega ważne, to frazowanie. Lekko spóźnia się względem bitu, co daje niesamowitego swingu. Charakterystyczna barwa głosu, trochę szorstka, bardzo emocjonalna. No i feeling między bluesem a R&B, który był jego znakiem rozpoznawczym. Ray Charles, Fever w czwórce.

Ray Charles i Fever w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Czas na kolejnego giganta muzycznego w postaci formacji Cheek, I Want Your Love. Jeden z najbardziej dopracowanych, moim zdaniem, luksusowych numerów disco lat końcówki 70. Chociaż ten numer jest mniej imprezowy i za to bardziej zmysłowy, a także elegancki. Linia basu Edwardsa jest płynna, chodząca, bardzo miękka. Gitara Rogersa ma charakterystyczny, rytmiczny, krótki, precyzyjny dźwięk, a wokal delikatny, trochę zdystansowany, ale bardzo emocjonalny. Ten numer jest ważny, bo pokazuje, jak disco mogło być subtelne, muzycznie wyrafinowane, oparte na groove'ie i nie tylko na tempie. Formacja Cheek.

Formacja Chic w audycji Soulful Vibes, a już za moment Alicja Michalska i jej ferment kulturalny. Życzę Wam dobrego weekendu, niech czwórka Wam towarzyszy. Jesteśmy dzisiaj chociażby na dwóch festiwalach, na WROFie we Wrocławiu i Up to Date w Białymstoku. Odpalajcie czwórkę od 18.

0: Autopromocja. Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
1: A widziałaś ten ostatni trend?
0: Pokaż.
1: Patrz.
0: Nie znałam tego, ale wiesz co? Opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
1: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
0: W piątek o 16?
1: Od 16 do 18.
0: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
1: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
0: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
1: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 14. Pogoda. Pogoda. Ostatni weekend maja żegna nas dość kapryśną pogodą. Sobotnie popołudnie przyniesie nam pochmurną aurę. Jedynie na wschodzie i na północnym wschodzie możliwe większe rozpogodzenia i brak ryzyka większych opadów deszczu. Termometry pokazują 20 stopni na wschodzie, tyle samo na północy. Na zachodzie kraju 23 stopnie, a w centrum kraju maksymalna temperatura to 22 kreski. Najwięcej popada w centrum kraju, więc jeśli przebywacie aktualnie w stolicy na weekend, to niestety parasolka się przyda, ale możecie też wpaść na targi i książki w Warszawie, bo nam tutaj żadna pogoda nie straszna. Jesteśmy dzisiaj na Stadionie Narodowym, gdzie otaczają nas same wspaniałe książki, które przecież wiadomo, że potrafią rozjaśnić każdą pogodę.
1: Autopromocja.
2: Wychowani na depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media

0: Ekspert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Ekspert.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
1: Tam, gdzie pachnie papierem i pasją. Nadajemy prosto z targów książki w Warszawie.
2: 7 minut po godzinie 14. To jest Ferment Kulturalny, ale ja witam się z Wami dzisiaj z PGE Narodowego, bo to właśnie tutaj odbywają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. To właśnie teraz, w ten weekend, stolica pulsuje literaturą, bo tutaj na targi przyjeżdżają czytelnicy z całej Polski po to, żeby oczywiście obkupić się książkami, ale przede wszystkim po to, żeby spotkać się ze swoimi ukochanymi autorami i autorkami, no ale też ze sobą, porozmawiać o tych ukochanych książkach, seriach, gatunkach. Tutaj nawet stanie w kolejce po autografy potrafi być super zabawą i okazją do poznania nowych osób. No a wszędzie tam, gdzie dobra literatura i książki, tam oczywiście ferment kulturalny, dlatego nie mogło zabraknąć i nas. Jesteśmy w samym centrum tego zamieszania, znajdujemy się na stoisku Agencji Muzycznej Polskiego Radia, a więc u nas też znajdziecie dużo dobrego, tego muzycznego z kolei. Więc jeśli spędzacie weekend w stolicy, to nie narzekajcie na pogodę, tylko wpadajcie tutaj na targi, na Stadion Narodowy, bo pogoda nie zachęca chwilowo do siedzenia na świeżym powietrzu, więc śmiało można, nie tracąc tej dobrej pogody, przyjść do nas i bardzo dobrze wykorzystać ten nieco pochmurny dzień. No a przecież że wiadomo, że książki potrafią rozjaśnić nam każdą chwilę i pogodę. Tutaj jest ich naprawdę sporo. Na tym terenie znajdziecie praktycznie wszystkie wydawnictwa prezentujące swoją ofertę. Są także pawilony poświęcone literaturze na przykład włoskiej, rumuńskiej, skandynawskiej czy koreańskiej, ale gościem honorowym w tym roku jest Emirat Szardża. Na targach znajdziecie wielki pawilon tego miasta, który zaprasza odwiedzających do odkrywania literatury, kultury, ale też współczesnej tożsamości Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Także możecie sobie też porozmawiać o tej literaturze arabskiej tutaj, na targach. Ale my o niej będziemy rozmawiać jeszcze po godzinie 15, bo wtedy mikrofon i antenę przejmie Ada Janiszewska, która już ze studia czwórki porozmawia ze znawcami literatury i kultury arabskiej, a więc dzisiaj będzie i trochę tego zamieszania prosto z targów, wrażeń, takich na gorąco, żebyście poczuli się prawie jak na miejscu. To wszystko będzie się działo teraz w pierwszej godzinie, a w drugiej już skupimy się na temacie przewodnim i na głębszych rozmowach o literaturze arabskiej już ze studia. Na razie jesteśmy tutaj w ogniu emocji, wrażeń, ekscytacji, które mają tutaj cały czas miejsce, bo przecież dobre powieści wywołują ogromne emocje, szczególnie kiedy nie wiemy, na jaki tytuł trafimy, bo takie niespodzianki literackie też mają miejsce. Jest tutaj takie bardzo wyjątkowe stoisko o nazwie, uwaga, Randka z książką. Co to takiego? O tym opowiedziała mi Agnieszka Stakiewicz-Kierus z wydawnictwa kobiecego.
3: Właściwie jest to część naszego stoiska wydawnictwa Kobiece. Randkę z książką organizujemy już od kilku edycji. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników. Nasi czytelnicy mogą znaleźć tam przeróżne tytuły. One są zamknięte w takiej specjalnej kopercie z hashtagami. Czytelnicy nie wiedzą, co jest w środku i na tym polega jakby wspaniałość w ogóle tego konceptu, że nigdy nie wiemy, co wylosujemy. Mamy w środku kryminały, mamy romanse, mamy literaturę obyczajową, literaturę piękną, tak naprawdę są to nasze top tytuły, które czytelnicy mogą sobie tak jakby znaleźć po tych właśnie hashtagach, kierując się właśnie nimi, czy lubią na przykład jakieś konkretne wątki, ale nigdy nie wiedzą, co w środku znajdą i jest ten element zaskoczenia, czyli to, co nasi czytelnicy lubią najbardziej, bo prawdopodobnie możliwe, że nigdy by takiej książki nie wybrali, a tutaj jednak jest zaskoczenie i mają jakąś fajną książkę dla siebie. Plus zawsze te książki w tej akcji są trochę tańsze.
2: No i to rzeczywiście przyciąga tutaj czytelników i czytelniczki, bo przy stoisku Randka z książką, przy tych wszystkich

0: takich opakowanych pięknie książkach naprawdę zgromadziło się bardzo dużo osób. Tam co chwilę ktoś buszuje w tym.
1: Tak, tak. Właśnie nasze czytelniczki szczególnie uwielbiają buszować w tych koszach wypełnionych tymi książkami. Tam jest bardzo dużo romansów, takich historii, które uwielbiają właśnie czytelniczki grupy Wydawnictwo Kobiece. Także tak, myślę, że to jest w ogóle ogromny sukces i będziemy dalej kontynuować w ogóle tą akcję i randkę z książką. Sama nazwa w ogóle też bardzo przyciąga naszych czytelników.
0: Tak wygląda stoisko, na którym można wybrać się na taką randkę z książką, czyli po prostu wybrać taki tytuł niespodziankę. To jest dość popularny ostatnio koncept, rzeczywiście przyciąga wiele czytelniczek. Ja miałam okazję przejść się i popatrzeć nieco na te zapakowane pięknie tytuły. Są tam oczywiście małe wskazówki, które podpowiadają nam, czego mniej więcej możemy się spodziewać po książce, no ale cała reszta to jest naprawdę wielka niewiadoma. To tylko część atrakcji, które znajdziemy na tegorocznych targach książki na PGE Narodowym. Wiele stoisk tutaj kusi swoją ofertą, ale też, a może nawet przede wszystkim, rozmowami o książkach, bo prawdziwa siła tego wydarzenia polega właśnie na tym, że można przyjść na dane stoisko do konkretnego pawilonu i po prostu podpytać o konkretną literaturę. My za moment podpytamy o literaturę włoską i rumuńską, ale to za chwilę. Wracamy do Was po piosence, a to jest audycja specjalna, prosto z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

0: cita para regalarte. La noche más loca, yo quiero tocarte. Tengo una cosita para regalarte.
1: Ferment kulturalny. W Twórce. Czytamy, słuchamy, rozmawiamy. Czwórka na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
2: Wracamy do świata literatury, do świata książek, bo jesteśmy cały czas na Stadionie Narodowym, ale nie na żadnym meczu, tylko na Międzynarodowych Targach Książki, które w tym roku odbywają się na PGE Narodowym, więc możecie sobie tylko wyobrazić, jak wielka to jest literacka impreza. No dużo się dzieje, trzeba przyznać. Ja chciałam podjąć się wyzwania, żeby wam streścić te wszystkie spotkania, debaty, panele dyskusyjne, które tu się odbywają, ale tego jest naprawdę mnóstwo, więc po prostu wystarczy przyjść i zobaczyć, co się dzieje w danym momencie. No teraz chociażby spotkanie autorskie ma Katarzyna Bonda, a w tym samym czasie Małgorzata Oliwia Sobczak podpisuje swoje książki, więc no są też takie sytuacje, że ciężko wybrać i też nie da się rozdwoić, no ale tych autorów i autorek tutaj naprawdę jest mnóstwo. Mnie zainteresowały najbardziej pawilony literackie z innych krajów, zawsze tam można dowiedzieć się sporo o literaturze innych

0: kultur. Idąc po stadionie, zawędrowałam chociażby na pawilon literatury włoskiej i zapytałam jego reprezentantów o tą współczesną scenę literacką we Włoszech. Czy w Polsce jest cały czas tak samo popularna jak ta klasyczna? No bo wiadomo, znamy takich klasyków włoskich jak Umberto Eco czy Ferrante. No ale właśnie, jak to jest z tą młodą włoską literaturą?
1: Jak najbardziej literatura włoska jest znana, jest poszukiwana i jest tłumaczona. My jesteśmy tutaj na targach, jesteśmy gościem, znaczy my, to znaczy księgarnia włoska Italicus z Krakowa. Jesteśmy gościem na stoisku ambasady i Włoskiego Instytutu Kultury. Mamy tutaj bardzo dużo literatury włoskiej w oryginale i bardzo się cieszę z tego powodu, że przychodzą klienci, którzy wiedzą, czego szukają. Znają autorów, znają książki najnowsze, książki nagradzane, czasem szukają też klasyki, także klientela jest bardzo ciekawa, zainteresowana, znająca już włoski i zainteresowana językiem włoskim, dlatego że mamy też bardzo dużo książek do nauki języka włoskiego na różnych poziomach.
0: Jaka jest współczesna literatura włoska? Jaka w ogóle jest ta scena literacka we Włoszech? Bo na przykład jeszcze niedawno w Polsce furorę zrobiła książka Vincenzo Latronico Do perfekcji. Taka książka, która bardzo właśnie trafiła w klimaty młodych osób.
1: Tak, zrobiła furorę do tego stopnia, że to, co mieliśmy w księgarni, sprzedaliśmy i teraz nasz dostawca nie ma, musi robić dodruk. Także absolutnie jest znana i wszyscy nowi autorzy są w Polsce znani.
0: Czy są jakieś książki podobne, które właśnie pokazują to współczesne życie we Włoszech dzisiaj?
1: Jest bardzo dużo książek takich pokazujących, to znaczy prowadzący pewien wątek osobisty, ale na tle przemian historycznych, jak na przykład I Leoni di Sicilia, czyli historię Sycylii można poznać czytając tą książkę. Już są trzy kolejne tomy, czyli wzrost rodziny, sukces, a potem upadek. I te książki są też tłumaczone na język polski. To jest Stefania Auci jest autorką. Są znana Elena Ferrante, oczywiście pokazała przyjaźń przez całe życie dwóch kobiet, ale to się działo na tle przemian historyczno-społecznych. Ja się bardzo cieszę, bo ja sobie przypomniałam, ja zaczęłam jeździć do Włoch wtedy, kiedy te rzeczy się działy. Więc dla mnie to był fantastyczny przegląd. No bardzo dużo. Są książki też, dużo esejów jest bardzo ciekawych o współczesnej sytuacji politycznej, społecznej. No przeróżne rzeczy. Jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie gusty.
0: Taki jest włoski pawilon literacki, w którym możecie dowiedzieć się o tych najlepszych tytułach włoskich pisarzy i pisarek. No to teraz z Włoch w takim razie wędrujemy do Rumunii. Jaka jest dziś znajomość literatury rumuńskiej w Polsce?
2: O, myślę, że sprawa tak się polepszyła ostatnio, dlatego że po pierwsze, że ukazało się sporo książek. W 2025 roku Rumunia była gościem na festiwalu Sopot Literacki, więc obecność pisarzy i ilość książek wydanych specjalnie na Sopot, myślę, że pomogło bardzo. Tak normalnie, tak w ostatnich latach, myślę, że literatura rumuńska jest coraz bardziej znana w Polsce. Dostaje nagrody, nawet 2-3 dni temu wybitna poetka rumuńska Anna Blandiana dostała nagrodę Herberta, czyli bardzo prestiżową nagrodę. I nie tylko poezja jest wyróżniona, ale również proza, dramat. Teraz biblioteka, powiedzmy, że biblioteka rumuńska w Polsce jest naprawdę bardzo bogata. Jest literatura piękna, jest poezja, są reportaże, książki historyczne, książki o Rumunii napisane przez Polaków, więc mamy co pokazać i myślę, że wydawcy polscy, wybierając książki rumuńskie, to wiadomo, wybierają najlepsze, więc mamy, tutaj na stoisku mówię, że mamy same perły.
0: A gdyby miała Pani polecić komuś jakąś książkę właśnie rumuńskiego autora albo rumuńskiej autorki dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z rumuńską literaturą, to by to była literatura piękna, reportaż, poezja, jaki gatunek?
2: No, zależy też od osoby, bo wiadomo, że niektórzy lubią reportaże, niektórzy lubią literaturę piękną, więc tak nie, chyba nie wybrałabym tak ogólnie. ale może zaczęłabym od takiej

0: książki Dlaczego Rumunia jest inna? Luciana Boi. To jest książka historyka, najbardziej wybitnego historyka współczesnego rumuńskiego, ale to jest właśnie taka inna historia. Nie jest taka sucha, jest historia kraju, historia kultury. Boja prowokuje, atakuje, wywraca do góry nogami wszystkie mity i stereotypy. Jeśli chodzi o literaturę piękną, nie wiem, poleciłabym na przykład Christiana Teodorescu, czy Joannę Purwulescu, Tatianę Cybulę, która jest bardzo, bardzo popularna w Polsce. Szklany Ogród był w finale Angelusa i dostał nagrodę publiczności, ale wcześniej była pierwsza jej książka Lato, gdy mama miała zielone oczy i wydaje mi się, że od tego się zaczęło.
1: Tak prezentuje się literatura z Rumunii, o której możemy dowiedzieć się więcej na stoisku Rumunii, tutaj na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie na Stadionie Narodowym. Ale targi to nie tylko stoiska z książkami, ale też to wszystko, co się dzieje wokół książek, czyli spotkania, rozmowy i cały ten sektor branży wydawniczej. O tym wszystkim, co dzieje się za kulisami, porozmawiam już za moment z Pauliną, znaną jako Rozczytana Słowami, która w tym roku przejęła social media targów. To za moment już zostańcie z nami. Pół godziny zostało do godziny 15. Jesteśmy cały czas na Stadionie Narodowym na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. No matter what, no matter what, you got.

0: Ferment kulturalny. W czwórce. Najwięcej liter. Zero nudy. Dziś z targów książki w Warszawie.
1: A w naszym targowym studiu już Paulina Baumgart, znana na Instagramie jako rozczytana słowami, która w tym roku chodzi po całych targach, pyta, rozmawia, a potem wszystko możemy obejrzeć na social mediach targów, a teraz już w naszym studiu. Cześć Paulino.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Złapaliśmy cię, no chociaż na chwilę, ale nie było łatwo z tego co wiem.
2: Tak, to prawda, od samego początku, od rana tak naprawdę biegam, robię różne wywiady, także ciężko jest mnie złapać.
1: W tym roku targi po

0: Raz pierwszy odbywają się na Stadionie Narodowym. Jak ty się tutaj czujesz w tej przestrzeni?
1: Ja się czuję bardzo dobrze, bo wcześniej były też targi Vivelo, również na Narodowym. Bardzo dobrze je wspominam i te też są bardzo fajne. Bardzo lubię tę przestrzeń, bardzo lubię to powietrze, które tutaj jest. Cieszę się, że nie jesteśmy skazani na warunki pogodowe, tak jak wcześniej było. I myślę, że jest super też przestrzeń na różne autografy i na spotkania. To mi się bardzo podoba.
0: Myślisz, że to jest właśnie dobre, kiedy przestrzenie zupełnie gdzieś tam nie kojarzące się może z literaturą, prawda? No bo Stadion Narodowy, no akurat z tą literaturą się najmniej kojarzy, no a teraz przecież jest tak naprawdę wręcz centrum tej literackiej imprezy, no pulsuje tymi książkami. Według ciebie to jest fajne, kiedy właśnie takie przestrzenie zaznajamiają innych może z literaturą?
1: Myślę, że jak najbardziej to jest super, że książki wychodzą coraz dalej, coraz głębiej, że na przykład ten Stadion Narodowy zamienia się teraz w samo centrum właśnie książkowego społeczeństwa. Mam nadzieję, że w przyszłości coraz więcej takich obiektów weźmie udział w takich wydarzeniach i to też będzie super.
0: Powiedziałaś o książkowym społeczeństwie, no bo tutaj rzeczywiście te targi, te festiwale, wszystkie wydarzenia okołoliterackie mają w sobie tę moc łączenia ludzi i właśnie tworzy się takie książkowe społeczeństwo małe, bo jak tak chodziłam sobie tutaj wcześniej i pytałam niektórych, skąd przyjechali, co tutaj w ogóle robią, z kim przyjechali, no to naprawdę dużo osób mówiło mi właśnie, że z innych miast, a nawet z innych krajów i przyjechali tutaj specjalnie po to, żeby porozmawiać z autorami, z autorkami, ale przede wszystkim ze sobą, bo tutaj nawet w kolejce po autografy tworzą się przyjaźnie.
1: Tak, dokładnie to tak wygląda. Ja też na targach poznałam bardzo, bardzo dużo super osób, czy to właśnie ze stoisk wydawców i bezpośrednio z wydawcami, czy to właśnie osób z tych szeroko pojętych book mediów. To jest niesamowite, bo można tutaj zawrzeć przyjaźnie na całe życie tak naprawdę.
0: Ty jesteś bookstagramerką, masz pięknego Instagrama, na którym polecasz najlepsze książki rozczytane słowami. Myślisz, że bookstagram i booktok cały czas mają taką największą moc tak naprawdę, żeby popularyzować tę literaturę?
1: Myślę, że takie społeczeństwa mają ogromną moc, zwłaszcza moc słowa, to takie jednoczenie się też ludzi. To jest coś, co myślę jest taką najlepszą częścią tych książek, że one wzbudzają taką dyskusję, że właśnie tworzymy te bookstagramy i booktoki po to, żeby porozmawiać, żeby razem się zapytać, czy powiedzieć coś o zakończeniu, które złamało nam serce i koniecznie musimy się dowiedzieć, co będzie dalej. Czy to nawet jakiś kontakt z autorami, czy też nawet wydawnictwa nam odpisują. To jest no, coś pięknego, naprawdę uwielbiam to i też uwielbiam sama tworzyć taką przestrzeń do różnych rozmów, do wymiany zdań i do polecania super książek.
0: No tak, bo z książką zazwyczaj jesteśmy sam na sam, prawda? Jesteśmy w domu, czy teraz chociażby jak jest ładna pogoda, to w parku na ławce, no ale jednak to jest to skupienie. Trzeba jednak tej samotności, skupienia, żeby przeczytać książkę, a w takich sytuacjach jak targi książki jednoczymy się i rozmawiamy o tych książkach, a więc trochę wychodzimy z tej samotniczej, czytelniczej norki i po prostu się integrujemy. Miałaś takie sytuacje, że na przykład chciałaś podejść do jakiejś konkretnej autorki albo autora i powiedzieć, że to zakończenie tej książki po prostu rozwaliło cię na łopatki, albo może masz kogoś tutaj takiego, na kogo polujesz?
1: No cóż, wiele razy była taka sytuacja i wiele razy podchodziłam i mówiłam, że pierwsze słowa tak naprawdę to były moje, że co zrobiłeś w tym zakończeniu, dlaczego akurat tak, co będzie dalej, więc ja bardzo chętnie mówię autorom o tym, co myślę. Na przykład na poprzednich targach miałam taką śmieszną sytuację z Adamem Mirkiem. Na głos akurat koleżance powiedziałam, że o no, gdzieś tutaj na stoisku powinien być Adam Mirek. Adam Mirek stał centralnie za mną. I to było takie, to było bardzo fajne, bardzo przyjemne.
0: Bo tutaj naprawdę autor, tak, nasz ukochany, może stać tuż obok nas.
1: Tak, dokładnie. To jest coś super.
0: To wszystko dzieje się na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, a o nich dzisiaj nam opowiadała Paulina Paumgart, znana na Instagramie jako Rozczytana Słowami. Paulino, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję
0: bardzo. I już leć dalej, nie będziemy ci przeszkadzać.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Ferment kulturalny. W Twórce. Tam, gdzie pachnie papierem i pasją. Nadajemy prosto z targów książki w Warszawie.
1: No to teraz zrobi się trochę kryminalnie, bo z nami w studiu Małgorzata Oliwia Sobczak, najbardziej kolorowa pisarka kryminalna w Polsce. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Chodzi mi oczywiście tutaj o twoje piękne, kolorowe okładki książek, no bo z tego rzeczywiście słyniesz, jesteś rozpoznawalna z tych pięknych okładek książek, ale oczywiście też z tej warstwy fabularnej. Dzisiaj do ciebie na podpisywanie stała taka kolejka, że ciężko tam po prostu było się wbić jakkolwiek. Miałaś podpisywać do 13:30, chyba się trochę przedłużyło.
2: Tak, o godzinkę się przedłużyło.
1: No ale to jest chyba dobra wiadomość dla pisarki,
2: co? Oj, cudowne, no usłyszałam tyle wspaniałych słów, taki ciepły feedback, to dodaje skrzydeł, naprawdę.
1: Były takie sytuacje, że podchodzili do ciebie czytelnicy mówić o zachwytach, ale też na przykład o zawodach, albo na przykład o tym, o czym by chcieli, żeby była kolejna część serii?
2: Dzisiaj się nie zdarzyło, ale bywa tak, że na przykład czytelnicy podrzucają mi jakieś fajne pomysły i chyba dwa razy było tak, że jakiś taki pomysł nawet wykorzystałam. Była u mnie kiedyś czytelniczka, która podrzuciła mi, słysząc, że w książce pojawi się biskupia Górka i laboratorium kryminalistyczne, podrzuciła mi pomysł, że pod biskupią Górką są ukryte takie podziemne tunele. I ja właśnie te podziemne tunele rozwinęłam w mojej dzieleni.
1: Czyli spotkania z czytelnikami mają sens, bo po prostu napędzają do pisania, czasem dosłownie, a czasem właśnie dają po prostu motywację, no bo to zawsze jest miłe, jak ktoś podejdzie i powie, że książka po prostu rozwaliła go na łopatki. No ale, Małgosiu, podczas tegorocznej edycji targów zostałaś wyróżniona nagrodą Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa właśnie za książkę Zieleń. To jest tom szósty całej serii Kolory zła. To jakim złem jest zieleń w takim razie?
2: No, zieleń jest taka gęsta, mroczna, bardzo wodnista, gnilna. Także tutaj odwróciłam trochę tę symbolikę zieleni, która kojarzy się ze spokojem, z bezpieczeństwem, łagodnością. Zawsze stosuję bardzo przewrotną symbolikę i we fiolecie też możecie się tego spodziewać.
1: No właśnie, bo tych kolorów jest rzeczywiście parę. W książce Zieleń czytałam sobie i też pytałam niektóre osoby, które stały u ciebie w kolejce, podpytałam o książkę Zieleń. Niektórzy mówili o tym spokoju, który wypływa z książki. To by się w sumie zgadzało z kolorem. To jest twoja jedna ze spokojniejszych książek?
2: Oj, chyba nie. Wydaje mi się, że ona jest taka najbardziej sensacyjna wręcz, bo są właśnie pościgi, są pogonie.

0: no taka dosyć mroczna zagadka śledcza, modus operandi też dosyć okrutne. Także chyba ten spokój, ja bardzo lubię takie antagonizmy. Lubię plastyczność opowieści i zawsze, kiedy jest bezpiecznie, błogo i spokojnie, to możecie być pewni, że zaraz pojawi się coś bardzo złowieszczego.
1: W książce Zieleń zabierasz nas do Sopotu, a więc twoje rodzinne klimaty, no bo mieszkasz w Trójmieście, a więc tak. Okolica ci bardzo znana.
0: Zdecydowanie tak. To jest moje miejsce na ziemi, moja przestrzeń. Poruszam się po niej z taką swobodą, niczym zbrodniarz, który zawsze dokonuje pierwszego zabójstwa w tej najbardziej znanej przestrzeni. Także ja na razie póki co wciąż jestem wierna właśnie Trójmiastu.
1: Czyli Trójmiasto jest bardzo inspirujące kryminalnie.
0: Dokładnie.
1: No to w takim razie będę trzymać kciuki, żeby dalej dla ciebie takie było, żeby powstawały kolejne kolory i kolejne powieści. Małgorzata Oliwia Sobczak, która w tym roku została wyróżniona nagrodą Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa, wpadła do nas na chwilę do studia na Międzynarodowych Targach Książki. Bardzo ci, Małgosiu, dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.

This is a hard thing to film.

0: Ferment kulturalny. W czwórce. Czytamy, słuchamy, rozmawiamy. Czwórka na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
1: A ze mną jest Zuzanna Klonowska z Centrum Kultury Koreańskiej. To jest stoisko, które też znajdzie

0: Na tegorocznych targach książki w Warszawie. Zuzanno, powiedz, jak to jest dzisiaj z tą literaturą koreańską, bo jeszcze do niedawna naprawdę była bardzo popularna w Polsce. Literatura koreańska, książki koreańskie były bestsellerami. Czy dalej ta popularność się tak bardzo utrzymuje w Polsce z twoich obserwacji?
1: Tak, nadal się utrzymuje duże zainteresowanie, szczególnie koreańską noblistką Han Kang, która ma już wydane kilka pozycji w języku polskim. Kolejnymi bardzo znanymi pisarkami są Shin Hyung-suk i Chang Bora. Każda z nich prezentuje zupełnie inny gatunek, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Obecnie też w Korei dużym trendem jest coś w stylu healing novels, czyli takich uzdrawiających powieści. W zeszłym roku bardzo dużą popularnością na naszym stoisku cieszył się autor Kim Ho-yeon, który napisał Nietuzinkowy sklep całodobowy. Została wydana też druga część, czyli jeszcze bardziej Nietuzinkowy sklep całodobowy. A w tym roku w maju wyszła trzecia książka tego samego autora, czyli Wypożyczalnia zagubionych marzeń. Można ją nabyć u wydawnictwa Znak. Jutro też autor zawita na spotkanie i na naszym stoisku będzie można zdobyć autograf. Dzisiaj mamy spotkanie z panią Hwang Tong-un, która wydała swoją pierwszą książkę w Polsce u wydawnictwa Tajfuny pod tytułem 100 cieni. Na stoisku wydawnictwa będzie też odbywało się podpisywanie, zbieranie autografów.
0: Co według ciebie dzisiaj najbardziej przyciąga czytelników do literatury koreańskiej? Czy jest to właśnie narracja? Czy są to tematy poruszane w książkach? Czy może właśnie ci znani i kochani autorzy?
1: Znaczy, na pewno będzie część osób, którą przyciągnie po prostu zdobyta nagroda, tak? Czyli tak samo jak u nas Olga Tokarczuk zdobyła Nobla i była bardzo popularna w Korei, można było dostać jej książek czy w bibliotekach, czy w księgarniach. Ale z moich rozmów z osobami, które nas odwiedzają, wynika, że dla nich ta literatura jest dość taka ciekawa i egzotyczna. Nawet nie chodzi o samą kulturę, ale ciekawy sposób pisania. Ja na przykład zauważyłam, że koreańscy autorzy mają coś takiego, że w taki dość łatwy i przystępny sposób potrafią zaprezentować jakieś ciężkie tematy, nad którymi później możemy się sami bardziej zastanowić.
0: Czy jest jakaś książka, po którą najchętniej sięgają tegoroczni odwiedzający targowicze? Albo autorka lub autor?
1: Autorka Shin Kyung-suk cieszy się dużą popularnością ze względu na to, że wydała naprawdę kilka różnych książek. Bardzo popularna cały czas, bo wydana przez nią jako pierwsza w Polsce jest książka Zaopiekuj się moją mamą, która opowiada o relacjach dorosłych już dzieci z matką i daje nam też dużo do zastanowienia się, ile my tak naprawdę wiemy o naszej mamie jako o kobiecie, która ma jakieś swoje doświadczenia, może ma jakieś marzenia jeszcze do spełnienia, a nie tylko to, że jest naszą mamą, prawda?
0: Tak, jest na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Tu znajdziecie pawilon literatury koreańskiej, włoskiej, rumuńskiej, ale gościem honorowym w tym roku jest Emirat Szarcza. Na targach znajdziecie także wielki pawilon tego miasta, który zaprasza odwiedzających do odkrywania literatury, kultury, ale też współczesnej tożsamości Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wiem, że na tym stoisku była Ada Janiszewska, która teraz już jest w Studiu Czwórki i zaraz zresztą przejmuje antenę.
2: Cześć, cześć. Tak, zgadza się. Ja słyszę, że na targach dzieje się masa ciekawych rzeczy. Niemniej od 15 w Czwórce również będzie intrygująca podróż do tego świata arabskiego, no bo będziemy zanurzać się w literaturze, będziemy rozmawiać chociażby nawet z emiracką pisarką Nadią Al-Najjar. No i jeszcze kilka niespodzianek oczywiście przewidujemy, ale na to trzeba włączyć Czwórkę, także zapraszamy serdecznie. A tobie, Alicja, udało coś się złowić?
0: No jeszcze nie, dlatego trzymaj za mnie kciuki, żebym nie wyszła stąd po prostu z torbami, żebym za dużo nie nakupiła, bo potem oczywiście tego wszystkiego nie przeczytam, ale zamierzam już teraz po godzinie 15, jak ty będziesz rozmawiać o literaturze arabskiej, to ja będę sobie buszować w regałach.
2: No to w takim razie życzę ci powodzenia i trzymam mocno kciuki, abyś trzymała się w ryzach.
0: Zostańcie koniecznie z Czwórką, bo druga część audycji z Międzynarodowych Targów Książki już po godzinie 15, ale tym razem już ze Studia Czwórki. Ja się z wami żegnam. Dzisiaj był ze mną Michał Piwowarek. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia i oczywiście samych przyjemnych wrażeń czytelniczych.

0: Autopromocja. Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na UpToDate Festival. Zapraszam na specjalną audycję dziś od 20 prosto z terenu imprezy. Do usłyszenia. Naked Relaxing.
1: Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne.

0: Współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

0: To jest czwórka i minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Mamy idealną pogodę na plenerowe czytanie książek świeżo kupionych na Międzynarodowych Targach Książki, które właśnie odbywają się w Warszawie na Stadionie Narodowym. No ale jak to wszystko wygląda? Przez większość dnia będzie słonecznie, dopiero po południu, czyli właściwie już teraz i wieczorem przybędzie chmur, choć nie zabraknie też większych przejaśnień. Na północnym wschodzie, zachodzie i w centrum kraju możliwe są również rozpogodzenia. Temperatura od 19 stopni na północy, około 22 w centrum i nawet 24 stopni na zachodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Czas obudzić ducha milenialskości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam. Kuba Jamrosek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną,

0: Olioc. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: Cześć, dzień dobry. Ada Janiszewska przy mikrofonie. Tak, wiem, lekkie zaskoczenie, ale dziś Ferment ma wyjątkowo przemieszany skład prowadzących, chociaż jest ku temu wyjątkowa okazja, bo już od 14 czwórka, podobnie jak zresztą cała Warszawa, buzuje literacką energią za sprawą międzynarodowych targów książki, które no od czwartku rozgrzewają te czytelnicze serca. No i teraz przenosimy tę energię do studia czwórki i wybierzemy się trochę dalej niż między halami targowymi, bo aż do świata literatury arabskiej. Podczas targów miałam okazję porozmawiać z Nadią Al-Najjar, jedną z najbardziej rozpoznawalnych i nagradzanych współczesnych pisarek ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i najbardziej zaskoczyło mnie jednak to, że zanim zaczęła pisać książki dla dzieci, powieści, a nawet young adults, to studiowała informatykę. Dlatego podczas naszej rozmowy musiałam zapytać ją o ten moment przełomu, kiedy kod zamienił się w literaturę.
2: Actually, as a child, I used to like reading a lot. Reading and then I started to write.
3: Jako dziecko uwielbiałam czytać i bardzo szybko

0: szybko sama zaczęłam pisać. Wymyślałam własne historie i przelewałam je na papier. Jedno z moich opowiadań zostało nawet opublikowane w dziecięcym magazynie Majid, który był niezwykle popularny w latach 80. i 90. Myślę, że właśnie wtedy zaczęła się moja literacka przygoda. Kiedy jednak poszłam na studia, wybrałam informatykę. Był to wówczas bardzo nowy i rozwijający się kierunek, dlatego zdecydowałam się spróbować czegoś innego, choć sama do końca nie wiem, dlaczego akurat tego. Nigdy jednak nie przestałam czytać i cały czas pisałam. To właśnie wtedy powstała moja pierwsza powieść. Przede wszystkim jestem powieściopisarką, ale piszę również książki dla dzieci. Do tej pory opublikowałam 5 opowieści, 1 zbiór opowiadań oraz 10 książek ilustrowanych. Niedawno zaczęłam także pisać książki z gatunku Young Adult. Collection of short stories. I have more than 10 picture books and just recently I launched Young Adult novel.
1: Miałam też okazję zapytać Nadię, czy poprzez swoje powieści stara się przybliżać tym zagranicznym czytelnikom piękno świata, z którego pochodzi, i budować swego rodzaju most między kulturą arabską a resztą świata.
0: To właśnie jest misja kultury, zbliżać nas do siebie i pomagać nam lepiej się rozumieć. Uwielbiam pisać o kulturze i tradycjach w moich książkach dla dzieci, ponieważ uważam, że najmłodsi powinni jak najlepiej poznawać własne korzenie i tożsamość. W swoich powieściach najczęściej koncentruję się jednak na człowieku, jego emocjach, relacjach i życiowych wyzwaniach. W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i odczuwamy bardzo podobne emocje. Jeśli ja czuję szczęście, prawdopodobnie ty odczuwasz je w podobny sposób. Mimo wszystkich różnic jesteśmy do siebie znacznie bardziej podobni niż nam się wydaje. Uważam, że książki mogą być zarówno lustrem, jak i oknem. Lustrem stają się wtedy, gdy odnajdujemy w nich siebie, bohatera, jego doświadczenia czy emocje, które z nami rezonują. Oknem są wtedy, gdy pozwalają nam zobaczyć innych ludzi, inne kultury i światy, których wcześniej nie znaliśmy. Potrzebujemy obu tych perspektyw. To ważne, by widzieć siebie w historiach, bo dzięki temu czujemy się dostrzeżeni i pewniejsi siebie. Ale równie ważne jest patrzenie przez to okno, aby lepiej rozumieć i akceptować innych.
1: No to dlaczego warto sięgać po literaturę arabską? Jak przyznała ta emiracka pisarka, każda kultura ma w sobie wyjątkowe piękno, dlatego tak ważne jest, by pozostać otwartym na to, co nieznane.
2: Every literature in everywhere is unique somehow. And in my country, let's say, the history.
0: Każda literatura jest na swój sposób wyjątkowa. Jeśli chodzi o mój kraj, uważam, że jego historia jest niezwykle ciekawa, piękna i bogata. I właśnie tę historię powinniśmy opowiadać poprzez nasze powieści i literaturę. Weźmy choćby tradycję połowu pereł. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeszcze niespełna 80 lat temu ludzie w Emiratach nurkowali w poszukiwaniu pereł. To fascynująca część naszej historii i naprawdę warto ją poznać. Moja najnowsza książka dla dzieci, Złote i Srebrne Wstążki, wydana również w Polsce, opowiada o tradycyjnym rękodziele. Co ciekawe, wiele dzieci w moim kraju także niewiele o tym wie. I właśnie takie historie sprawiają, że nasza literatura staje się tak intrygująca. Książka opowiada o Al-Talli, tradycyjnej sztuce haftu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którą UNESCO w 2022 roku wpisało na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. To sztuka tworzona przez kobiety. Chciałam pokazać ją nowemu pokoleniu, ale także zagranicznym czytelnikom.
1: Z Nadią Al-Najjar możecie spotkać się jeszcze dziś i jutro podczas trwających międzynarodowych targów książki w Warszawie. Powiem wam, że obie byłyśmy zgodne co do jednego, że warto czytać, poznawać nowe perspektywy, no i nieustannie poszerzać swoje horyzonty. No i Nadia ma też dla was wiadomość. Czytajcie!
3: اقرأوا الكتب. And lastly, you are listening to Polish Radio تفوركا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة تفوركا البولندية.
1: Tak właśnie jest. Słuchamy Czwórki Polskiego Radia. Gramy do godziny 16. Przed nami jeszcze spora dawka literatury.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: Nie tylko Dubaj ma kulturę. Honorowym uczestnikiem tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie jest Emirat Szardża. I dla wielu osób wydaje mi się, że może być to nieoczywisty kierunek, bo rok temu uwagę przyciągnęła Korea Południowa, 2 lata temu były to Włochy. Ale tymczasem Szardża od wielu już lat mocno stawia na promocję kultury, literatury, czy w ogóle promocję czytelnictwa. Tak więc wydaje mi się, że trudno uznać za przypadek, że akurat Szardża tegorocznym tym gościem honorowym się stała. W studiu już jest Marcin Margielewski, pisarz i znawca Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No i właśnie, co sprawia, że ten emirat stał się jednym z takich najważniejszych, nazwijmy to, literackich centrów świata arabskiego?
2: Ja na samym początku muszę przeprosić za sposób, jaki będę do Państwa mówił, ale mój ortodonta próbował mnie unieszkodliwić i próbował mi uniemożliwić mówienie. Nie udało się. Ja myślę, że Szardżę w ogóle generalnie Polacy odkryli bardzo niedawno za sprawą linii lotniczych, które stały się tak popularne, że na początku latały do Szardży tylko 3 razy w tygodniu, a teraz latają nawet 5 razy dziennie. Więc to się... My nagle zorientowaliśmy się, że Szardża istnieje. No i oni robią ewidentnie ekspansję, która mnie, szczerze mówiąc, dosyć mocno zadziwia, bo Szardża żyje w kompleksie Dubaju i Abu Dhabi. Jest 3. największym emiratem w Emiratach, więc próbują w jakiś sposób zaznaczyć się na mapie i robią to w dosyć nietuzinkowy sposób, bo podczas gdy Dubaj czy Abu Dhabi idzie w sporty, wielkie wydarzenia, Szardża idzie w książki. Cudownie dla pisarzy.
1: Czyli możemy powiedzieć, że właśnie tym się

0: ona wyróżnia na tle, no chociażby tego Dubaju, który słynie z tego futuryzmu, z przepychu. Jak to jest z tą szarżą?
1: Szarża zawsze była znana z tego, że robi dziwne rzeczy, bo kiedy rozwijała jej się turystyka, nagle zakazała sprzedaży alkoholu. Alkohol przestał być kompletnie dostępny.

0: złymi pomysłami. Sharjah ma nieprawdopodobną bibliotekę u siebie, to się nazywa House of Wisdom. Bardzo nowoczesna, wygląda trochę jak taka japońska pagoda, bardzo futurystyczna, ale niesamowity obiekt, wart obejrzenia, więc jeśli Państwo będziecie mieli jakiś layover w Sharjah spowodowany podróżą gdzieś dalej do Azji, to zdecydowanie polecam odwiedzenie tego właśnie miejsca.
1: No, wydaje mi się, że właśnie ta Sharjah też jest oczywiście interesująca nie tylko pod kątem literatury, którą prezentuje, ale swojej historii, absolutnie, bo wiemy, że ona była dosyć burzliwa.
0: Jest bardzo burzliwa, najbardziej burzliwa, jeśli chodzi o wszystkie emiraty, bo obecny emir został emirem w wyniku zamachu stanu, a potem jego brat próbował go obalić już po tym, jak emiraty powstały w 1971 roku. Sharjah weszła w ich skład. Więc to była bardzo, to jest bardzo burzliwa historia. Na ten zamach stanu się nie udał, chociaż tam się otarło wojnę domową, bo inne emiraty trochę się zgadzały z tym, który chciał go odbalić z jego bratem. Natomiast jednocześnie nie chciały doprowadzić do rozlewu krwi. Ostatecznie Emir Kazimi jest w dalszym ciągu emirem. Ma 85 lat, więc prawdopodobnie niedługo będzie miał swojego następcę, który będzie się nazywał dokładnie tak jak on, więc niektórzy pewnie nie zauważą.
1: Zmiany.
0: Nie zauważą zmiany. Natomiast tak, to jest no, pod tym względem też bardzo interesujący kraj. Znowu zachęcam, nie mamy na to czasu, żeby tę historię opowiedzieć, ale historia jest niesamowita.
1: Nadia... I my właśnie jeszcze o tych historiach będziemy mówić, bo tak jak wspominasz, ona jest długa i niezwykle intrygująca, więc warto się z tym zapoznać. Także słuchajcie Czwórki, Marcin Margielewski z nami zostaje.
2: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Ferment kulturalny. W Twórce.
1: Na targach książki w Warszawie szczególne miejsce zajmuje w tym roku Szarża. Z nami jest Marcin Margielewski, pisarz podróżnik. I my tutaj właśnie rozmawiamy o tym, dlaczego ten Emirat jest tak wyjątkowy, że jest tam swego rodzaju magia i bogata historia. No i właśnie, wróćmy do tej historii, bo chociażby autorka Nadia poruszyła super ciekawą kwestię dotyczącą połowu pereł.
2: Tak. Perły były głównym źródłem dochodu i to naprawdę olbrzymiego dochodu, zanim jeszcze odkryto ropę. I zarówno Sharjah, jak i Dubaj słynęły z tego, że z takich małych łodzi dał, które w dalszym ciągu można w obu tych emiratach zobaczyć, nawet nimi popłynąć. Nurkowie pływali i łowili te perły. Ja dosyć sporo w swoich książkach o tych rzeczach wspominam. To będzie też w moim najnowszym Policjancie z Dubaju. Sharjah tam jest bardzo ważna. Natomiast to jest część naprawdę niesamowitej kultury, ale ta kultura jest jeszcze bogatsza. Sharjah ma swoją wampirzycę, która jest związana z czytelnictwem.
1: To ja lubię takie klimaty.
2: Tak, no to jest niesamowita historia, bo Umal Dwais, tak się nazywa, jest kobietą, która zabija mężczyzn. Jest przepiękna i kusi, a potem zabija tych, którzy się dali skusić. I to jest niesamowite, bo historię, legendę o Umal Dwais można usłyszeć w różnych wersjach. W nowoczesnej wersji, bardzo często przedstawionej obecnie, Umal Dwais stała się legendą feministek arabskich.
1: O proszę.
2: Tak. Umal Dwais mieszka w bibliotece. Być może jest to ten House of Wisdom, o którym mówiłem.
1: Tam nawiedza te korytarze.
2: Dokładnie, więc możecie, to nowy budynek, ale być może już tam się przeprowadziła. I ona całymi dniami czyta. I to jest wersja, która była, obowiązywała również w tych starych legendach. Natomiast to okazało się, że ona jest po prostu bardzo mądra, skoro jest tak bardzo oczytana i to świetnie pasuje właśnie do współczesnej, wyzwolonej kobiety, która zabija tylko i wyłącznie złych mężczyzn, więc nie ma w tym niczego złego.
1: Tak musi właśnie być. Podoba mi się, że ona całymi dniami czyta, więc ta legenda też wpisuje się chyba w to, jak można zachęcić kobiety do tego, żeby czytały i pisały właśnie coraz więcej. Nie tylko kobiety, w ogóle my wszyscy.
2: Tak.
1: Więc to jest bardzo ciekawy wątek.
2: Aczkolwiek ja mam wrażenie, że kobiety już tę lekcję odrobiły i kobiety często czytają i też często piszą. My faceci mamy dosyć sporo do nadrobienia.
1: Też mi się właśnie tak wydaje i zresztą widziałam to po liczbie pisarek z Emiratów, które są zaproszone i właśnie przyjechały specjalnie tutaj, aby porozmawiać o swojej twórczości, więc bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło, że jest duża reprezentacja kobiet pisarek z tego kraju.
2: Ja mam wrażenie, że gdyby faceci więcej czytali, to Umal Dwais nie musiałaby ich zabijać.
1: No właśnie, to może jest jej cel, No ale właśnie, tak jak rozmawiamy o tym, że ta legenda była zapisana w książkach i związana z czytelnictwem, no i też można dzięki temu poznać tę kulturę, no to właśnie, czy literatura pomaga nam w tym zapoznaniu się, w tym zanurzeniu w tym świecie, który być może jest dla nas mało znajomy.
2: Absolutnie tak, aczkolwiek ja zawsze zachęcam do tego, żeby gdziekolwiek jedziemy, poczytać najpierw o tym miejscu, ponieważ wiedza jest takim zabezpieczeniem przed popełnieniem błędów, które mogą nam trochę tę podróż popsuć. Bo my się bardzo często boimy Emiratów, czy w ogóle krajów arabskich, zupełnie niepotrzebnie. My po prostu dużo o nich nie wiemy, wpadamy w stereotypy, wierzymy w nie i dlatego jest ten strach. Kiedy go rozbrajamy wiedzą, to naprawdę nie ma się czego bać, więc absolutnie czytanie i podróżowanie.
1: Powiedziałeś o tych stereotypach, to w takim razie jakie stereotypy o tych krajach arabskich, emirackich najczęściej spotykasz w Polsce?
2: Wiesz co, ja zadaję zawsze pytanie na spotkaniach autorskich, zawsze pytanie o to, w jakie stereotypy moi czytelnicy wierzą. Chociaż moi czytelnicy akurat są poddawani nieustannemu rozbrojaniu stereotypów. I często pojawia się to, że Arabusy to brudasy, co jest absolutną bzdurą. Arabowie są najczystszymi.

0: jakie tylko chodzą po tej ziemi. No, że terroryści, co też jest absolutną bzdurą, bo terrorystami są terroryści, a nie nacje. I w myśleniu w ogóle o tych krajach trzeba myśleć po prostu o Polsce. Nadia powiedziała bardzo ważne zdanie, z którym ja się totalnie zgadzam, że my jesteśmy bardziej podobni niż chcielibyśmy to widzieć. I faktycznie my jesteśmy bardzo podobni. Nawet patrząc na samą Polskę, dla nich bardzo ważna jest religia, tradycja,
1: rodzina,
0: gościnność. My jesteśmy bardzo konserwatywnym krajem, mimo wielkiego postępu. I u nich ten postęp jest też łączony z konserwatyzmem. I dlatego jesteśmy naprawdę bardziej podobni, niż nam się wydaje.
1: Literatura jako most między kulturami. Dzisiaj o tym rozmawiamy w fermencie kulturalnym.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: O tym, dlaczego literatura może łączyć tak odległe światy, rozmawiamy z Marcinem Margielewskim, pisarzem, podróżnikiem i dziennikarzem. No i właśnie o tym łączeniu tych dwóch światów przez literaturę chciałabym z tobą porozmawiać, bo ty często piszesz o krajach arabskich w swoich książkach.
2: Tak, no moje książki dotykają w większości krajów arabskich, najczęściej Arabii Saudyjskiej i Dubaju, bo znam te...

0: miejsca najlepiej tam mieszkałem. Natomiast Sharjah się pojawia w kilku z nich, w tajemnicach hoteli Dubaju w kontekście bardzo kryminalnym, prawdziwej historii kilku braci, którzy postanowili naprowadzić Dubaj na moralną stronę islamską. To jest dosyć ciekawa historia, która mroziła swego czasu krew w żyłach ludzi, którzy tam mieszkali. W luksusie arabskich pałaców też się pojawia Sharjah. No i wspomnianym Policjan z Dubaju, która to książka będzie miała swoją premierę w czerwcu. Też jest bardzo dużo Sharjah. Ja bardzo lubię to miejsce, chociaż ona, Sharjah ma taką ksywę Arabii Saudyjskiej Emiratów, bo to jest to był, tak jak mówiłem, najbardziej konserwatywny emirat i zawsze bywało ciężko tam z pewnymi wolnościami. Moi znajomi, którzy lubili zaopatrywać się w alkohol. Co ciekawe, w Emiratach ciężko jest kupić normalnie alkohol, na przykład w sklepach, tak jak w Polsce, ale to są hipermarkety z alkoholem w Ajman, w jednym z Emiratów. Do Ajman z Dubaju jedzie się przez Sharjah i wraca się przez Sharjah. W Sharjah bardzo często moi znajomi, którzy jeździli zatankować, tracili swój alkohol, bo tam po prostu się dokonywało tej konfiskaty, więc Sharjah bywa groźna dla ekspatów, ale jednocześnie jest fascynująca. To jest pod tym względem naprawdę rewelacyjna sprawa.
1: No zdecydowanie tak to właśnie wygląda, że ta Sharjah jest takim intrygującym miejscem na mapie świata, ale jeżeli chodzi o literaturę, to zauważyłam, że my właśnie rzadko sięgamy po te książki z półek arabskich, tak to nazwijmy, tylko częściej wybieramy koreańską literaturę, czy też japońską. Jak jest w twoim przypadku?
0: Ja trafiłem na półkę arabską bardzo nietypowo i przez przypadek, jak to z reguły bywa, i nawet nie wiedziałem, że taka półka u nas jest. Ja nie tworzę literatury arabskiej, ja opowiadam o tym świecie, natomiast to jest trochę tak, że trochę się nie dziwię, że bardzo dużo ludzi obchodzi tego typu książki, bo nawet moje książki są często pakowane w dosyć sensacyjny sposób z okładkami, które wskazują na to, że to są jakieś romanse albo, jak to kiedyś jedna pani stwierdziła, pornole arabskie. Nie są ani tym, ani tym. Są, myślę, interesującymi historiami stamtąd i warto je poznać nie dlatego, że są moje, tylko dlatego, że w ogóle warto spojrzeć na ludzi, których oceniamy przez pryzmat niewiedzy z odrobiną wiedzy.
1: Ale zdradziłeś mi tutaj historię dotyczącą twojego pobytu w Dubaju i jak poezja pewnego pana zawisła na billboardach w całym mieście.
0: Tak, Sheikh Hamdan, który jest poetą, to jest następca tronu Dubaju. Kiedyś zamiast reklam na billboardach powiesił swoją poezję. Ja byłem przekonany absolutnie, że to jest jakaś kampania reklamowa. Nie byłem w stanie odczytać tego. Myślałem, że ten piękny pan w słonecznych okularach reklamuje okulary. Okazało się, że ten rozmach był po prostu chęcią popisania się swoją poezją, swoją twórczością.
1: No w jaki sposób trzeba zachęcać do czytania również i poezji, nie tylko fikcji, oczywiście. No ale Marcin, musisz też powiedzieć o panelu, który prowadzisz już jutro, a jako że targi jeszcze trwają do niedzieli, to warto byłoby chyba tam podejść i posłuchać.
0: Tak, to jest arabsko-izraelska historia tym razem, ponieważ jestem autorem książki Mój sąsiad wróg o konflikcie izraelsko-palestyńskim i będziemy opowiadać o tym, jak Ziemia Obiecana stała się odebraną. Myślę, że ludzie, którym jest bliski los Palestyńczyków, ale też ludzie, którzy nie do końca rozumieją ten konflikt, co jest absolutnie zrozumiałe, bo jest on zagmatwany i dosyć mocno opatrzony propagandą, odnajdą tam dosyć sporo wiedzy, więc bardzo serdecznie zapraszam. Sala Londyn, 11 godzina jutro w niedzielę, więc przed obiadkiem.
1: Także ustawiajcie się w kolejce, jutro niedziela, godzina 11 i oczywiście panel poprowadzi nasz dzisiejszy gość, Marcin Margielewski.
0: Opowiadał.
1: Tak, no to tak. Tym bardziej
0: konkurencja
1: trzeba.
0: Konkurencja radiowa z innego radia będzie prowadziła.
1: No to tym bardziej trzeba w takim razie pójść i posłuchać Marcina Margielewskiego, pisarza, dziennikarza i podróżnika.

0: Ferment kulturalny. W Twórce.
1: Cała stolica buzuje literacką energią, bo od czwartku trwają jedne z największych wydarzeń książkowych w Polsce. Międzynarodowe Targi Książki rozkręcają się na dobre, no i pozwalają nam odkrywać nowe historie, perspektywy, czy też właśnie kultury. I wydaje mi się, że ten każdy literacki kierunek kiedyś trzeba odkryć po raz pierwszy i ta końcówka maja wydaje się do tego idealnym momentem. Jest, jak wygląda ta sytuacja z literaturą arabską obecnie? No to rozmawiałam o tym z Blanką Dżugaj, dziennikarką, orientalistką i specjalistką w zakresie relacji międzykulturowych.
2: Ja się bardzo cieszę, że znowu jest w centrum zainteresowania, dlatego że był moment, kiedy rzeczywiście był boom na literaturę arabską jakieś 10-15 lat temu, gdy ja studiowałam jeszcze arabistykę i wtedy tych książek było dużo. Potem niestety wydarzyło się wiele niedobrych rzeczy w świecie arabskim, które sprawiły, że wydawcy mi wprost mówili, że nie ma teraz klimatu na literaturę arabską, oprócz czegoś, czego ja literaturą nie nazywam, czyli tak zwane książki z oczami. To Hania Jankowska, wybitna tłumaczka literatury

0: arabskiej, tak to nazwała, czyli te zakwefione kobiety, którym widać tylko oczy, i książki opowiadają o dramacie kobiet muzułmańskich, arabskich, ale też i na przykład irańskich. I tylko to się wydawało. A teraz rzeczywiście jest powrót tej literatury i to z przytupem, można powiedzieć. Wraca troszeczkę za sprawą chyba wydarzeń w Strefie Gazy, która ponownie przyciągnęła uwagę świata zachodniego do świata arabskiego i kultury arabskiej i literatury. Jak poznać obcą kulturę, jak nie przez literaturę w pierwszym takim odruchu? To jest, sięgamy po książki, prawda? Oglądamy filmy, sięgamy po książki. I bardzo się cieszę, że wydawcy wychodzą temu zainteresowaniu naprzeciw i jest coraz więcej książek. Natomiast literatury emirackiej jeszcze nie ma na polskim rynku. Ukaże się niedługo. Nie mogę nic jeszcze powiedzieć, ale podobno lipiec, sierpień będzie pierwsza emiracka powieść w Polsce.
1: No to mam właśnie nadzieję, że przez to, że tegorocznym gościem honorowym targów jest Szarża, no to w jakiś sposób zachęci to tych przyszłych czytelników do tego, by sięgnęli po tę literaturę emiracką, jak ty to powiedziałaś. Ale właśnie, też wspomniałaś o tych książkach z oczami, więc zastanawiam się, jakie stereotypy dotyczące tego świata arabskiego najczęściej przełamują te książki z tej właściwej literatury arabskiej?
0: Jasne, to jest bardzo dobre pytanie, dziękuję ci za nie. Przede wszystkim obyczajowe kwestie, to znaczy sytuacja kobiety. No, właśnie będziemy mieli panel w trakcie targów książki o literaturze kobiecej, o miejscu kobiety w literaturze emirackiej. Przede wszystkim przełamuje ten stereotyp kobiety jako podnóżka mężczyzny, która życie spędza na usługiwaniu, na byciu bitą, gwałconą przez męża. Ja nie mówię, że nie ma przemocy domowej. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wielu muzułmanów traktuje kobiety jako istoty podrzędne, ale to nie jest islam. To nie jest islam. I dobrze, że ta literatura pokazuje prawdę, że owszem, jest przemoc domowa i należy ją pokazać, ale nie jest to coś oczywistego i wpisanego w DNA kultury arabsko-muzułmańskiej.
1: Powiedziałaś właśnie o tych kobietach i też zastanawiam się, jaką one pełnią funkcję właśnie w literaturze, bo zauważyłam listę gości i tam wśród nich jest mnóstwo kobiet autorek, które są poetkami, powieściopisarkami, więc to nie jest taka literatura stricte reportażowa, tylko właśnie ta piękna, i to mnie bardzo, mówiąc szczerze, pozytywnie zaskoczyło.
0: Tak, rzeczywiście jest bardzo dużo kobiet autorek w tym roku targach książki. Ja też jestem tym zachwycona, bo to na żywo przełamuje ten stereotyp kobiety trzymanej w domu, gdzieś w piwnicy, więc rzeczywiście jest dużo autorek. Jaką rolę pełnią kobiety w literaturze emirackiej? Nośnika pamięci, tożsamości, może łącznika między starym światem a nowym, bo literatura emiracka podejmuje bardzo ciekawy temat przechodzenia światów, czyli dawna kultura beduińska z tą niesamowitą poezją, przepiękną, którą się recytowało wieczorem przy ognisku, gdzieś na pustyni albo na festiwalach poetyckich, bo przecież takie były też w świecie arabskim i to już od dawna. Więc tą kulturą beduińską, która no powoli jednak na Półwyspie Arabskim odchodzi troszeczkę może nie w zapomnienie, ale to nie jest codzienność już, prawda? Zwłaszcza w Emiratach to widać, gdzie mamy te niesamowite wieżowce, ten szybki styl życia współczesny, ta niesamowita urbanizacja, ta niesamowita...
1: Taki futuryzm.
0: Futuryzm, dokładnie. No jest Arab futuryzm, to jest bardzo istotny nurt i w kinie, i w literaturze współczesnej. Więc mamy te Emiraty, mamy Dubaj, który jest centrum biznesowym, centrum transportowym i centrum influencerskim świata. Więc Emiratczycy muszą połączyć te dwa światy. I to nie jest proste. Kobiety jakoś spajają te dwa światy. Są takim łącznikiem między tymi dwoma światami i to pięknie w literaturze właśnie widać.
1: I tutaj postawimy przecinek, a nie kropkę, bo my jeszcze przy temacie literatury arabskiej i międzynarodowych targów książki w Warszawie pozostajemy w czwórce.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: Literatura arabska przywędrowała do Warszawy, a to wszystko za sprawą międzynarodowych targów książki. Z nami jest wciąż w studiu Blanka Dżugaj, orientalistka i dziennikarka. No i właśnie, powiedziałaś coś bardzo ciekawego, że ta literatura arabska charakteryzuje się tym, że lubi łączyć świat przeszły z przyszłym i z teraźniejszym. Ja mam wrażenie, że my w polskiej literaturze również lubimy wracać do tych historycznych momentów. Co polski czytelnik jest w stanie znaleźć dla siebie w literaturze arabskiej? Czy jest to tak odległa kultura i tak odległy zakątek, że nie będzie on z nami rezonował? Czy może wręcz przeciwnie? No, chociaż widzimy, jak bardzo lubimy literaturę azjatycką, więc wydaje mi się, że Bliski Wschód jest ciut bliżej.
2: Jest bliżej, absolutnie, i jest łatwiejszy w odbiorze, moim zdaniem. Ja zajmuję się Azją Wschodnią także, to jest mój drugi kierunek naukowy i uważam, że dla polskiego czytelnika literatura arabska jest po prostu łatwiejsza w odbiorze, bo nie ma aż tylu kodów kulturowych, które my musimy na wstępie zdekodować. Jest łatwiejsza w przyswojeniu. Mam wrażenie, że jednak jesteśmy bliżsi i emocjonalnie, i temperamentem, a właśnie do krewkich, emocjonalnych Arabów, niż nieco bardziej wyważonych i chłodnych Japończyków na przykład, czy Koreańczyków. Co może znaleźć? Niesamowite historie. To są fantastyczne po prostu opowieści.
1: To prawda.
2: Jeżeli ktoś kocha narrację, dobrą narrację, to och, proszę Państwa, to czytajcie literaturę arabską. Tam są niesamowicie fantastyczne po prostu opowieści, i to te dawne, i te też współczesne. Na przykład mamy taki motyw, który myślę, że też zrozumiemy w Polsce. Samotność w wielkim mieście. Ale nie przestraszcie się Państwo. Ja tutaj dużo mówię, jaka to jest dobra literatura wysoka, ale ona jest przystępna. To nie jest coś, czego my nie zrozumiemy. To nie jest, nie wiem, jakiś...
1: Tak, bo mam wrażenie, że Nobel. Ludzie będą się bali, że wyjdą na pretensjonalnych, mówiąc, ja czytam literaturę arabską.
2: Och, jak ja bym chciała, żebyśmy byli tacy pretensjonalni. Proszę Państwa, bądźmy pretensjonalni. I czytajmy dobrą literaturę. I także właśnie literaturę arabską.
1: To w takim razie od czego warto zacząć tę przygodę z tą literaturą arabską? Być może właśnie z Emiratu Szarży.
2: No niestety nie ma po polsku przetłumaczonych powieści emirackich. Ja nie znam, może coś mi umknęło.
1: Na pewno nie.
2: Ale no, śmiem trochę wątpić. Tego jest bardzo mało, rzeczywiście. I myślę, że tutaj, drodzy wydawcy, jeżeli ktoś nas słucha, to my apelujemy tutaj bardzo mocno. Myślę, że fajnie zacząć od literatury tej trochę lżejszej. O kobietach saudyjskich bardzo ciekawa powieść jest.

0: Nieco taki kryminał z Mekki. Tak, jest i kryminał. Mamy postanowienie, żeby na plażę zabrać literaturę arabską, to jest świetne.
1: Dobra, czyli wiemy, co pakować do naszych wakacyjnych koszyków. Dobrze, to ja w takim razie też tutaj sobie już powoli zapisuję te tytuły, by wiedzieć i poszerzać swoje horyzonty. O to właśnie chodzi w Targach Książki, by celebrować tę literaturę, międzynarodową literaturę i poznawać właśnie historię z całego świata, a w tym roku poznajemy literaturę arabską, a z nami była Blanka Dżugaj, dziennikarka i orientalistka. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. W ogóle jak powiedzieć, nie wiem, po arabsku czytajcie? To jest dobre pytanie. Powinniśmy tak właśnie takie hasło wrócić na koniec.
0: Ikra. Idźmy i czytajmy, ale to troszeczkę brzmi, jak gdy anioł Dżibril powiedział do Mahometa.
1: Ale to dobrze. To tak właśnie, taką anielską moc wysyłamy do wszystkich
0: tak
1: czytelników. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki za zaproszenie.
1: Na dziś stawiamy kropkę, ale niekoniecznie na końcu zdania. Literatura arabska i Szardża były tylko pretekstem, żeby zajrzeć trochę dalej niż na własną półkę. Dzięki za wspólną godzinę. To był Ferment Kulturalny. Ada Janiszewska, to co? Widzimy się na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
2: Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem, błyna sera, miała amore. Choć śmiało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem, czy na zajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi nieudany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

0: wymyślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.
1: Autopromocja.
2: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Sobota 16, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dziś niemal w całym kraju termometry pokazują więcej niż 20 stopni. Obecnie najcieplej jest w Legnicy, 25 kresek, a na drugim biegunie jest Zakopane, tam 15 stopni. Wieczorem niemal cała Polska będzie przykryta chmurami. Większe rozpogodzenia na północnym wschodzie i na zachodzie. Będą także miejsca, gdzie przyda się parasolka, bowiem deszczowe chmury przesuną się od centrum na wschód Polski. Burze wystąpią głównie w południowej i centralnej części kraju, a jak burza, to i mocniej zawieje. Do około 70 km na godzinę. Jeśli zastanawiacie się, co wrzucić na siebie jutro, podpowiadam to samo, co dziś. Temperatura nie zmieni się szczególnie, natomiast na północy i na wschodzie kraju może spaść mały deszczyk. Wakacje tuż, tuż do początku astronomicznego lata pozostały 22 dni.
1: Autopromocja.
2: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bęgerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam. Damian Sikorski.
3: 1000 złotych za dwudniowy karnet? Noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja...

0: Mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.

0: Tanecznym krokiem wchodzimy w późne sobotnie popołudnie. To Cats and Dogs, Faustyna Maciejczuk i utwór You and Me.
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: Ano, dzień dobry Państwu, witam po przerwie. Byłem w mieście, w tej przerwie, w miejscu, które przytłacza swoją wielkością i wspaniałością. Naprawdę, trzeba czasem było usiąść i wziąć jeden głęboki oddech, bowiem tyle atrakcji, ile skrywa to miasto, to jest niepojęte. Chodzi o Rzym i tutaj od razu rada mała ode mnie, jeśli ktoś się wybiera, ale chyba nie za bardzo to jest dobra pora, no bo robi się tam coraz cieplej, już ponad 30 stopni, także fala gorąca nadciąga. Jeśli ktoś się wybiera do Wiecznego Miasta, nie chodźcie po kościołach. Najpierw kaplica Sykstyńska, bowiem tam można sobie zawiązać jakiś pasek na oczach i wejść do obojętnie jakiej świątyni. Jest nie

niesamowicie. I później, kiedy już zobaczy się te wszystkie kościoły, Kaplica Sykstyńska nie robi aż takiego wrażenia. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Z kolei jedzeniowo, no to ja bym powiedział, że Polacy już w niektórych aspektach jedzeniowych nawet nie tyle się zbliżyli, co prześcignęli, ale to też za sprawą właśnie Włochów przyjeżdżających do Polski i otwierających tutaj swoje biznesy, więc w niektórych kwestiach są naprawdę świetni i prześcignęli niektóre lokale, które funkcjonują w Rzymie, bo naprawdę byłem przygotowany na coś niesamowitego, jeśli chodzi o te kwestie gastronomiczne. Było naprawdę bardzo dobrze, ale w Polsce można też zjeść prawdziwie rzymską, czy neapolitańską, czy włoską przepyszną pizzę. Także tutaj małe gastronomiczne zaskoczenie, no ale z racji tego, że to jest audycja City Break Europa, to przed nami kolejna wycieczka i zostajemy we Włoszech. Agrigento, miasto na południu Sycylii. Co prawda nie tak znane jak Ateny, ale niektórzy powiadają, że pod względem zachowanych świątyń bije Akropol na głowę. I rzeczywiście wyglądają na żywo świetnie. Nie są to też często takie ruiny, wiecie, tak jak na przykład Forum Romanum w Rzymie, gdzie mamy oczywiście też praktycznie w całości niektóre świątynie zachowane, ale często to też są ruiny, tak na przykład w Dolinie Świątyń w Agrigento. Te świątynie naprawdę robią olbrzymie wrażenie i można powiedzieć, że są w całości. Większość pochodzi z IV-V wieku przed naszą erą, ale w tym parku archeologicznym, który właśnie jest w Agrigento i gdzie te świątynie można oglądać, znajdziemy też polski akcent, który pozostawił po sobie słynny polski rzeźbiarz Igor Mitoraj. Jaki? Jeśli chcecie się dowiedzieć, to zostańcie razem z nami już za chwilę. O Agrigento opowie nam Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, smak południa. Justyna Janas, Kuba Szczepaniak, Jędrzej Rosiewicz. Jesteśmy razem do godziny 18:00.

0: 16 minut po godzinie 16, a to Nektar, Wood i utwór Amaset.
1: City Break Europa w czwórce.
0: A to Jędrzej Rosiewicz przed mikrofonem, a razem ze mną Karolina Wiszniewska i Maria Magdalena Milczarek, z którymi porozmawiam przez najbliższe 2 godziny o Agrigento, sycylijskim mieście położonym na południu największej wyspy na Morzu Śródziemnym. Witajcie.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Czyli buona sera.
2: Buona sera.
3: Buona sera.
0: Wszystko się zgadza, chyba że po sycylijsku jakoś inaczej, no bo oni mają przecież swój język jeszcze, nawet nie jest buona gwara, tira. Tylko jest język. Jak, jak?
2: Buona sera. Buona sera.
0: Buona kira?
2: Sira, sira.
0: Sira, buona sera. Aha, dobrze, czyli tam tak bardziej idą i zamiast e, dobrze. No to o języku sycylijskim pewnie można by zrobić oddzielną audycję, a my tu musimy zwiedzać, nie spać. Agrigento. Drogie panie, jakie słowo najlepiej opisuje to miasto?
3: Ja bym powiedziała, że jest to miasto kontrastów. Z ogromnym potencjałem, często niewykorzystanym.
0: To teraz rozwiń to proszę. Na czym polegają te kontrasty? Rozumiem, że chodzi pewnie o Dolinę Świątyń i o zabudowę miasta już tę taką nowoczesną, ta co powstaje obecnie.
3: Tak, Dolina Świątyń jest bardzo imponującym terenem, obiektem, bardzo pięknym, natomiast samo Agrigento starówkę ma

0: piękną, choć mogłaby być bardziej zadbana. To, co mnie bardzo przeszkadza w krajobrazie Agrigento, to są blokowiska nowe, takie wysokie bloki, które są wybudowane już współcześnie i dla mnie one mocno psują cały wizerunek miasta.
1: No to zanim jeszcze w takim razie

0: ponieważ nie byłam na Akropolu w Atenach.
1: Ja znowu będę bardzo nieobiektywna, pomimo że byłam w Atenach, to dla mnie mimo wszystko Agrigento jest, tutaj jest moje serce i pewnie patrzę na wszystko nieobiektywnie. Dla mnie jest to najpiękniejsza architektura, ma w sobie jakąś magię, ma w sobie coś, czego chyba nie da się wytłumaczyć, trzeba to po prostu poczuć. Mam coś takiego za każdym razem, że wchodząc na teren Doliny Świątyń, czuję jakąś taką piękną energię, czuć tą historię, piękne zachody słońca, piękne widoki, ale też energia miejsca, która jest dla mnie absolutnie wyjątkowa. I w moim przypadku to absolutnie Ateny nie mają szans do świątyni w Agrigento.
2: No ja tak szczerze powiem, że też się przyznam, że nie byłem w Atenach, natomiast w Agrigento byłem i później porównywałem ze zdjęciami albo nawet z doświadczeniami moich znajomych i czy brata, który był i tu i mówił, że jednak Agrigento no górą, bo jeszcze rozwijmy w ogóle powiedzmy też kilka słów na ten temat, czym ta Dolina Świątyń właściwie jest. Park archeologiczno-krajobrazowy i co na jego terenie się znajduje, Mario?
1: Na jego terenie znajduje się świątynia, przepiękne, Dolina Świątyń, są trzy świątynie, ale piękna dla mnie, najpiękniejsza jest Dolina Concordia, która została zachowana, przerobiono ją na kościół w dawnych czasach i chyba ta Concordia robi największe wrażenie dla mnie. No i oczywiście rzeźba Igora Mitoraja, która też jest miejscem, które absolutnie wszyscy odwiedzają. Jest przepiękna ta rzeźba, całość tworzy wyjątkową, naprawdę wyjątkową przestrzeń. Natomiast ja powiem może troszeczkę z innej też ciekawostkę taką, że na terenie świątyń można zobaczyć żyjące, chodzące, biegające kapry dżirdżentany, które znajdują się tylko i wyłącznie w Agrigento i one znajdują się właśnie też na przestrzeni, na terenie Doliny Świątyń. Więc ta kapra dżirdżentana to są takie kozy, które mają rogi w kształcie korkociągów. I tutaj Agrigento też słynie z serów właśnie od kozy kapry dżirdżentany. I niektórzy mają szczęście, chodząc po terenie Doliny Świątyń, mogą spotkać, jak sobie te kózki latają, biegają i one są też dużą atrakcją tego
2: czego
1: miejsca.
2: Czego ci Włosi to nie wymyślą? No to w kształcie korkociągu to akurat taki róg, żeby wino sobie otworzyć.
1: Wszystko ma jedno podłoże, wszystko do wina prowadzi.
2: Wszystko jest dopasowane, ale niesamowite. Odpaliłem sobie teraz to w Google Grafice.
1: Naprawdę, ta kapra dżirdżentana jest wyjątkowo śmiesznym też zjawiskiem. I te kozy naprawdę są oswojone, one sobie latają, można wypić sobie kawkę między ludźmi normalnie potrafią chodzić te kozy. One są naprawdę piękne, a tak mają dziwne te rogi w kształcie korkociągu. No.
2: To jest niesamowite, polecam to zobaczyć choćby na zdjęciu.
1: To jest taka ciekawostka, o której mało się mówi i myślę, że mało turystów w ogóle wie o tych kozach. Często gdzieś tam jest takie wielkie wow, co to przeleciało, a te kozy po prostu są tam codziennością na terenie Doliny Świątyń.
2: No czego to ta natura nie wymyśli? Niesamowite. Ja akurat miałem pecha, że nie trafiłem na taką kózkę. No może kolejnym razem. My jeszcze tutaj za chwilę rozwiniemy ten wątek polski, o którym wspomniałaś, czyli dzieło Igora Mitoraja, Upadek i Kara, bo to jest człowiek, który pozostawił na całym świecie po sobie wiele różnych pomników, akcentów, choćby na rynku krakowskim. No ale to o tym za chwilę. Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie, a razem ze mną Karolina Wiszniewska i Maria Magdalena Milczarek. Rozmawiamy o Agrigento.

0: Irlandia, która dała światu nie tylko The Cranberries, nie tylko Fontaines DC, ale również panów z grupy Niqab, którzy nam zaśpiewali o członkach Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego walczącego o niepodległość i wyzwolenie spod panowania brytyjskiego.
1: To jest audycja City Break Europa w czwórce.
0: Ile to można się poruszać, ile można potupać nóżką, ile się też nauczyć, słuchając różnego rodzaju muzyki. Tymczasem my posłuchamy sobie różnych historii związanych z miastem położonym na południu Sycylii, a nosi ono nazwę Agrigento. Razem ze mną jest Karolina Wiszniewska i jest także Maria Magdalena Milczarek. Wracamy na sycylijskie południe. No i już pierwsza ciekawostka, która się pojawiła, to te kozy ze skręconymi rogami. Nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem, także trzeba będzie nadrobić te zaległości. Natomiast wracając jeszcze do tego polskiego akcentu w Dolinie Świątyń, która jest absolutną wizytówką Agrigento, Igor Mitoraj, Upadek i Kara. Rozumiem, że obie widziałyście na żywo to dzieło naszego polskiego słynnego rzeźbiarza.
2: Tak, oczywiście.
3: Oczywiście, miałyśmy to szczęście, że w ogóle byłyśmy...
4: Na Święcie Migdałów, tak. A może też jeszcze o tym Święcie Migdałów warto wspomnieć.
3: Tak, byłyśmy w organizacji święta, jednego z największych świąt w Agrigento, Święto Kwitnących Migdałów, które jest co roku organizowane na powitanie wiosny. Ja jeszcze, jeśli mogę dodać do tej Doliny Świątyń taką ciekawostkę, że Dolina Świątyń wcale nie leży w dolinie, tylko wręcz przeciwnie, na wzgórzu i jakby góruje trochę nad okolicznym Agrigento i okolicznymi miasteczkami i to może być mylące. A propos jeszcze greckich czasów, to w czasach właśnie, kiedy Grecy budowali te świątynie, Agrigento było jednym z najbogatszych miast w Imperium Greckim. Handlowało oliwą, winem i zbożem. Żyło tutaj 200 tysięcy osób i podobno, nie jest to nigdzie udokumentowane, ale z tamtych czasów pochodzi takie zdanie, że mieszkańcy tego miasta budują, jakby mieli żyć wiecznie, a bawią się, jakby mieli umrzeć jutro.
4: O, coś w tym jest. To jest taka codzienność sycylijska, którą można na każdym kroku zauważyć.
0: A jak to w ogóle wygląda, tak porównując z innymi miastami? Czy mieszkańcy Agrigento robią jakieś przytyki, śmieją się na przykład z mieszkańców innych miast, a może jest to wręcz odwrotnie i to z mieszkańców Agrigento niektórzy sobie robią żarty? Wiecie, no tak jak u nas w Polsce często też niektóre miasta padają ofiarą różnych stereotypów.
4: No jest, tak jest, dokładnie. Ja mieszkam w Agrigento i faktycznie tutaj każde miasto śmieje się z każdego miasta.

0: Czyli Agrigento krytykuje Palermo, Palermo krytykuje Katanię, Katania krytykuje Syrakuzy. Tutaj Sycylijczycy mają to do siebie, że każdy z nich twierdzi, każdy Sycylijczyk uważa, że jego ziemia jest najpiękniejsza, jego język jest najlepszy, jego słońce najlepiej świeci. I tak mieszkaniec Agrigento powie, że jego Agrigento jest najpiękniejsze, język, dialekt, ten, którym się posługują w Agrigento, jest najpiękniejszy, najważniejszy, więc ci mieszkańcy Agrigento twierdzą, że wszystko w Agrigento jest naj, natomiast śmieją się z innych, na przykład z Favary, to jest miasteczko obok, z Canigati, oni będą się z tego śmiać, natomiast Favarezi tak zwani, czyli mieszkańcy Favary, powiedzą, że Agrigento to absolutnie nie, tylko Favarezy są w porządku, więc jest taka tutaj przypadłość, rywalizacja i każde miasto faktycznie uważa, że my jesteśmy najlepsi, a cała reszta to nie. Więc każdy gada na każdego, brzydko powiem, ale tak jest. Tak jak w Polsce chyba, też gdzieś tam te miasta ze sobą większe rywalizują, ale tutaj jest bardzo to, tutaj też na Sycylii są różne dialekty, więc oni się też potrafią wyśmiewać ze swoich dialektów. Ten dialekt różni się od tamtego i oczywiście jak już powie się tym drugim dialektem, to oni szybko uznają, że już jesteś z innej części wyspy, więc już nie jesteś nasza.
1: Ty nie nasz,
0: też
1: tak.
0: Z tym tak spotykałam.
1: No właśnie,
0: jak
1: to też...
0: Zaczęłam mówić, że ja umiem coś tam powiedzieć po sycylijsku na początku mojego mieszkania na Sycylii i w Palermo chciałam się na przykład pochwalić, że coś tam potrafię, a powiedziałam akcentem z Agrigento, to od razu było, ty ze wsi jesteś, z południa, to nie jesteś nasza. Także tak, faktycznie szybko wyłapują to i potrafią też gdzieś tam się trochę śmiać, trochę krytykować, ale mimo wszystko są bardzo solidarni i lojalni względem siebie jako mieszkańcy wyspy.
1: No to też się pewnie bierze ta rywalizacja taka lokalna z tej tożsamości lokalnej, która wydaje mi się jest jednak silniejsza we Włoszech, gdzie ludzie jednak raczej określą się częściej jestem Toskańczykiem, niż na przykład w Polsce ktoś o sobie powie, że jestem mieszkańcem Mazowsza, raczej to jest rzadko spotykane. Natomiast wracając jeszcze do tego polskiego akcentu i do Doliny Świątyń, no bo też poświęcimy trochę czasu, żeby porozmawiać o tych rzeczach związanych z organizacją, z cenami, o tym jak się poruszać po Agrigento, no to zanim jeszcze o tych cenach do Doliny Świątyń, o biletach, no to przecież Igor Mitoraj, to jest wiadomość z ostatnich dni, człowiek, który pozostawił po sobie Upadek Ikara, dzieło w Dolinie Świątyń, tak. On będzie miał...
0: W 2011 roku była wystawa Mitoraja i od tamtej pory właśnie Ikar został już w Agrigento na stałe. Nigdzie nie został zabrany i faktycznie wielka, piękna postać upadłego Ikara znajduje się przed świątynią Concordią, tą główną, piękną, majestatyczną świątynią.
1: No to jeśli ktoś chce sobie wyobrazić jak mniej więcej, jaki jest styl Igora Mitoraja, no to wystarczy wybrać się na krakowski rynek. Tam mamy tę słynną rzeźbę, słynną głowę położoną na boku, która przedstawia Erosa. To też jest dzieło Igora Mitoraja, nasz słynny polski rzeźbiarz, już świętej pamięci, ale będzie miał za tydzień właściwie oficjalne otwarcie jego muzeum niedaleko Pizy, to jest miasteczko Pietra Santa, bo tam mieszkał i tam pracował. Za chwilę wracamy do Agrigento i do Doliny Świątyń, bo tam nie tylko świątynie, ale też przepiękne ogrody, gaje oliwne, drzewa pomarańczowe, po prostu żyć, nie umierać, sycylijskie Dolce Vita. Karolina Wiszniewska i Maria Magdalena Milczarek są razem z nami, a teraz czas na nowość na naszej antenie, czyli JWP i utwór Przez Rap, a na ficie Problem.
2: To jest nowość czwórki.

0: przez rap wracamy na południową Sycylię do Agrigento.
1: City Break Europa w czwórce.
0: Za 23 minuty godzina 17, a razem ze mną są Karolina Wiszniewska, autorka książki pod tytułem Sycylia, smak południa, a w internecie znajdziecie ją pod nazwą Italia e Cucina, i jest także Maria Magdalena Milczarek. Wystarczy wpisać w przeglądarkę polkanasycylii.pl i wyskoczą wam różnego rodzaju ciekawostki i piękne zdjęcia z tej pięknej włoskiej wyspy, jaką jest Sycylia. Agrigento, no właśnie, wróćmy do Doliny Świątyń, bo tam nie tylko świątynie, sama dolina została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jeszcze w ubiegłym wieku, 1997 rok, natomiast tam też są ogrody. Ja pamiętam, że raz znalazłem się w takim ogrodzie, gaj jakiś taki z pomarańczami, jakieś takie starożytne odmiany. Ja się czułem, jakbym się przeniósł 2000 lat wstecz do ogrodu oliwnego, po którym przechadzał się Jezus.
2: Tak, jest tam piękny ogród właśnie, który jest porośnięty cytrusami, oliwkami i migdałowcami. I on leży na terenie, gdzie 2500 lat temu Grecy zbudowali tam gigantyczny zbiornik wodny, który zasilał całe miasto. I teraz na tym terenie właśnie możemy się przechadzać i podziwiać pięknie rosnące drzewa, które tworzą naprawdę wyjątkowy ogród. Zresztą w czasie wiosny, tych miesięcy, zanim jeszcze lato i słońce przyjdzie i słońce spali wszystko dookoła, to niesamowity widok to jest, jak to jest zielone i stanowi taką oazę trochę, gdzie można sobie usiąść i pomyśleć nad tym, że jest to teren, po którym 2500 lata temu chodzili ludzie, żyli tutaj, budowali zbiorniki wodne i radzili sobie technologicznie.

0: naprawdę dobrze.
1: No właśnie, niektórzy nawet piszą, że ten gaj z tymi cytrusami, to jest wszystko tam nawadnialne zgodnie z technikami tradycji arabskiej. No bo trzeba tutaj przypomnieć, że przecież Sycylia to było miejsce wyjątkowo bogate historycznie. Tam przeróżne cywilizacje podbijały tę wyspę. Arabowie, Grecy, Rzymianie. No czego tam nie było? Normanowie, jeśli jeszcze dobrze pamiętam, czyli w sumie niektórzy określają ich tak prosto, trochę wikingami po prostu, ludem z północy. No dobrze, ale powiedzcie w takim razie, ile trzeba zapłacić za te przyjemności? Ile kosztuje bilet wstępu do Doliny Świątyń? I czy można jakoś wbić za darmo?
0: Normalny bilet kosztuje 14 euro, ulgowy 7, ale też jest taka informacja, myślę, cenna. Jak ktoś przyjeżdża, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wejście jest darmowe.
2: O. Tak, ale z ogrodami.
0: Z ogrodami 20 euro. Z ogrodami, tak, 20 euro kosztuje.
2: Z ogrodami, które się nazywają Kolimbetra.
1: Czyli nie dadzą nam jednak zaznać tego chrystusowego klimatu za darmo. No niestety, no trudno, ale za przyjemności trzeba płacić, nie ma tak dobrze. Natomiast czy trzeba kupić taki bilet z wyprzedzeniem? W ogóle pociągnijmy może temat turystyki w Agrigento. Czy to jest miejsce, to jest drugie pytanie, czy to jest miejsce odkryte już przez turystów?
2: Odkrywane, ja bym
0: odkrywane.
2: Powiedziała.
0: Myślę, że jeszcze nie do końca też doceniane i też nieznane. Zazwyczaj turyści wybierają się w takie miejsca, gdzie są Palermo, Syrakuzy, Katania. Natomiast tutaj myślę, że Agrigento jest niedoceniane i nieodkryte, a ma bardzo dużo do zaoferowania. Chociażby plaże, które są naprawdę wyjątkowo piękne, schody tureckie, Punta Bianca, która jest praktycznie bardzo mało znana turystycznie. Jest dużo pięknych miasteczek, które kryją ze sobą piękną historię, piękną architekturę. Też są zupełnie nieznane, mam wrażenie, turystom. Ta część Sycylii właśnie Agrigento i okolic, mam wrażenie, że jest jeszcze bardzo mało w porównaniu do innych części turystycznie odkryta.
2: Znaczy ja się zgodzę tutaj, że rzeczywiście okolice Agrigento są nieodkryte, natomiast kwitnie tutaj taka turystyka jednodniowa, turystów, którzy przyjeżdżają stricte do Doliny Świątyń i na schody tureckie, bo to są dwa takie miejsca bardzo popularne. No i w sezonie ja bym jednak rezerwowała z wyprzedzeniem, jeśli chciałabym mieć pewność, że wejdę. Chociaż na pewno zwiedzanie w okresie lipca i sierpnia jest tutaj trudne, bo słońce praży, a cały ten teren jest terenem jednak odkrytym i bardzo nasłonecznionym, bo jest to na wzgórzu, więc
0: na pewno
2: też trzeba mieć...
0: Myślę, że obie wyczulamy, żeby mocne filtry ze sobą używać.
2: I dużo wody.
0: I dużo wody, bo bardzo dużo osób wychodząc na spacer 2-3-godzinny wraca po prostu z poparzeniem.
1: No to skoro mówicie, że to jest miejsce jeszcze odkrywane przez turystów, to ja nie wiem, to może zakończmy tutaj audycję, już nie zdradzajmy niczego więcej, albo będziemy mówić trochę ciszej po prostu. Nie, no dobra, ciągniemy ten temat, jeszcze będzie, jest tutaj kilka ciekawych wątków do poruszenia. Jest z nami Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, smak południa, Italia e cucina i Maria Magdalena Milczarek, Polka na Sycylii.pl. Za chwilę sobie porozmawiamy jeszcze o innych atrakcjach Agrigento, no bo tak jak tutaj dziewczyny wymieniały, nie samą Doliną Świątyń Agrigento żyje.

0: Who Made Who, Tripoli z Mutual Flying Away With You. No ten kawałek brzmi jak idealny kandydat do hymnu wakacji 2026.
1: City Break Europa w czwórce.
0: Za 14 minut godzina 17 przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Kontynuujemy naszą wycieczkę po Sycylii, a konkretnie po Agrigento, czyli mieście położonym na południu, który skrywa bogactwo świątyń, bogatą historię, ale też różnego rodzaju inne atrakcje, o których teraz porozmawiamy. Razem ze mną są Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, smak południa, Italia e cucina, i Maria Magdalena Milczarek, Polka na Sycylii.pl. Karolino, no to w takim razie tutaj już padło kilka chwil temu Punta Bianca, schody tureckie, plaże. Zacznijmy może od schodów tureckich. Cóż to takiego? Bo tam trzeba dojechać. 20 km na południowy zachód, ale warto.
2: Schody tureckie to jest formacja skalna z margla białego, który robi niesamowite wrażenie, bo on rzeczywiście ma kształt schodów. Takich schodzących do morza, na które można wejść. Oczywiście po uprzednim zarezerwowaniu, kupieniu biletów. I warto to zrobić z wyprzedzeniem, bo często tych biletów brakuje na, jakby na bieżąco.
0: To są takie wapienne skały, prawda?
2: Najlepiej na zachód słońca, bo to są jednak chwile. To są takie widoki i takie kolory na niebie, że no niesamowite wrażenie to robi, jak się tam jest na miejscu.
3: Złota godzina.
2: Złota godzina.
3: To jest naprawdę złota godzina. Warto zainwestować te 5 euro i kupić sobie bilet, przeżyć ten moment złotej godziny.
0: No dobrze, a jak tam z bezpieczeństwem? Bo to się wydaje takie dosyć wysokie. Tam chyba z kilkadziesiąt metrów mamy klifów białych, wapiennych skał, które wpadają do tego pięknego turkusowego morza.
2: No, one są trochę śliskie rzeczywiście, natomiast nie ma jakiegoś wielkiego problemu z wejściem tam, pod warunkiem, że się nie idzie na przykład w japonkach. Tego nie polecam. Jednak warto mieć pełny but na sobie, żeby tą stabilną

0: je zachować, a cała ta formacja skalna ma 50 metrów wysokości. Natomiast no, nie wchodzi się na sam szczyt. Wystarczy, że się wejdzie tam powiedzmy na 2/3 wysokości i tam są właśnie takie tarasy, na których można sobie usiąść i czekać, obserwować ten zachód słońca i się nim cieszyć.
1: No dobrze, to teraz w takim razie plaże. Zabieram ze sobą kąpielówki, no bo jednak słoneczko, błękitne niebo, chciałbym się w okolicy gdzieś wykąpać, a jak wspominałyście, jest w czym wybierać i teraz patrzę, Punta Bianca, no wydaje się miejscem idealnym do pływania.
2: Punta Bianca jest bardzo nieturystyczna. Nie wiem też, dlaczego jest tam wiecznie pusto, a zasługuje ona na wizytę turystów. Natomiast bardzo dużo osób jeździ na sławną Siculiane Marine lub San Leone. To są takie dwie plaże, które są tutaj najbardziej topowe, najbardziej znane. Najwięcej jest barów. Życie kwitnie w San Leone bardzo intensywnie, zwłaszcza w sezonie. Natomiast wydaje mi się, że taką plażą, na której się naprawdę odpoczywa, jest szeroka, jest piękna, piękne widoki, to jest właśnie Siculiana Marina. Jest piękny kolor wody, taki lazurowy. Jest też spokojnie, nie łapie tam zasięg. To jest taka informacja, myślę, że dla wielu osób może być cenna, bo przynajmniej telefon nie dzwoni. A San Leone uznane jest przez Sycylijczyków jako sycylijskie Miami, także piękna promenada, piękna roślinność. Tylko tutaj już jest dosyć turystycznie. Obok San Leone...
3: Taki kurort,
2: tak. Na schodach tureckich też jest zawsze bardzo dużo osób. Punta Bianca jest znowu niezaludniona przez turystów. Ja też bardzo lubię i polecam plaże w Canatello albo Palma di Marina. To są takie też plaże blisko kurortów, blisko miejsc mocno turystycznych, ale jednak bardziej ciche, bardziej kameralne, gdzie można mimo wszystko sobie odpocząć i poleżeć w spokoju.
0: A no, wieczorem trochę wyżej do miasteczka się uda, tak, na pyszną kolację.
2: Na pyszną kolację, do Palma di Marina, czy do San Leone właśnie, na promenadę.
0: Palma di Monte Chiaro.
1: Albo na przykład zwiedzać...
2: Palma di Monte Chiaro, tak.
1: Albo na przykład zwiedzać... albo Dolina Świątyń wieczorową porą też robi wrażenie, bowiem świątynie są podświetlane, więc jest w czym wybierać. A jeśli chodzi o te miejsca właśnie do plażowania, które wymieniałyście, to są często odległości kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów. Czy na południu Sycylii, w okolicach Agrigento, wypadałoby wynająć jakiś jednoślad lub samochód, czy komunikacja w jakiś sposób gorszy lub lepszy funkcjonuje i dojedziemy na taką plażę typu Punta Bianca właśnie?
0: Moim zdaniem samochód tu jest niezbędny.
2: Na Punta Bianca nie ma absolutnie publicznego transportu.
0: No, Siculiana Marina też nic nie jest.
2: Siculiana też nie. Na schody tureckie tylko w sezonie jeżdżą busiki tam chyba raz na godzinę. Jedyne miejsce, do którego faktycznie można dojechać z Agrigento, to są autobusy bardzo częste i regularne do San Leone. To jest tylko tak naprawdę San Leone można dojechać. No poza sezonem, tak jak w sezonie można też na schody tureckie. A cała reszta, te wszystkie plaże, już niestety trzeba mieć samochód.
0: Zresztą to nie dotyczy tylko plaż, ale tych wszystkich miasteczek typu Racalmuto, Naro, Palma di Monte Chiaro.
2: Które są tam absolutnie
0: perełkami.
2: Perełki, tak.
0: Samochodu się nie da.
2: Ja tylko jeszcze dodam, że jadąc na Punta Bianca, lokalni tutaj panowie robią takie wycieczki kładami. To jest fajne przeżycie.
1: To o tych wycieczkach porozmawiamy w drugiej godzinie audycji City Break Europa, ale też o kwestiach organizacyjnych i o święcie kwitnących migdałowców również. Razem z nami Karolina Wiszniewska, Maria Magdalena Milczarek. To jest audycja City Break Europa. Słyszymy się po godzinie 17:00.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami. I wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilad przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia,
2: Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert
8: anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Sobota, godzina 17, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dziś niemal w całym kraju termometry pokazują więcej niż 20 stopni. Legnica cały czas najcieplejszym miejscem w Polsce. 25 kresek utrzymuje się. Natomiast na drugim biegunie już nie Zakopane, a Krosno. Tam niespełna 15 stopni, 14,5. Miasto Szkła przoduje, jeśli chodzi o miasta najchłodniejsze w sobotę w Polsce. Natomiast wieczorem niemal cała Polska będzie pod chmurami, no z wyjątkiem północno-wschodniej i zachodniej części kraju. Możliwe opady deszczu na wschodzie, a w południowej i centralnej części kraju także burze. Jutro bez pogodowych szaleństw, temperaturowo pogodnie, niedziela będzie właściwie przypominać sobotę. Do początku astronomicznego lata już tylko 22 dni.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na UpToDate Festival. Zapraszam na specjalną audycję dziś od 20 prosto z terenu imprezy. Do usłyszenia. Naked Relaxing.
3: Wychowani na Depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depesz Mode. Największe klasyki, synth-popowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę 6 czerwca od 18 do 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Trzy akordy i można wysmażyć takiego hita właśnie, tak jak zrobili to David Penn i Mr. Philip, utwór All Gas, No Breaks.
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: To jest druga odsłona audycji City Break Europa, a w niej poruszamy się po Agrigento, czyli sycylijskim miasteczku położonym na południu największej wyspy Morza Śródziemnego. Nie Catania, nie Palermo i nie Trapani, czyli te najbardziej znane wśród turystów ośrodki, no bowiem tam mamy połączenia lotnicze, to są tanie linie lotnicze, dlatego też nie ma co się dziwić. Natomiast warto jednak trochę się ruszyć, trochę jeszcze pojechać w inne zakątki, bo Sycylia ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. Mnie kiedyś się wydawało, że polecę sobie na 2 tygodnie na Sycylię, znalazłem jakąś super ofertę, jakiś tani lot poniżej 500 zł w obie strony i tak sobie pomyślałem, że zobaczę całą wyspę. Nie. 2 tygodnie to jest zdecydowanie za mało, żeby odkrywać Sycylię. To czasem życia nie starczy, naprawdę, bo to jest wyspa bogata w historię, bogata w jedzenie, bogata w kulturę, tak jak tutaj już Karolina z Marią opowiadały w pierwszej godzinie, bogata także w różnego rodzaju stereotypy i gwary, bowiem język sycylijski. Istnieje odrębny język sycylijski, który nie jest wcale gwarą, nie jest jakąś tam wersją języka włoskiego, który swoją drogą, ten współczesny język włoski, jest trochę sztuczny, tak by powiedzieli językoznawcy. Włochy w ogóle też fascynujący kraj jako całość, ta tożsamość lokalna. To jak patrzą na siebie mieszkańcy z północy i południa i tej centralnej części Włoch. No ale dobrze, gdzie Rzym, gdzie Krym? O Agrigento w drugiej godzinie też będzie. Za chwilę wracają do nas Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, Smak Południa, Italia e Cucina i Maria Magdalena Milczarek, Polka na Sycylii.pl. Będą opowiadać o teatrze w górach pośrodku niczego, o jedzeniu, o słynnym włoskim pisarzu i o mafii. A my cały czas w tym samym składzie, czyli Justyna Janas, Kuba Szczepaniak, Jędrzej Rosiewicz i tak lecimy razem do godziny 18:00.

0: VBS, dwa sławy, jadę jak, no właśnie, Uber Eats, no to teraz o jedzeniu w Agrigento będzie.
1: To jest audycja City Break Europa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, zapraszam na drugą odsłonę audycji City Break Europa, którą spędzamy w Agrigento, sycylijskim mieście położonym na południu wyspy. Razem ze mną są Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, smak południa, Italia e cucina, taka nazwa jest jej w internecie. Natomiast Maria Magdalena Milczarek, ją znajdziecie pod nazwą Polka na Sycylii.pl. No i skoro nam tutaj VBS już różnego rodzaju gastronomiczne wątki przemycał w utworze, no to w takim razie, czy po wycieczce w Dolinie Świątyń, po plażowaniu w Punta Bianca i po oglądaniu zachodu słońca na schodach tureckich, no to przydałoby się coś zjeść? Czy południowa Sycylia, a przede wszystkim prowincja Agrigento, oferuje nam coś innego na talerzu niż reszta wyspy?
2: No tak jak Marysia wspominała, wszelkie sery kozie z Capra Girgentana, które są tutaj bardzo popularne, szczególnie ricotta na przykład kozia. Polecam spróbować, bo ma wyjątkowy smak. Drugą taką rzeczą, która mi przychodzi na myśl i jest akurat sezon na nią, to jest macu di fave. To jest taka rodzaj zupy, kremu takiego robionego z bobu. I ona jest... bardzo popularna też w zimie, dlatego że ona jest taka mocno rozgrzewająca, z dodatkiem oliwy, więc też jest mocno energetyczna. Co jeszcze, Marysiu? A, no oczywiście migdałowe słodycze wszelkie, mleko migdałowe.
3: I pistacje też.
2: I pistacje też, tak, to zaraz możemy powiedzieć. Wszelkie migdałowe słodycze i na przykład do kawy mleko migdałowe. Jest, ja polecam, bo to jest coś innego. Jeśli chodzi o pistacje, to właśnie też w swojej książce nawet o tym piszę, że wszyscy pistacje kojarzą z Bronte, które jest położone u podnóży Etny.
0: Tak jest.
2: Tak, natomiast tutaj zaraz obok Agrigento jest Raffadali, miasteczko, które również ma swoje pistacje. Również ma pistację DOP, czyli chronioną nazwę geograficzną, chronione, przepraszam, pochodzenie geograficzne. I one inaczej smakują, dlatego że rosną na innych glebach. Tutaj mamy bardziej gleby wapienne, tam mamy glebę wulkaniczną, więc i kolor tych pistacji, i ich smak jest trochę inny. Natomiast wszelkie pistacjowe wyroby tutaj również są bardzo popularne.
0: A jeśli miałbyście porównać właśnie smak tych pistacji, co bardziej słone, bardziej słodkie, jak to jest w odczuciu waszym?
2: One są mniej mineralne tak w smaku, ja bym tak powiedziała, ale ja też się zajmuję winem, więc mam ten smak wyczulony trochę bardziej. Są delikatniejsze.
0: To też zaskoczenie było tutaj, kiedy powiedziałaś o tej zupie z bobu. Bób, czyli potrawa. Właściwie produkt, który dzieli Polskę, bo z tego co wiem, niektórzy nienawidzą, a inni kochają, więc wydaje mi się, że to mógłby być dobry eksperyment, żeby rzeczywiście spróbować takiej zupki. Ja nie próbowałem, ale to już mnie zachęciłyście. Natomiast właśnie, tutaj Marysia, z tego co słyszałem, chciała coś o słodkim jeszcze powiedzieć w Agrigento.
3: Ja absolutnie polecam wszystkim odwiedzić Le Cuspidi. To jest taka pasticceria, gdzie absolutnie obłędne lody w bułce są o smaku pistacji, ale też pecorino, czyli na bazie ricotty. Jest to absolutnie przepyszny smak, zupełnie inny, niecodzienny.

I ja osobiście nie jadłam w żadnym innym już miejscu smaku pecorino. I te pistacje w tej pasticceri Le Cuspidi są naprawdę wyjątkowe, bo oni też je prażą i sami robią krem pistacjowy na słodko na bazie prażonych pistacji, więc rogalik z rana z tym kremem pistacjowym jest naprawdę

0: Włoskie tak, śniadanie, ale jeśli na przykład chcielibyśmy się wybrać do restauracji, załóżmy, nie tyle śniadanko w kawiarni, nie tyle na przykład jakiś taki fast food włoski, co restauracja i na przykład makaron albo pizza. I tutaj już nie tyle o jedzenie też się chciałem zapytać, co o sprawy związane z pieniędzmi, no bo we Włoszech istnieje coś takiego jak coperto, czyli ta obowiązkowa opłata doliczona do rachunku we włoskich restauracjach. Ona podobno oznacza dosłownie nakrycie, posługujemy się sztućcami, mamy miejsce przy stoliku, korzystanie z obrusów. Czy w Agrigento to też funkcjonuje i trzeba przygotować kilka dodatkowych euro, jeśli chcemy coś zjeść w restauracji?
1: Tak, jak najbardziej. W większości restauracji. W zasadzie ja się nie spotkałam z restauracją, która nie pobiera koperto. To jest taka kwota od 2 do 4 euro, czasem nawet 5, jeśli to jest bardzo wykwintna restauracja i z górnej półki, to koperto wtedy jest wyższe, ale przeważnie to jest takie 2,5 euro.
0: No to w takim razie trzeba zawsze mieć gdzieś tam przygotowane monety, o czym ja się też przekonałem nie tak dawno temu. Rozmawiamy o jedzeniu w Agrigento, ale tam jest mnóstwo innych ciekawych rzeczy, bo choćby znane postaci, które urodziły się w prowincji Agrigento, albo teatr, o którym mówiła mi już trochę poza anteną Maria, ale o tym porozmawiamy już za chwilę. Karolina Wiszniewska, Maria Magdalena Milczarek są razem z nami. No i spędzamy te jeszcze niecałe 40 minut w sycylijskim miasteczku położonym na południu, czyli Agrigento, a teraz Arlo Parks i utwór Beams.

0: 24 minuty po godzinie 17, a to jest czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie, a razem ze mną Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, smak południa, i Maria Magdalena Milczarek, Polka na Sycylii.pl. Drogie panie, zanim jeszcze o tych wszystkich rzeczach, o których tutaj mówiłem, czyli znane postacie urodzone w prowincji Agrigento, albo wydarzenia, święto kwitnących migdałowców, o których już wspomniałyście, jaka pogoda obecnie panuje w mieście?
2: Upał.
3: Gorąco, gorąco.
2: Gorąco jak na maj. To naprawdę jest bardzo gorąco.
0: No ale ile stopni? Powyżej 30?
2: Nie, no powyżej 30 nie. No w tej chwili jest 26 stopni.
0: A no to
2: ale
0: luzik.
2: Mamy już południe.
0: Ale to luzik.
3: Myślę,
0: to przecież...
3: że w południe było około 30.
2: Tak, tak.
0: No to jeszcze do przeżycia. No ale to tak jak mówicie, to jest końcówka maja, więc wszystko co najlepsze, a może najgorsze jeszcze przed nami. No dobrze, znane postacie urodzone w prowincji Agrigento. Ja się zdziwiłem, jak usłyszałem, że Andrea Camilleri, czyli twórca postaci komisarza Mont Albano, którego oczywiście, no nie czytałem tych książek, przyznaję się, ale z racji takiego, wiecie, ciekawości świata wiedziałem, że to jest słynna seria książek właśnie Camillerego, komisarz Mont Albano. W Rzymie ostatnio byłem na jego grobie, cmentarz niekatolicki, więc fotka oczywiście była, ale o tym, że urodził się w prowincji Agrigento, nie miałem zielonego pojęcia. Kto tam jeszcze ciekawy się urodził? Kto pochodzi z tamtych okolic?
2: Tutaj w okolicach Agrigento jest w ogóle tak zwana Strada dei Scrittori, czyli droga pisarzy, bo urodziło się ich tutaj rzeczywiście sporo. Mówimy tutaj o takich postaciach naprawdę znaczących dla literatury włoskiej. Andrea Camilleri urodził się w Porto Empedocle, czyli w miasteczku zaraz obok Agrigento, i stworzył tutaj fikcyjną Vigatę, czyli miasto pochodzenia komisarza Montalbano. W różnych miejscach okolicznych osadził akcję swojej książki. Wielu turystów też przyjeżdża tutaj szukać tych miejsc, ale one mają zupełnie inne nazwy, więc to nie jest takie proste. No tak, ale to jest pisarz, którego chyba Polacy najbardziej kojarzą, bo nawet jedno z wydawnictw ostatnio zaczęło wznawiać książki Andrea Camillerego, więc można sobie poczytać. Drugą postacią taką bardzo ważną to jest Luigi Pirandello, który w 1934 roku dostał Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. On urodził się w miasteczku... w miasteczku też niedaleko tutaj. Można zwiedzać jego dom. Dom jest położony nie tuż nad morzem, ale bardzo blisko. Widać z niego morze. On sobie zażyczył, że chciałby być pochowany tutaj, więc tutaj jest pochowany. Kolejną postacią bardzo ważną to jest Leonardo Sciascia, który pochodził z Racalmuto. Tam też jest cała fundacja, która zajmuje się pamięcią o nim. Można zwiedzać jego dom, w którym mieszkał razem z rodziną, i oni dbają o wszystkie rzeczy, które tam zostawił. Ten dom wygląda dokładnie tak, jak on go opuścił. Są wszystkie jego zbiory książek, rękopisy, dokumenty, które gromadził. Jest cała historia jego życia. Więc jest tutaj co zwiedzać, podążać też śladami kultury i takiego pogłębiania wiedzy o tym miejscu, bo jeden z nich nawet mówił, że żeby zrozumieć Sycylijczyków, to nie należy podążać po zabytkach, tylko słuchać rozmów ludzi na placach. I dopiero wtedy można zrozumieć mentalność ludzi, którzy tutaj żyją.
0: Można podążać drogą pisarzy, a można też się wybrać do teatru. Teatro di Andromeda. Mario, co to jest za miejsce?
3: To jest mój ukochany teatr. Teatr w górach, zbudowany przez pasterza artystę Lorenzo Reina. Jestem absolutnie zakochana w tym miejscu. To jest taki bardzo mistyczny teatr. I Lorenzo Reina, który był pasterzem, a także artystą, pasąc owce, wychodząc z owcami na spacer, zamarzył sobie, żeby stworzyć taki piękny, nietuzinkowy teatr. I faktycznie sam stworzył fizycznie też ten teatr w układzie konstelacji gwiazd Andromedy.

0: Teatr ma 108 kamiennych siedzisk i wszystkie są w układzie gwiazd, te siedzenia są w układzie gwiazd, więc jest niesamowita magia też tam. A ja miałam taki zaszczyt, gdzie na swoje 30 urodziny miałam mini recital swój właśnie w tym teatrze, więc mam do niego ogromny sentyment. Znałam właściciela, organizatora, który stworzył twórcę. Niestety w grudniu, 27 grudnia zmarł Lorenzo Reyna. Natomiast miejsce absolutnie jest warte uwagi, jest mistyczne, jest magiczne i uważam, że każdy powinien zobaczyć, bo to jest wielka twórczość, ten teatr pod gołym niebem.
1: Ja bym jeszcze tylko do tego dodała, że już nie do teatru, ale zaraz obok, 15 minut drogi od teatru, znajduje się miasteczko Santo Stefano, w którym może ktoś akurat przebywa w tym rejonie. W ten weekend odbywa się święto poświęcone serom. I dziś cały dzień, i jutro cały dzień można przyjechać, spróbować, a potem na zachód słońca pojechać do Teatru Andromeda.
2: Ale to poczekaj, to będzie tam też ten ser z tymi skaczącymi robaczkami, które trzeba uważać przy jedzeniu, nie, że oczy trzeba zasłonić, żeby jakiś nie wskoczył?
1: Nie, to sardynia.
2: To sardynia. To oni tam takie wynalazki jeszcze zupełnie inne mają. No, te święto serów brzmi jak plan, brzmi znakomicie. To jest cykliczne wydarzenie, które odbywa się co roku?
1: Tak.
2: No to ja sobie zapisuję.
1: 24 edycja.
2: To ja sobie zapisuję w takim razie końcówka maja 27, bo ja akurat miłośnikiem serów jestem. Może nie z robaczkami skaczącymi, ale być może do tego jeszcze dojdziemy. Karolina Wiszniewska, Italia e Cucina, Maria Magdalena Milczarek, Polka na Sycylii.pl są razem z nami. Za chwilę porozmawiamy sobie trochę jeszcze o innych wydarzeniach, już nie o serach, ale o migdałowcach, no i o mafii, i o poruszaniu się, i o tym, jak w ogóle do Agrigento się dostać. It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, the man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a fit.

0: When be not my day, no jak to nie mój dzień? Sobota jest pięknie, trzeba się cieszyć życiem. Dolce vita.
1: City Break Europa.
0: No właśnie, ja się przyznam, że popijam sobie kawusie i ja jestem fanem zamawiania cappuccino po godzinie 17, 18. Nie interesuje mnie to, że Włoch będzie kręcił nosem. Nawet miałem taką sytuację raz, że kiedy byłem niedaleko Katani, to mówię tutaj o wschodniej Sycylii, Acireale, tam taki karnawał świetny urządzają sobie raz na jakiś czas. I

0: I zamówiłem sobie tę kulkę ryżową, arancini, tak? Chyba tak. Tutaj dziewczyny, poratujcie, tak? Arancini, właśnie. I myślałem, że to jest słodkie. No i tak się trochę niestety zawiodłem, bo miałem ochotę na słodkie akurat w tym momencie. Oczywiście dobra była ta kulka i potem miałem ochotę popić to cappuccino. Zamówiłem sobie cappuccino, była jakaś godzina 20, no ale trzeba było tutaj mieć zapas sił na karnawał w Acireale. No i tak widzę, że ci Włosi się tak na mnie patrzą i coś tu nie gra. I ten jeden się pyta tego drugiego, akurat to słyszałem, że tam Polonia, a ten Polonia. No więc tak to wyszło, ale ja z tym nie mam problemu i jeśli mogę, to i tak sobie kawusię taką piję. Karolina Wiszniewska i Maria Magdalena Milczarek są razem z nami. Rozmawiamy o Agrigento. No właśnie, rozmawialiśmy o teatrze, o tej drodze, którą można się poruszać właśnie drogą poetów, bo tam jednak znaczące postacie rodziły się na ziemi w prowincji Agrigento. Ale teraz, kiedy się wybrać w ogóle w to miejsce? Mówicie, że robi się już coraz goręcej, natomiast święto kwitnących migdałowców. Przeczytałem, że to jest przełom gdzieś tak luty-marzec i to jest optymalny czas.
1: Tak, w tym roku było to na początku marca, trwało tydzień. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, coraz trudniej jest mi mówić o tym, jak będzie i jak, czego się można spodziewać, dlatego że pogoda się tutaj też zmienia i teraz jak byłyśmy z Marysią właśnie na tym święcie migdałów, to nawet zdarzyło się tak, że główne wydarzenie całego festiwalu, które miało mieć miejsce właśnie w Dolinie Świątyń, było zaplanowane na konkretny wieczór, zostało przełożone na inny dzień, bo tak lało, że trzeba było wszystko odwołać.
0: No właśnie, czyli mamy święto ruchome w takim razie w związku ze zmianami klimatycznymi, ale jak to wygląda w praktyce? Jakbyście mogły opisać to osobie, która nigdy nie brała udziału, czyli na przykład mnie, jak to wygląda, co się wtedy dzieje, czy to ma tylko związek z naturą, czy pojawiają się jakieś wydarzenia kulturowe, folklorystyczne, festiwale, jak to jest obudowane?
1: Historycznie ten festiwal kwitnących migdałów witał wiosnę, czyli zaczynał sezon odradzania się przyrody, odradzania się również całego cyklu związanego ze zwierzętami, z ich rozmnażaniem się. Owce czy kozy wracały na pastwiska po zimie i taka była historycznie rola tego festiwalu. Z biegiem czasu on się przerodził w festiwal folklorystyczny, w którym biorą udział zespoły z całego świata. Nawet polski zespół dziecięcy był w tym roku również, brał udział w tym wydarzeniu. Główną drogą Agrigento co wieczór są pokazy tych zespołów. One idą wzdłuż głównej drogi, wzdłuż Via Atenea i tańczą. Robią swoje show takie, tak, w strojach ludowych. Każdy z krajów, Meksyk, tam Kolumbia, przeróżne były kraje, rzeczywiście z całego świata. Ma jedno główne zadanie, ten cały pokaz, promować pokój na świecie. I to, że wszystkie nacje, wszystkie narodowości mogą żyć ze sobą w zgodzie. Taki jest główny...
2: Powiedz może jeszcze o tym pokazie światełek w Dolinie Świątyń, tak, który był przepiękny.
1: Tak, to wydarzenie, które zostało przełożone na następny dzień, było naprawdę bardzo... To była taka kulminacja całego festiwalu. Świetny spektakl, który pokazywał, jak bardzo ważny jest pokój na ziemi, był przejmujący. W kontekście historycznym on też pokazywał od starożytnej Grecji, czyli od korzeni tej ziemi, Doliny Świątyń w tym przypadku i Agrigento, aż do czasów współczesnych. Naprawdę muszę powiedzieć, że ja się wzruszyłam podczas tego spektaklu. To jest nie do opisania emocje, które temu towarzyszą.
2: Tak. Podczas tego, jeszcze muzyka, która też potęgowała to wszystko, te emocje. Naprawdę było wzruszająco, przejmująco i no pięknie było.
1: Pięknie, tak.
0: Mówicie o pokoju, ten pokój jednak nie zawsze na wyspie panował. Wcześniej było bardziej burzliwie, teraz być może jest spokojniej, być może podważycie tę moją tezę. Tutaj już zaczynam rozwijać wątki mafijne, no bo Sycylia też kojarzy nam się z Cosa Nostrą, która swoją drogą już najsilniejszą mafią, jak mówią specjaliści w tej dziedzinie, nie jest. Wskazuje się na 'Ndrangheta, czyli mafię kalabryjską.

Kalabryjską, Kalabria, czyli ten czubek włoskiego buta, półwysep apeniński. O tym za chwilę sobie porozmawiamy, no bo też jednak widać trochę tych napisów antimafia, co wskazuje na jednoznaczny stosunek społeczeństwa właśnie południa Włoch do mafii, ale z drugiej strony w sklepach widać z kolei koszulki z wizerunkiem Vita Corleone, czyli głównej postaci granej w Ojcu Chrzestnym. No i teraz pytanie, czy to jest w takim razie trochę na sprzedaż, czy się romantyzuje ten wizerunek, czy niekoniecznie. Jak to wszystko wygląda i czy mafia w ogóle jeszcze działa na południu, przede wszystkim w Agrigento? O tym sobie za chwilę porozmawiamy. Karolina Wiszniewska, autorka książki pod tytułem Sycylia, smak południa, oraz Maria Magdalena Milczarek, Polka na Sycylii.pl są razem z nami za 20 minut, godzina 18:00.

0: No i już zbliża się nieuchronnie godzina 18, ale to za 17 minut.
1: City Break Europa. Europa.
0: Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, włoscy sędziowie znani z bezkompromisowej walki z mafią sycylijską, zginęli w zamachach bombowych w 1992 roku. Nie mieli dla nich litości przedstawiciele Cosa Nostry. Swoją drogą port lotniczy w Palermo dziś nosi ich imię, Borsellino e Falcone. No i właśnie teraz chciałem jeszcze na sam koniec naszej wycieczki po Agrigento poruszyć ten wątek związany z mafią. Razem z nami są Karolina Wiszniewska, autorka książki pod tytułem Sycylia, smak południa, Italia, e cucina. Maria Magdalena Milczarek też jest razem z nami, Polka na Sycylii.pl. Czy mafia w Agrigento jest obecna?

0: Mafia jest obecna na całej Sycylii i tutaj nie ma wyjątków. Jest to temat bardzo trudny. Ja jestem przeciwniczką pokazywania Sycylii jako ziemi idealnej, zalanej słońcem i pełnej Dolce Vita, bo Dolce Vita to my mamy na wakacjach, bo jesteśmy wolni od zmartwień i wolni od problemów życia codziennego, ale ludzie tutaj żyją i borykają się bardzo z różnymi problemami, a mafia jest jednym z nich.
1: No i właśnie, jeśli mogłabyś to rozwinąć, czy jaki w takim razie ta obecność mafii, skoro Cosa Nostra działa, ale już w nieco innej formie, bo po prostu też współcześnie nie, być może nie opłaca się tak, aż tak bardzo wstępować do mafii, jak miało to miejsce kilka dekad temu. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wygląda ich praktyczna działalność na terenie właśnie Sycylii, być może Agrigento, jak oni działają? Czy to są jakieś inwestycje, czy to jest przemyt narkotyków, czy to są jeszcze jakieś inne obszary ich działalności?
0: Obszary działalności mafii są bardzo różne. Rzeczywiście od czasów, o których wspomniałeś, tych sędziów Falcone i Borsellino, działalność mafii się zmieniła. Ona zeszła do podziemia, stała się niewidzialna. Mówi się tutaj, że stała się invisibile. Ale to nie znaczy, że jej nie ma. Oni po prostu zmienili swój sposób działania. Też pojawiły się inne możliwości, bo pojawiły się fundusze europejskie, oni przeszli do struktur rządowych, struktur samorządowych. Dziś mafia często to są białe kołnierzyki, ludzie wykształceni, ludzie eleganccy, o których na pierwszy rzut oka nie powiedziałbyś, że są członkami mafii.
1: No i właśnie tak jak tutaj wspominałem kilka chwil temu też, dużo haseł na Sycylii antimafia, a z drugiej strony Marlon Brando jako Vito Corleone na koszulkach i czapkach. Dlaczego to w takim razie w ten sposób funkcjonuje na wyspie? Bo tutaj się pojawia pewnego rodzaju dysonans.
0: Pojawia się dysonans i wielu Sycylijczyków i organizacji, które zajmują się walką z mafią, walczy również z tym, dlatego że ojciec chrzestny zromantyzował nam mafię, przedstawił nam mafię jako ludzi pełnych honoru i kodeksu moralnego. Ludzi, którzy nie tykają kobiet, nie tykają dzieci. To nigdy nie było prawdą i nie jest do dzisiaj. To jest bardzo trudny temat, a sprzedaż tych wszystkich gadżetów związanych z Ojcem Chrzestnym niestety promuje taką kulturę przystojnego i dobrego mafioza.
1: Tak, zdecydowanego w swoich działaniach i oglądając film Ojciec Chrzestny, wyreżyserowany przez Francisa Forda Coppolę. No Coppola stworzył jednak obraz, tak jak powiedziałaś, romantyczny mafii. Wręcz kiedy ogląda się ten film, chciałby się być nawet czasem, przynajmniej ja miałem takie odczucia, częścią tego świata i zapomina się o tym, że właściwie to wszystko jest robione w białych rękawiczkach, ale na samym końcu, jeśli widzimy, do czego to prowadzi, to jest absolutna tragedia, zbrodnia i lejąca się krew. Więc no rzeczywiście mamy tutaj taki romantyczny obraz mafii. To jest w ogóle ciekawa też historia, no choćby z tego faktu, tak jak tutaj rozmawiamy, że z jednej strony romantyzm, a z drugiej strony nastawienie właśnie anty tego społeczeństwa sycylijskiego. No i też nie kończąca się historia z budową mostu między Kalabrią a Sycylią, wpływami mafijnymi. Każdy kolejny włoski rząd, który mówi, że ten most już zostanie zbudowany, potem się okazuje, że jednak nic z tego, ale to już jest rozmowa na pewnie inny odcinek. To na koniec jeszcze, drogie panie, porozmawiajmy o, jak to się mówi, logistyce, czyli o tym, jak w ogóle się dostać do Agrigento, żeby zobaczyć te wszystkie wspaniałości, Dolinę Świątyń, Schody Tureckie, poplażować, wykąpać się. Jak tam się dostać?
0: Najlepiej samochodem.
2: Najlepiej samochodem, ale na szczęście mamy też sprawne pociągi, zwłaszcza komunikacja lotnisko Palermo-Agrigento. Nie trzeba nawet wychodzić z lotniska, wystarczy wejść do pociągu, który jest w środku, na piętrze poniżej, jak się wychodzi z lotniska. Nawet nie trzeba wychodzić z lotniska, po prostu wsiadamy do pociągu i pociągi są bezpośrednie na stazione centrale w Agrigento. Także z Palermo najlepiej pociągiem. Autobusy też jeżdżą oczywiście, ale wygodniej jest pociągiem. Natomiast z Katani komunikacja jest bardzo też sprawna. Co pół godziny, wydaje mi się, czy tam co godzinę jeżdżą.

0: regularnie, bardzo sprawnie autobusy też z lotniska bezpośrednio do Agrigento.
1: No to pięknie, no to właściwie to wszystko nam się tutaj dobrze układa, bo do Palermo, zarówno do Palermo, jak i do Katanii można dolecieć z Polski jeszcze tanimi liniami lotniczymi, a tak jak Maria mówi, później bezproblemowo dostać się można do Agrigento i podziwiać to wszystko, co ma najlepszego do zaoferowania to miasto. Karolina Wiszniewska, autorka książki Sycylia, smak południa, którą znajdziecie w internecie pod nazwą Italia e Cucina, oraz Maria Magdalena Milczarek. Wpisujcie polkanasycylii.pl, a znajdziecie. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę i za tę wycieczkę po Agrigento.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Do widzenia.
1: A teraz Budka Surfera i utwór Two Step. 10 minut do godziny 18.
3: Ty, to najwyższa pora, siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak jedna tysięczna kilo.
4: Rydal, proszę się przebrać.

0: Z Agrigento robimy szybki skok do województwa dolnośląskiego, Wrocław, a tam Adam Smolarek. No i właśnie, Adam, co ty tam robisz?
1: Co ja robię we Wrocławiu, Jędrzeju, mój drogi? No to jest dobre pytanie. Ja myślę, że na to pytanie zdążył odpowiedzieć wczoraj DLM. To dlatego, że jesteśmy na WROF-ie, na showcase dolnośląskiej muzyki. Drugi rok z rzędu patronujemy temu festiwalowi. Jesteśmy obecni. Dzisiaj już mieliśmy okazję też prowadzić dyskusję na temat alternatywnych form promocji muzyki. Wczoraj DLM rozmawiał z artystami z line-upu i ja dzisiaj będę robił dokładnie to samo, tylko oczywiście wybrałem innych. Także dzisiaj robimy po raz drugi przegląd line-upu festiwalu. Jest bardzo dobrze, więc zapraszam do słuchania od 18.
0: Jest dobrze, dobrze robią. Pozdrowienia dla wszystkich chłopaków. Adam Smolarek przejmuje stery po godzinie 18. A ja się już z wami żegnam. Słyszymy się jutro o godzinie 12 w audycji sportowej. Justyna, Janas, Kuba Szczepaniak, Jędrzej Rosiewicz. To była audycja City Break Europa. Widzimy się w Agrigento.

0: Autopromocja.
1: Pokrzywa zamiast szpinaku, mniszek zamiast sałaty. Dla jednych to powrót do korzeni, dla innych kulinarny eksperyment. Podczas gdy ponad połowa Polaków twierdzi, że lubi przygotowywać posiłki z tego, co samodzielnie zbierze, my pytamy, jak zrobić to najlepiej. W dzikiej kuchni sprawdzimy, co można znaleźć tuż obok domu i jak zamienić to w coś, co zaskakuje bardziej niż niejedno restauracyjne danie popisowe. Zapraszam do stołu w sobotę od 14 do 16. Marta Zinkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio.
8: Czwórka Polskie Radio.

0: 18 wybiła.
1: Pogoda.
0: Nadajemy do Was z Wrocławia, słonecznego. Była groźba, że pojawią się tutaj burze i opady, ale nie wygląda na to. Wygląda na to, że przejdzie bokiem, przejdzie bardziej przez Opole. Bardzo mnie to cieszy, bo inaczej mielibyśmy może trochę problemów z sygnałem, a tak to mamy sygnał doskonały. Wrocław dzisiaj cieplutki, 23-24 stopnie cały czas. W nocy zapowiada się troszkę chłodniej siłą rzeczy, ale tak w okolicach 16-17-18. Także da radę jeszcze pochodzić w samej bluzie. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że jesteśmy na WROF-ie, na Festiwalu Dolnośląskiej Muzyki, gdzie jednak trochę czasu spędza się również na zewnątrz, przed klubem Łącznik. Serdecznie zapraszamy do wpadania do nas w okolice, dlatego że udział oczywiście jest darmowy i można też nas spotkać, a przede wszystkim posłuchać dobrej muzyki. Także tak to się plasuje, jeśli chodzi o Wrocław. Burze przejdą środkiem.
1: Autopromocja. Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
2: A widziałaś ten ostatni trend?
1: Pokaż.
2: Patrz.
1: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
2: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
1: W piątek o 16?
2: Od 16 do 18.
1: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
2: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
1: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
2: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Gra na WROW. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Nie inaczej. Adam Smolarek przy mikrofonie na terenie festiwalu WROW, czyli obok klubu Łącznik we Wrocławiu. Jesteśmy tutaj od wczoraj, będziemy jeszcze oczywiście jutro. Impreza odbywa się pod patronatem Czwórki, a my tutaj przebywamy, słuchamy, rozmawiamy przede wszystkim. To dlatego, że showcase'y mają to do siebie, że naprawdę dobrze jest tutaj się z ludźmi poznać. Padają takie pytania co jakiś czas. Czy ja na przykład ci nie przeszkadzam, że do ciebie podchodzę? Ja mówię, nie, absolutnie nie, do tego to wydarzenie przecież służy. Także robimy to od wczoraj i będziemy do końca również działać. Na WROW-ie rozmawiamy z artystami z tegorocznego line-upu. Wczoraj Delem rozmawiał z kilkoma, dzisiaj ja również to zrobię. Co więcej, w tym momencie w pomieszczeniu już ze mną jest jedna z artystek, którą za moment usłyszycie na antenie, posłuchamy jej muzyki. Wczoraj dała świetny koncert, więc z Kisi sobie o tym porozmawiamy. Audycję realizuje Kuba Szczepaniak i będziemy z wami w tym składzie do godziny 20. Za nami natomiast Michał Wojtek i Gaba Kościuk. To jest rap, który powrócił. To dlatego, że Michał Wojtek był wcześniej skojarzony z ekipą Pale Wave, która, no powiedzmy, istniała, nie istniała, tam już naprawdę dużo przebojów było. Jakiś czas temu jednak wrócił z albumem Worek na Kości. A przed nami teraz, no trochę naciągany wrocławski klimat. To dlatego, że wrocławski jest gość, Nafta, Paweł Klimczak. A gospodarz, czyli Matt Brzeźny, znany jako Tamten, znany jako też DJ Grzyb, wspaniały pseudonim, za każdym razem jestem pod wrażeniem, proponuję nowy album. Już całkiem niedługo on się ukaże. Przed nami teraz singlowe The Three Devs.

0: A za nami pierwsza już gościni, jeśli chodzi o jej muzykę oczywiście. Dziewczyna, która już wczoraj wystąpiła i powiedziałem, że moim zdaniem dała świetny koncert. Kisi, cześć.
1: Cześć.
0: Siemanko, no, byłaś u nas w czwórce kiedyś, prawda? U Uli Kaczyńskiej.
1: Tak, zgadza się. W sumie pierwszy wywiad z Damianem Sikorskim, ale w erze pandemicznej także zdalnie. Nie mieliśmy okazji porozmawiać twarzą w twarz, tylko przez rozmowę telefoniczną. Przy okazji będzie głośno, a wywiad na żywo to właśnie z Ulą Kaczyńską.
0: No widzisz, czyli sami znajomi, jak się okazuje. Dobrze, dobrze. Bardzo fajnie z tego powodu. Bardzo się cieszę. Masz już pierwszy album na koncie w tym momencie. Od dobrych już 2 lat, prawda?
1: Zgadza się. W sumie zaczęłam właśnie krótszą epką, ale udało się wydać pełniejszy album z pełnym składem utworów. I w sumie dzisiaj na koncert, no dzisiaj, właściwie wczoraj, wywrał się cały zlewa w jeden dzień, pełen emocji. Udało się zagrać większość z tego albumu. No i od tego momentu też parę singli, także tak, repertuar już jest na pełen koncert. Mogę grać przez godzinę.
0: Mogliśmy to wczoraj zobaczyć, zdecydowanie, ale dobrze, no to powiedz mi, ile R miała Kisi do tej pory? Bo u ciebie jednak to jest istotne, jak patrzę na chociażby estetykę, którą proponujesz, zawsze to jest jakiś konkretny look, mam wrażenie, a oprócz tego, no też brzmienie.
1: To jest super pytanie, bardzo mi się od razu kojarzy z K-popem. Myślę, że może dlatego właśnie je zadałeś, bo wiesz, że się interesuję K-popem. Na pewno jest taka era przed, jakby era balladowa, era taka mocniej emocjonalna i też wolniejsza. I era po, kiedy bardzo chciałam utanecznić swoją muzykę, czyli taka, w której zdecydowałam, okej, masz tendencję do pisania powoli i dramatycznie i emocjonalnie, a słuchasz muzyki zupełnie innej, więc może spróbujesz popchnąć tą muzykę w stronę tej, której sama słuchasz. Także wydaje mi się, że to widać gdzieś w muzyce i to się wydarzyło chyba po pierwszej epce stopniowo przez ten album i te nowe single już wydają się być trochę w tej nowej erze nowej Kisi, bym tak powiedziała.
0: Mogliśmy to usłyszeć chwilę temu w Zośce, zdecydowanie. Za moment usłyszymy to też w Deszczu, który akurat usłyszymy w formie studyjnej, ale on się nie pojawił na żywo. Jak to się stało? Dlaczego?
1: No niestety tutaj akurat wyszedł zbyt blisko tak naprawdę koncertu na WROF-ie i jest mało gitarowy, a ja na scenę zabrałam 2 gitarzystów, także szkoda by było im odebrać tą frajdę tworzenia solówek na żywo na koncercie, także zdecydowaliśmy, że Deszcz odpuszczamy, ale nie mówię, że na zawsze. Mam nadzieję, że na następnym koncercie jakąś taką aranżację bardziej gitarową uda nam się wpleść w koncert.
0: Życzę powodzenia, ale z drugiej strony muszę przyznać, że zespół masz zdolny też. To jest, zresztą to jest chyba świeża sprawa, prawda, że masz 2 osoby ze sobą. Zdaje się, że nie tak dawno jeszcze, gdy grałaś poprzedni swój koncert, to była tylko 1 osoba.
1: Zgadza się. Pierwszy koncert też w ogóle w moim rodzinnym mieście, w Żywcu. Pozdrawiam wszystkich z Żywca, którzy słuchają. Był dużo bardziej kameralny. To był tak naprawdę koncert w takich 2 pokojach kamienicy, tak bym określiła wielkość. I był taki bardzo na siedząco, widownia na siedząco, więc był bardzo, jakby nie wymagał faktycznie tych żywych instrumentów, które dadzą czadu. Ja też nie odważyłabym się do takich ruchów jak posłanie mikrofonu do widowni, myślę. A była na to okazja na WROF-ie, z czego się bardzo cieszę. Zwłaszcza, że widownia znała tekst Toniku, także to się ceni. Więc no tak, tutaj zdecydowanie inny klimat i dodatkowy gitarzysta, Gracjan, który no myślę, że dał taki popis gitarowy, że szapoba.
0: Były solowy, było na maks ostro, to prawda. Ale wiesz co, ja stałem po tej stronie publiki, bardziej gdzie Adam stał, gdzie drugi gitarzysta i tam za mną stał jakiś gość, który śpiewał przez cały koncert chyba wszystkie piosenki. Jest niesamowite, widzisz?
1: Kto to był, to jest pytanie.

0: To również dziękuję, było to wspaniałe przeżycie. Wolałbym słyszeć więcej ciebie, co prawda, ale, ale tak, ale oczywiście wszystko można było usłyszeć.
1: Następnym razem bliżej sceny, poproszę.
0: No tak, tak trzeba będzie zrobić po prostu, to widzisz, to jest ostatecznie mój błąd. No ale dobrze, no to jak to jest, że w tym momencie już masz, wiesz, aż tak oddanych fanów, że ludzie przychodzą, śpiewają wszystko, jak to jest?
1: Też się zastanawiam, no oczywiście, zaczęło się od znajomych przyjaciół, bo to jest duża grupa, która po prostu wspiera mnie jako osobę, mam nadzieję, jako przyjaciółkę, więc super, że się pojawili, no bez nich nie byłoby chyba takiego tłumu, który faktycznie zna te teksty, słucha tych utworów, ma je na swoich, nie wiem, playlistach danego roku, najczęściej odtwarzanych. To jest największy zaszczyt. Nie mogę, jakby jestem osobą bardzo wdzięczną i wiadomo, że każdy no, chce rosnąć, powiększać te zasięgi, ale to, że słuchają mnie najbliżsi, to jest chyba największy komplement tak naprawdę, więc super, że znaleźli się też pod sceną.
0: Pozdrawiamy zatem raz jeszcze osoby wszystkie, które były aż tak zaangażowane w koncert. A teraz posłuchajmy Kisi raz jeszcze i to będzie kawałek o nazwie Deszcz.

0: Czwórka na WROW. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Życie festiwalowe wygląda w ten sposób, że co chwilę otwierają się drzwi, co chwilę ktoś zagląda. Zespół donikąd już jest w blokach startowych, ale spokojnie, nie przyspieszamy, nie będziemy tutaj niczego pomijać. Kisi cały czas jest ze mną, słuchaliśmy jej piosenki Deszcz. No to teraz może pogadajmy w ogóle o wspomnianej estetyce, bo ty już tu mówię, że a pewnie mnie zapytasz. No tak, pewnie cię zapytam, oczywiście, że tak. No bo twoja muzyka, no to dobrze, to jest pop, to są elementy R&B, ale jednak ja mam mocne skojarzenie właśnie z K-popem w sumie przede wszystkim, bo mam wrażenie, że w Polsce ta muzyka jest dużo bardziej znana niż na przykład C-pop, ale wiem, że ty do Chin jeździsz za to.
2: No tak, u mnie fascynacja zaczęła się od języka trochę i akurat padło na chiński, więc te Chiny stały się taką fascynacją, moim kierunkiem właśnie podróżniczym, coraz częstszym, mam nadzieję. Natomiast no, muzycznie ja częściej słucham chińskiego rapu, tak mam wrażenie. No wiadomo, pojedyncze artystki typu Lexi Liu na przykład z C-popu, to myślę, że mogę jako reprezentację wymienić. Natomiast no, tego K-popu jest po prostu bardzo dużo i on przechodzi do naszej kultury tak coraz częściej, że faktycznie możesz przejść się po galerii, słyszysz Kacaj, jakby słyszysz coraz więcej artystów, także już to, że BTS leci w radiu, jest normą, także myślę, że do K-popu jest ciągle łatwiejszy dostęp, też do koncertów, więc no, łatwiej jest się zainteresować tą kulturą, jest ona po prostu bardzo barwna, także

0: to mnie przyciągnęło.
1: Wiesz, jakby nie patrzeć, zbliża się opener, na openerze wystąpi Jennie przecież. No to też jest członkini Blackpink, prawda? Tak, no właśnie, więc mamy dostęp faktycznie, to z pewnością. No dobrze, ale jak to przenosisz na nasze polskie warunki? Bo wiesz, czasami coś działa tylko w danym kontekście kulturowym, ale jesteśmy bardzo daleko od Azji, jakby nie patrzeć. No to jak to u ciebie działa? Jak do tego podchodzisz?
0: No to tak, na starcie właśnie dużo osób posądza mnie, to może to jest złe słowo, ale myśli, że na przykład tworzę K-pop. No ja nie mogę z natury tworzyć K-popu, bo ani nie tworzę w Korei, ani nie tworzę w języku koreańskim, więc to będzie bardziej polski pop po prostu. Ale inspiracja jest chyba właśnie w tej warstwie wizualnej i takim, jak podchodzimy do wydania na przykład. Że dla mnie na przykład kolor jest czymś bardzo istotnym. Każdy mój utwór po jakimś tam momencie ma konkretny kolor. I jakby, no teraz akurat jestem cała od stóp do głów czerwona, bo przefarbowałam włosy na wiśniowy. Także mam bardzo konkretny kolor, ale każde wydanie jest dla mnie jakąś barwą, jakąś strukturą, jest w konkretnym słownictwie, w konkretnym emoji, jakby to wszystko jest opakowane w takie coś, co mam wrażenie w K-popie jest normą, te ciekawe wydania, barwne wydania, a u nas jeszcze ciągle, może jest tego mniej, ale widzę, że coraz więcej artystów, nawet nie wiem, z gatunku rapu, popu, bawi się tą formułą i te wydania są coraz ciekawsze, dodatki do wydań są coraz ciekawsze, więc to już nie tylko jest takie K-popowe, ale ja to akurat zaczerpnęłam z K-popu i chcę iść w tą stronę, że faktycznie myśląc o jakimś utworze, my już widzimy ten utwór, bo ta warstwa audiowizualna jest dla mnie bardzo ważna.
1: Okej, no to jest coś, co faktycznie się pojawia coraz częściej u nas też, nareszcie swoją drogą, chociaż wiesz, takie wyjątkowe, efektowne stylówki to już się zdarzały u nas, wiadomo, ale jeśli chodzi o kolory, no to ja chciałbym zapytać, czemu nie jesteś na niebiesko?
0: No tak, do ostatniego wydania Deszcz w sumie pasowałaby ta niebieska aura, chociaż Deszcz jest taki bardzo naturalny, bym powiedziała, delikatny, więc tam chciałam jednak pójść w tą naturę. Także być brunetką naturalną i tak odstawiałam w czasie, kiedy się przefarbuję na ten wiśniowy, który za mną chodzi, więc oszczędziłam jeszcze wydanie Deszcz. Dopiero na Wrofa sobie pozwoliłam na szaleństwo, no i myślę, że to jest może zapowiedź następnego utworu. Także te włosy już są może szykowane na kolejne utwory.
1: Następny utwór Sakura.
0: No to za ciemne jeszcze mam te włosy jeszcze. No nie chcę ich marnować rozjaśniaczem. Fryzjerka mnie zabije, także nie mogę.
1: Zdrowie przede wszystkim, jak sądzę. Ja bym chciał w sumie przy okazji, skoro już rozmawiamy i rozmawialiśmy też o twoim zespole, dopytać o jeden ostatni wątek, czyli to, że to nie jest twój pierwszy skład, w którym grasz z Adamem, prawda?
0: Zgadza się. Tak, słyszałam, że znasz zespół Elil. To była moja wcześniejsza też okazja właśnie i współpracowania z Adamem jako multiinstrumentalistą i no tak naprawdę drugim muzykiem w duecie elektronicznym. I też moje pierwsze doświadczenie występowania na scenie. Więc jak mówię, że to jest mój drugi koncert, no to drugi koncert jako Kisi. Więc faktycznie to doświadczenie grania w klubach, w mniejszych scenach już zdobyłam, ale to jest jednak trochę co innego grać w duecie, który też ma trochę inny klimat, a grać całkowicie jako Kisi z moim autorskim materiałem.
1: Jaka przyszłość przed Kisi, skoro tak? Bo skoro już zaczęłaś, już pojawiłaś się, sama mówisz, u siebie najpierw, teraz już jednak na showcase'ie, to nie jest malutki koncercik dla znajomych, na który przychodzi 5 osób, prawda? No wczoraj było całkiem sporo ludzi.
0: Zgadza się. Ja sobie też ze sceny w głowie, na próbie wyobrażałam sobie jednak taką garstkę, nie? Że tam jak tych 5 akustyków pod sceną, no to tak będzie 2 razy tyle osób, prawda? No okazało się inaczej i super, że się okazało inaczej. Fajnie było zobaczyć tłum faktycznie i fajnie było usłyszeć te teksty trochę głośniej, kiedy więcej osób mogło je śpiewać. Także to jest super. Co dalej? Ja właśnie po zejściu ze sceny słyszałam cały czas: okej, to co teraz? Dodajesz nowego muzyka. To teraz co? Perkusja. To teraz ten chórek. To teraz tancerki. I ja mówię, spoko. Jakby, jak tylko będzie okazja, ja bardzo chętnie więcej bym potańczyła. Muszę poćwiczyć nad kondycją, żeby to targnąć jednak. No bo na śpiewaniu zależy mi chyba trochę bardziej. Także zanim dołączę tancerki, jeszcze może trochę czasu minie, ale nad następnym instrumentem myślę. Także zobaczymy. Będziemy ubogacać ten występ, żeby było coraz więcej na nim elementów.
1: No to dobrze, czekam zatem na ten rozwój, bo no w Imposterze już trochę potańczyłaś, trzeba było przynajmniej, jest jednak konkretna choreografia. No właśnie, jeszcze trzeba, brakuje tylko takiego mikrofonu, jak ma albo właśnie gwiazdy K-popowe, albo Kate Bush kiedyś miała, założonego na głowę z takiego jakby telewizyjnego mikrofonu,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: no
0: to z Britney Spears mi się kojarzy.
1: O, z Britney Spears.
0: Można było tańczyć i śpiewać.
1: Tak, no żebyś nie miała w ręku czegoś cały czas, nie? Tylko żebyś miała wolne ręce. No dobrze, to czekam zatem na następny singiel. Skoro nie będzie to Sakura, bo masz za ciemne włosy, no to już ustaliliśmy. To nie będę mówił, z czym mi się kojarzy ten kolor zatem, bo nie wypada. Polaris teraz przed nami, a ze mną była Kisi. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja dziękuję pięknie.
1: Grajmy.

0: Czwórka na wrof. Czwórka na wrof. A to już zespół Donikąd, którego członkowie są teraz ze mną w prawie pełnym składzie. Są ze mną Paweł i Paweł.
1: Zgadza się. Paweł numer jeden, Paweł numer dwa. Zamieniamy się kolejnością, który jest który.
2: Tak, dzień dobry. Paweł Przylazły i Paweł Kieler z tej strony.
0: Tak, jest was dwóch, faktycznie. Teraz wszyscy będą się zastanawiać, który jest pierwszy, który jest drugi. Ja już to kiedyś przerabiałem w jednym zespole, gdzie było dwóch Wojtków na pewno. To też było Wojtek numer jeden, Wojtek numer dwa. I trzeci się przedstawił, jedyny Seba w zespole. Także tak. Widzę, że musieliśmy to dogadać. W ogóle widziałem, że niedawno graliście w Gdyni z moimi też znajomymi, bo o tym już gadaliśmy chwilę temu, w graniu różnych koncertów w towarzystwie Norbelana i Lunar Trips.
1: Zgadza się. Bardzo przyjemny koncert. Z Norbelaną już graliśmy drugi raz. Graliśmy z nimi wcześniej we Wrocławiu już. Są to nasi dobrzy znajomi. No i Lunar Trips też. Fajne doświadczenie zagrać z nimi. Mieli wcześniej też okazję zagrać support przed Pitem do Doherty'm. To też fajna okazja dla nich. I dobrze wspominamy ten koncert.
0: Też support to jedno, tam Pete Doherty do nich dołączył w ogóle i też potem Hania z nim wyszła na scenę, także dzieje się na tej polskiej scenie niezależnej, dzieje się bardzo fajnie. No właśnie, z różnymi osobami się gra w różnych miejscach. Jak wy widzicie swoje, wiecie, miejsce na scenie? No bo są ludzie, którzy bardziej się identyfikują z, dajmy na to, środowiskiem takim typu gramy po skłotach. Są ludzie, którzy się bardziej identyfikują z miejscówkami konkretnymi, tak u nas przynajmniej w Warszawie też jest, że są ludzie, którzy grają częściej w dwóch kołach, częściej w chmurach, to są różne publiczności zwykle. Jak jest u was? Jak wygląda to tu na miejscu?
2: My najczęściej we Wrocławiu gramy w Alive pod nazwem i myślę, że to jest taki pasujący do nas vibe, że jest tak trochę barowo, pubowo. Jest taki po prostu luźny, imprezowy bardziej vibe niż taki... Nie jest to squat, ale nie jest to też bardzo jakoś fancy też, nie?
1: Gramy tam za tydzień. Za tydzień gramy tam z Welu i wyjdzie w praniu 6 czerwca. Zapraszamy serdecznie.
0: To sporo tego grania lokalnego, mam wrażenie, skoro tak. Dopiero co tutaj, potem za moment już znowu we Wrocławiu. No ale chyba będziecie jeszcze jeździć, czy już nie?
1: Tak, gramy jeszcze w piątek, 5 w Rawiczu oraz 12 gramy w Łodzi z zespołami Malczka oraz Sleepwell, z którymi graliśmy w chmurach w Warszawie ostatnio. To jest fajne właśnie, że gramy w różnych miastach, poznajemy inne zespoły i te kontakty, które się nawiązują, znajomości, przyjaźnie, to jest fajna strona tego wszystkiego.
0: No właśnie, już miałem zapytać, czy też tak to widzicie, bo ja tak mam od paru lat sobie, a to gadając do mikrofonu, a to pisząc o muzyce, że potem na przykład właśnie, nie wiem, nie udało mi się zabukować noclegu w Trójmieście, to śpią u gitarzysty Sztyletów, nie? I to jest w sumie całkiem spoko, że można sobie tak pojechać nieraz spontanicznie i nagle się okazuje, o, jest ziomal, można z nim spędzić czas. Czyli widać, że u was też to już się tworzy.
2: Tak, zdecydowanie. Tworzy się taka no, siatka tych niszowych zespołów, taka międzymiejska. My już to sobie żartujemy właśnie, że jest taki trójkąt wrocławsko-poznański między nami, zespołami Wyjdzie w Praniu i Kontrą, bo co chwilę z nimi gramy albo coś planujemy i tak no, mamy takie bardzo przyjacielskie relacje teraz już.
0: No to części społecznej sobie porozmawialiśmy, zaraz pogadamy o muzyce bezpośrednio, bo tak jakoś dookoła strasznie tego krążymy. W tym momencie Donikąd po raz drugi proponuje kawałek Grad.

0: Jedynka na WROW. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Czwórka na WROW w istocie. Dżingiel nie kłamał, jesteśmy tutaj na miejscu. Ze mną są Paweł 1, Paweł 2, jak już ustaliliśmy wcześniej. Zespół Donikąd, których kawałek Grad w tym momencie wybrzmiał. No to teraz przejdźmy wreszcie do muzy. Granie gitarowe, granie rockowe, granie, które mi się wydaje takim łączącym trochę to, co już było, nie wiem, 30-20 lat temu, również na scenie polskiej, bo gdybym miał wyjść sobie za granicę, to nie jestem pewien, ale jeśli myślę o Polsce, to myślę trochę, uwaga, nie wiem, czy wam się to spodoba, Mysłowic i Negatyw.
2: Mysłowic bardzo często słyszymy. Słyszeliśmy, że nie jesteśmy, nie wiem, bardziej grunge'ową, bardziej ostrą wersją Mysłowic. Trochę taka łatka, ale jest to miłe dla nas porównanie. Lubimy ten zespół, nie inspirujemy się może nimi bezpośrednio. Mam wrażenie, że to też trochę robimy coś podobnego jak oni, czyli oni też czerpali inspirację z zachodu i przenosili to trochę na nasze realia, pewną, nie wiem, mentalność, nastrój i tak dalej. Więc myślę, że to jest to podobieństwo i dlatego to tak wychodzi.
1: Przyznam szczerze, że nie sprawdziłem, czy ktoś was tak wcześniej nazywał, także to chyba może coś w tym być, skoro tak. Ale no, ten grunge też tutaj jest na rzeczy, bo widzę Paweł, koszulka Nirwany. Tak, długie włosy, troszkę broda, trochę zarost, no trochę Eddie Vedder, nie? Coś w tym jest. No dobrze, ale czy zatem... W sumie Mysłowic fajnie to też łączyło. Brzmienie, które jest przystępne i piosenkowe i teksty, które są, kurde, o tym, że jest ciężko.
2: Tak, czyli tak trochę mysłowicowo, trochę nirwanowo. Też swoją drogą założyłem tę koszulkę. Byłem przed chwilą na urodzinach kolegi, który kończy 27 lat. Pozdrawiam, Karol. Więc tak z nirwaną. Ale o czym to było? Ciężkie brzmienie.
1: To ja powiem piękny wiek, bo to mój wiek również, więc no... Piękna sprawa. Tak, nie, wiem, że to też znowu jest takie trochę płytkie podejście do tematu, ale jednak zawsze, no dobra, to skoro nie Mysłowic, to Radiohead, skoro tak. Jest coś takiego w graniu, które jest no po prostu przykre nieraz, tylko Mysłowic było zawsze więcej, mam wrażenie, takiej piosenkowej przebojowości, której, no jeśli już czerpanie z Radiohead, no to tam na przykład zwykle jednak w muzyce też było smutno. No to u was jednak jest bardziej ta strona, gdzie mam wrażenie, przynajmniej takie odnoszę słuchając, że to ta przebojowa, piosenkowa forma sprawia, że wiecie, chce się tego posłuchać, chce się z tym pośpiewać, a potem tak sobie myślisz, kurde, ale jakie słowa śpiewam, nie? To nie jest miło. No Grad to jest kawałek o tym, że no nie jest dobrze przecież, że doomscrollujemy, że cały czas jest wszędzie dookoła nas zalewa coś strasznego, tragicznego.
2: Tak, leciała też przed chwilą, parę minut wcześniej, piosenka Doklejony uśmiech. To jest nasza taka najbardziej popularna piosenka na streamingach. I to jest też chyba jedna z bardziej dołujących piosenek naszych. I z drugiej strony jest to piosenka, gdzie na koncertach najczęściej ludzie, nie wiem, skaczą, klaszczą, robią kółeczko czy coś takiego. Zdarzały się takie sytuacje.
1: Czekamy na Wall of Death, skoro tak jeszcze, nie? Jakby, myślę, że możecie trochę tam, wiecie, dosunąć jeszcze efektami i ktoś zrobi Wall of Death. Czemu nie? No dobrze, ale Grad za to jest kawałek, który już zapowiada album, zdaje się.
3: Tak, to jest nasz pierwszy singiel z albumu pierwszego naszego pełnogrającego, który planujemy wydać jakoś pod koniec roku przy dobrych wiatrach. No, czerpiemy z różnych inspiracji tym razem. Jest trochę indie rockowo, trochę nie wiem, alt, trochę grunge, trochę funk nawet, powiedzmy. Więc no, dużo różnych rzeczy będzie się tam działo. I jeszcze kilka singli będzie po drodze, także zapraszamy do słuchania.
1: Gdzie jesteście teraz z tym albumem? Na jakim etapie? Czy to już jest dopinanie, końcóweczka, czy jeszcze... Dużo roboty przed wami, bo wiecie, różne zespoły podchodzą do tego inaczej. Niektórzy są gotowi pół roku przed, inni są gotowi ostatnie miksy dwa tygodnie przed.
2: My jesteśmy na takim etapie, że pierwszą połowę albumu mamy nagraną i pracujemy nad drugą połową. Kiedy to nagramy? Zobaczymy tak naprawdę. Zobaczymy, czas pokaże.
3: Tak, większość piosenek już w zasadzie... No, połowa już jest nagrana, część już jest gotowa, no i w zasadzie zostało tylko nagrać resztę.
1: Okej, no dobrze, no to czasami to też jest moment do szlifowania, zwłaszcza jeśli tyle gracie, no to zakładam, że mogą się te kawałki trochę zmieniać w międzyczasie. Czy już, nie, już napisaliśmy, jesteśmy pewni. Bo o tym dzisiaj swoją drogą rozmawialiśmy trochę na panelu o promocji muzyki, że dobrze jest być pewnym swojego brzmienia, tak sugerował Damian Sikorski wszystkim obecnym. Jak jest to u was?
3: Tak, no u nas no, niektóre te kawałki już istnieją od paru ładnych miesięcy. I też no, przy tworzeniu jakichś demówek i tak dalej też często stwierdzamy, że można by coś jeszcze dodać, coś zmienić, więc no, to jest cały, taki cały stały proces, powiedzmy, do momentu wydania w zasadzie.
2: Tak, jest trochę inaczej niż z epką Rozmowy o godzinie trzeciej, którą wydawaliśmy w zeszłym roku. Tam była taka sytuacja, że te kawałki już istniały dobrych parę miesięcy, graliśmy je na żywo, mieliśmy ograne. No a teraz jednak do końca jeszcze możemy tu coś dopracować, tu coś zmienić. Także no, uczymy się pracować i w takich warunkach.
1: No ale widać, że przynosi to dobre efekty, choćby dlatego, że wczoraj widziałem dużo osób w waszym merchu. Szczerze mówiąc, muszę przyznać, że tak jak z jakiejś chwilę temu rozmawialiśmy, że sporo osób śpiewało jej piosenki, znało wszystkie teksty, no to jednak wizualnie chyba was było najwięcej wczoraj.
2: Tak, było też trochę naszych znajomych, ale tak, już jesteśmy na takim etapie, że pojedziemy gdzieś do Gdyni czy do Warszawy, to już są osoby w naszych koszulkach, to jest bardzo miłe zawsze, jak jesteśmy i ktoś już nas kojarzy, to jest bardzo fajne.
3: Tak, w ogóle w zasadzie bardzo szybko wystartowaliśmy z merchem i już na pierwszych koncertach ktoś kupował koszulki, więc no to jest bardzo fajne, że jakby ludzie nas tak wspierają od samych początków w zasadzie.
1: Dobrze, no to zespół donikąd jest na swoim początku, ale jednak można was spotkać niebawem na koncertach. Już mówiliśmy gdzie. Na pewno Wrocław, na pewno Łódź i Rawicz, tak? Dobrze. Jeszcze Lubsk, ale to już w Lubsko, tak? Właśnie. Tak, 2 lipca. No dobrze, no to już w lipcu. Dziękuję wam bardzo, że wpadliście. Dziękuję też za wczorajszy koncert. Zespół donikąd i kawałek Klasa teraz w Radiowej Czwórce.

0: Autopromocja. Dzień dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia,
2: Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: A to Oda Nowa, czyli muzyczna w sumie taka największa nadzieja Dylema, jeśli chodzi o WROW. Mówił o tym bardzo dużo, że czeka na jej koncert, który odbędzie się jutro. Oda Nowa, no właśnie, jeszcze nie grała, ale dopiero zagra. A Dylem tutaj wokół mnie krąży. Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: 24 stopnie w tym momencie we Wrocławiu, stąd też widzę kolegę, który jest ubrany w tank top, ma ciemne okulary, jest cały gotów na dzisiejszy festiwal. Nie bez powodu, to dlatego, że jesteśmy na WROW-ie, jest tutaj ciepło, jest tutaj słonecznie, miały przyjść burze, ale jednak nie przyjdą, przejdą bokiem, także bardzo mnie to cieszy. To dlatego, że żadnej przeciwdeszczówki nie wziąłem. Natomiast jeśli jesteście w takim trójkącie, powiedzmy od Łodzi do Katowic i do Tarnowa, no to wtedy jednak taki płaszczyk się przyda. To dlatego, że oj, widać ostrzeżenie przed burzami na mapie Polski. Tam też może być troszkę chłodniej oczywiście, gdy już zacznie padać. Maksymalne opady wyniosą do 20 litrów na metr kwadratowy. Miejscami, przepraszam, do 25 nawet. Także wygląda na to, że opady będą całkiem obfite.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na UpToDate Festival. Zapraszam na specjalną audycję dziś od 20 prosto z terenu imprezy. Do usłyszenia. Naked Relaxing.
3: Jest rok 2046, a ty właśnie planujesz wakacje. Wyjazd w tropiki, a może góry, ale w wirtualnej rzeczywistości, weekend w lesie czy cyfrowy detoks sterowany przez sztuczną inteligencję. Spontaniczna wycieczka samochodowa, a może autonomiczny kamper, który sam wybierze najpiękniejszą trasę. W audycji Relax 2046 sprawdzimy, jak technologia, klimat i nowe style życia zmienią nasze sposoby odpoczywania. Zapraszam na urlop przyszłości. Czwartek, 4 czerwca od 14 do 16. Marta Zienkiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: na WROW. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Tak jest, cały czas z okolic klubu Łącznik we Wrocławiu. Jesteśmy na WROW-ie od wczoraj i do jutra, bo tak też tyle trwa festiwal. Dzisiaj przed nami jeszcze parę dobrych koncertów. Zaczęło już Tant Freaky, przed nami jeszcze Snowman Skeletons, Uranus Space Club, Sienia oraz Beach Cruiser. Sienie mogliście usłyszeć wczoraj w audycji Dylema, mogliście usłyszeć też ostatnio w czwórce, gdy grała koncert jako laureatka konkursu Będzie Głośno. Teraz natomiast wybrzmieli artyści nie z Wrocławia.

Wyjątkowo, tak jakoś się złożyło, że zagrałem, no, polskich oczywiście artystów, ale nie stąd, a z Krakowa. Noren i Gabriela Salem, którzy opublikowali, moim zdaniem, naprawdę świetny singiel awantpopowy. Warto wspierać polską scenę muzyczną niezależnie od lokalizacji, dlatego też myślę, że nie obraziliście się za ten wybór. Drugi utwór natomiast w tej godzinie to już będzie kawałek po części wrocławski faktycznie, to dlatego, że z Wrocławia pochodzi Błoto. Ale Błoto na swoim najnowszym albumie weszło we współpracę z artystą z Rumunii, z Ionem D. Tym razem było to już chyba faktycznie odcina się od pojęcia jazz. Takie odnoszę wrażenie czytając presę, takie odnoszę wrażenie czytając też post ich menedżera Sebastiana Jóźwiaka, który opublikował po Fryderykach. Także nie jazz, a po prostu było to i Ion D. Kawałek Comfort. W radiowej czwórce za moment rozmowa z zespołem Moa Tears.

0: Czwórka na wrof.
1: Czwórka na wrof.
2: Czwórka cały czas na wrofie, jak najbardziej, dżingiel nie kłamie, a ze mną już są Moa Tears, można powiedzieć, no tak, no duet, prawda?
3: Tak, wyjściowo jesteśmy duetem,
4: ale...
5: Ale na koncertach gramy w dużym składzie.
3: Tak.
2: Właśnie tutaj pewne zawieszenie głosu z mojej strony wyszło, to dlatego, że wczoraj, gdy widziałem wasz koncert, to was było multum na scenie. 7 osób łącznie, zdaje się, tak? Bardzo dużo. Jeszcze w ogóle w

0: Ambitne chłopaki.
1: Tak.
2: No ale ambitni też jesteście z pewnością wy, to dlatego gdy myślę o tym, jak brzmią te kawałki, no to przecież w sumie brzmi to ciekawie, bo to był wasz pierwszy koncert jako Moatyrs? Jakim cudem?
0: Jakim cudem? No, to jest tak, że jako duet komponowaliśmy muzykę już od dawna, od myślę paru lat. No i jako duet tę muzykę sfinalizowaliśmy na epce i też jako duet mamy już zaplanowane więcej numerów na kolejną płytę. Natomiast oczywiście te, chyba mogę to powiedzieć, że orkiestracje są dość bogate w niektórych utworach i nie moglibyśmy tego zrobić we dwójkę na scenie, dlatego też no, my komponujemy we dwójkę, bo tak nam się super działa, tak nam się super pracuje, natomiast koncertowo poszerzamy skład i docelowo będziemy, na pewno z wielką chęcią byśmy działali w zespole. Więc docelowo jest plan mieć zespół, ale wcześniej mieszkaliśmy za granicą, tam też nie mogliśmy znaleźć muzyków, więc teraz wróciliśmy tutaj i poszukujemy, właśnie tutaj się nam już klaruje skład koncertowy, z którym mamy nadzieję też będziemy tworzyć już kolejną płytę, tak. Całościowo.
3: Czekaliśmy po prostu na odpowiedni moment, w którym znajdziemy muzyków, z którymi wczoraj mieliśmy możliwość zagrać i no, ten moment nadszedł na WROF-ie, na showcase'ie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, było super. Publika była ogromna, w ogóle się tego nie spodziewaliśmy, że będzie aż tyle ludzi o 23.
0: Koncert to jest
3: wymarzony debiut, tak powiem.
2: To jest wątek, który się w ogóle przewija chyba w każdej z dzisiejszych rozmów. To, że niektórzy mają wrażenie, że właśnie mają nie za dużo nagrane, nie za dużo koncertów zagranych, więc pewnie przyjdzie 10 osób. No nie, nie, nie, nie. Tu jest pełna sala klubu Łącznik. Trzeba to przyznać, że byłem zaskoczony tym rok temu na WROF-ie, jestem zaskoczony tym w tym roku na WROF-ie, a może nie powinienem, może to po prostu norma na tym festiwalu. Natomiast dlaczego zapytałem, jakim cudem? To dlatego, że gdy patrzyłem, jak gracie w ogóle wszyscy razem, miałem wrażenie, że to też jest, nie umniejszając komu, najbardziej profesjonalny zespół z wczorajszych. Taki wyglądający jak faktycznie zespół, który ma duże doświadczenie, wie co robi i przy okazji bardzo dobrze brzmi. Bo o ile właśnie podobali mi się już moi goście dzisiejsi bardzo, no to jest różnica między tym, że się podoba, a tym, że jestem w stanie troszkę próbować zobiektywizować przynajmniej i stwierdzić, co jest bardziej dopracowane, skomplikowane. U was faktycznie to już jest wysoki poziom. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
0: Dziękujemy. No, dziękujemy bardzo. To piękne słowo.
3: Wspaniałych muzyków doświadczonych.
0: Może wymienimy ich z nazwiska.
3: Tak, oczywiście.
0: Miejscu.
3: Piotr Treliński, gitara. Miłosz Gładyszewski, gitara basowa. Piotr Paduszyński, klawisze. Tomasz Marchewka, trąbka i Piotr Niesporek na puzonie. No są to muzycy, którzy mają wielkie doświadczenie, też studiują, uczą się o muzyce, potrafią się bardzo dobrze odnaleźć na scenie i myślę, że to tutaj miało kluczowy wpływ na to, jakie finalnie uzyskaliśmy brzmienie i no i jak to zabrzmiało dla publiki?
0: Tak, tutaj no szapoba przed naszymi muzykami, ponieważ no, najmniej doświadczoną osobą w tym składzie jestem ja, więc no, zawdzięczamy im bardzo wiele.
3: Ale brzmiałaś jak... jakbyś była bardzo doświadczona.
0: No, także no, piękne to dla nas słowa, bardzo miłe i dziękujemy. No, nie udałoby to się bez naszych muzyków, a też no, nie chcielibyśmy prezentować tak bogatych instrumentalnie utworów w jakimś małym składzie, czy wyzwalać coś z komputera, bo wierzymy, że w muzyce chodzi o to, żeby tworzyć ją na żywo i na żywo przedstawiać ludziom. Także no, to no, nie udałoby się bez ludzi po prostu.
2: No, myślę, że w sytuacji, w której wchodzimy i widzimy pełną scenę, pełną ludzi i jednak są te żywe instrumenty, to głupie strasznie brzmi za każdym razem. Mam wrażenie zawsze, że czuję się jak dziad, gdy mówię, wiecie, że nie z komputera, tylko żywe instrumenty, prawdziwa muzyka, tak? Ale jednak mam wrażenie, że w tej sytuacji nawet właśnie sekcja dęta, bo można nazwać sekcją jednak, dwie osoby, trąbka, puzon, no to jest już samo to zwraca uwagę na w pierwszej chwili, gdy się wchodzi, nie? No bo ewentualnie, ja wiem, że tutaj się zdarzało w okolicy WROF, a też parę osób jest zainteresowanych muzyką taką bardziej powiedzmy dabowo-regową i tam się zdarzały jakieś dęciaki, ale jednak tutaj mamy do czynienia z no nie wiem, nikt nie lubi tych określeń zawsze, ja myślę trochę jakieś, nie wiem, Amerykany, trochę jakiegoś folku, nie wiem, trochę post-rocka, nie wiem, no jest problem, prawda, z określeniem, no ale to niekoniecznie jest muza, w której na co dzień zawsze są te dęciaki, nie? Więc to jest pierwsze, co zwraca uwagę. Drugie, to coś, o czym słyszałem już od czasu waszej próby wcześniej, że ej, bo tam był gość, który przyniósł

0: Czwórka na WROW. Zaprasza Adam Smolarek.
1: Plenerowe Studio Czwórki cały czas jest oczywiście w gotowości. Cały czas tutaj działamy. Rozmawiamy teraz z Moa Tears i no w sumie cały czas rozmawialiśmy o brzmieniu, o tym chwilę temu zachwycałem się Rhodesami oczywiście, zwracają uwagę, ale zwraca uwagę przede wszystkim brzmienie i obycie i powiem wam, że cały czas chyba będę wam tak smarował, że z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią, że byliście wczoraj faktycznie tacy najlepsi, no najbardziej zwracający uwagę, robiący wrażenie. Graliście z nut w sumie. Jak to jest? Rzadko to widzę, że zespół gra z nut, kiedy nie jestem na jakimś koncercie takim, wiecie, już... Fą po prostu ubrany bardzo elegancko. Jak to jest? Skąd się wzięliście z tymi nutami?
2: Czyli granie z nut jest już takie bardziej fą-fą, tak?
1: No albo jak na Akademii Szkolnej, wybierz sobie. Ja wolę chyba...
2: Ja też wolę ten górnolotne. Więc ja osobiście, jak chodzę na koncerty, to ja lubię, kiedy kapela nie gra z nut. I potem, bo wtedy jest to dla mnie bardziej takie żywe, bardziej mam wrażenie, że ci muzycy w to wchodzą. Natomiast zdarzyłam się niestety z tą rzeczywistością, w której sama musiałam mieć nuty. Po prostu każdy z nas miał akordy tak naprawdę zapisane, ponieważ okazuje się, że nasze utwory są dość nieregularne. Nie mają regularnego czteroakordowego przebiegu, który się powtarza w kółko, tylko w większości te utwory bardzo się zmieniają i tam nie ma, jeżeli chodzi o akordy, stałej, jak to, stałego patternu, nie wiem jak to się mówi. I dla mnie był to pierwszy koncert w moim życiu. Ja do tej pory grałam na jakichś takich typów restauracji, ale też nie za wiele. Śpiewam w chórze Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast jako ja, zwłaszcza z moim autorskim materiałem, to był mój pierwszy występ w życiu. I w związku z czym dość mocno to przeżywałam i w miarę pamiętałam te akordy na pamięć, tak myślę, natomiast było to dla mnie na tyle silne przeżycie, że ja potrzebowałam po prostu mieć te kartki dla poczucia mojego bezpieczeństwa.
3: No, też początkowo mieliśmy taki zamysł, żeby mieć jeszcze jednego gitarzystę, który Marysię odciąży i ona wtedy mogłaby się skupić tylko na śpiewaniu. Ale później no, to wszystko ewoluowało i no, może też nie było aż tyle czasu, żeby przyswoić to wszystko na tyle dobrze, żeby pewnie się poczuć na koncercie bez tych nut. Nie wiem, co myślisz, Marysiu?
2: Tak, myślę, że tak. No jest to kwestia tego, tak, tego skomplikowania tej linii akordowej naszych utworów. Więc tak, myślę, że to po prostu było też może dla jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. Ja się nie uważam za jakiegoś fenomenalnego instrumentalistę, gitarzystę, raczej gram tak bazowo, więc no po prostu takie to było dla mojego spokoju. I też myślę, że nasi muzycy, oni grają w wielu projektach, jednak cały czas bardzo aktywnie działają, więc tutaj te piosenki były jakoś skomplikowane w tej warstwie kwitów, dlatego
3: aranżacyjnie,
2: tak właśnie, więc tak, stąd te kwity.
3: Następne koncerty postaramy się, żeby były na pamięć. Tak.
1: Nie no, przezorny zawsze ubezpieczony. Lepiej w tę stronę, to na pewno, a poza tym no też ustaliliśmy, że to nie jest łatwe, bo już tu rozmawialiśmy, że końcówka była w 6/8, tak, zagrana, no właśnie, no to też tutaj Damian Sikorski się zachwycał bardzo, zwłaszcza końcówką koncertu, zrobiło na nim olbrzymie wrażenie. No dobrze, ale wydaliście niedawno epkę, mamy ją zresztą w ręku, tak od razu powiem też, ale no już słyszałem zapowiedź płyty. Jak to? Tak szybko? Już? Zwłaszcza w takim składzie trudnym do skompilowania, do złapania? Jak to jest?
2: Muzykę trzeba robić, my kochamy muzykę i skład się znajdzie, skład się ułoży, a my mamy już dużo utworów napisanych. No ja myślę, że ponad 20 ich jest, nieśmiało zdradzę może, bo nad tymi utworami siedzimy już długo. Ja piszę piosenki i po prostu chcemy to wydawać, nie chcemy, żeby ta muzyka była w szufladach, więc skupiliśmy się na takich 4 utworach, które wydaliśmy na tej epce miesiąc temu, które były z trochę takich różnych światów wewnętrznych przeżyć moich czy wrażliwości, a teraz mam już na przykład pomysł na 3 kolejne płyty, jedną w języku angielskim, jedną w języku polskim i jedną w takich

0: tych rytmach etno, rdzenno, jakichś tam, więc, bo mam trochę piosenek po polsku, mam jeszcze piosenki po angielsku, bardziej takie o drodze, o jakiejś podróży i więc tak, mamy tutaj, nie chcę za dużo zdradzać, ale dużo.
1: Może nie będziemy jak King Gizzard and Lizard Wizard, którzy wydają tam rzędu 10 albumów rocznie, ale postaramy się wydawać tej muzy jak najwięcej, bo dużo.
0: Bo rodzi się w nas po prostu.
1: Tak, dużo tego robimy i postaram się, żeby było tego jak najwięcej i jak najczęściej.
0: No i też wydaliśmy teraz tę epkę, na którą bardzo długo czekaliśmy i jest to cudowne móc oddać tę muzykę światu i słuchać feedbacku, jak ludzie, no jakoś tam działa na nich ta muzyka emocjonalnie, że oni to jakoś głęboko w sobie odczuwają, więc to jest piękna nagroda i chcę więcej po prostu tego robić.
1: Napędza nas zdecydowanie ten debiut do robienia więcej.
2: No po tych wszystkich pochwałach, jakie słyszycie od wczoraj, nie dziwię się. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, szczerze mówiąc, gdybyście byli tym niezadowoleni z tego. No dobrze, zatem liczę, że się nie bawem jeszcze ponownie spotkamy. Już słyszałem, co prawda, że Damian was kradnie, ale no dobrze, dobrze, no co zrobić? No czasem raz na wozie, raz pod wozem, prawda? Moa Tears w składzie podstawowym, czyli Maria i Adrian, dziękuję wam bardzo za wizytę w naszym plenerowym studiu. I co, i lecicie na wesele, prawda?
3: Tak.
2: Ale nie swoje, już za późno.
4: Nasze już było.
2: Wasze już było, no tak, dobrze. Dziękuję zatem raz jeszcze. Silent River, teraz w Radiowej Czwórce.

0: Cały czas jesteśmy na miejscu, chociaż ta audycja dobiega końca. Niebawem przeniesiemy się do Białegostoku z anteną. Ze mną w tym momencie Jędrzej Wołk, jeden z organizatorów imprezy. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Chwilę temu powiedziałeś mi, że w tym roku jest całkiem porządnie, jeśli chodzi o to, że nie ma jakichś problemów, wysypek i tak dalej. Ale ja chciałbym zapytać o ten bajzel na środku tam. O co chodzi z tym remontem, z tym wyburzeniem części budynku?
1: Słuchaj, ostatnie 2 czy 3 tygodnie były poważne rozmowy z panami, którzy tutaj robią remont i wyburzyli najpierw budynek, a teraz próbują go postawić na nowo, żeby zrobili wszystko, żeby hałda ziemi przynajmniej zniknęła do tego momentu, żebyśmy mogli przesunąć tak daleko, jak się tylko będzie dało ogrodzenie, żeby ludzie mogli swobodnie chodzić. No i wczoraj jak przyszliśmy, to okazało się, że panowie zwinęli połowę hałdy ziemi, ale nie od tej strony, od której potrzebowaliśmy.
0: O matko. Ale dobrze, muszę wam przyznać, że tak czy inaczej, oczywiście jest tu bezpiecznie, żeby nie było, prawda? To wszystko jest odgrodzone. Natomiast to była pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę przyjeżdżając tu i patrząc na dziedzińczyk, który mamy tutaj przed klubem Łącznik, że jest remont. Ale dobrze, to oznacza, że za rok będzie już zrobione, że będzie stało wszystko, może nawet szybciej, ale w przypadku WROF-a mowa jednak o przyszłym roku. Przypomnijmy, że wstęp na WROF-a jest darmowy. Warto do nas wpadać tutaj na miejsce. I co? Czyli mówisz, że dziś, w tym roku wszystko

0: gładko idzie.
1: Z tym gładko to bym tak aż bardzo nie szarżował, ale rzeczywiście zdecydowanie jakby gwiazdy się chyba ułożyły trochę lepiej dla nas i jest mniej takich rzeczy, które się sypnęły, a których byśmy się nie spodziewali wcześniej, że się sypnęły. Z tego co widzę, ludzie są naprawdę zadowoleni. Bardzo fajne frekwencje na koncertach. Nawet przed chwilą zespół Muatir, z którym rozmawiałeś, też właśnie członkowie tego zespołu mówili, że byli zachwyceni frekwencją na ich koncercie, który wczoraj zamykał nam pierwszy dzień festiwalu. Więc chyba można powiedzieć, że rzeczywiście jest trochę bardziej gładko niż w zeszłym roku.
2: To doskonale to słyszeć, chociaż prawda jest taka, że widzę to, że faktycznie jest sporo osób, to nawet no w sumie chyba właśnie każdy już to mówi, że spodziewali się frekwencji rzędu 10 osób na przykład, no bo nieznany zespół, a tu się okazuje, że pełna sala i że to jakoś uskrzydla jednak. W pierwszej chwili jest trochę strach, ale to uskrzydla, więc to jest zawsze miłe. No jak na konferencji?
1: Na konferencji, jeżeli chodzi o frekwencję, to powiem szczerze, mamy trochę spadek w stosunku do zeszłego roku. Mimo tego, że wydaje mi się, że tematy są... A właśnie, być może właśnie dlatego, że tematy są takie na tyle alternatywne, że nie pojawiały się jeszcze na innych konferencjach. To jest coś zupełnie nowego, nowe podejście do tematu, jak na przykład nasza wczorajsza rozmowa otwierająca w ogóle całą konferencję, gdzie rozmawialiśmy o tym, jaką niszą jest metal i czy to jest takie miejsce, gdzie ludzie rzeczywiście, tak jak my to trochę spoza tej niszy widzimy, chodzą na koncerty, kupują bilety, kupują merch i w ogóle metaluchom żyje się dobrze. No i właśnie w tym roku rozmawiamy o takich rzeczach, których po prostu na innych konferencjach nie było. Z jakiegoś powodu niespecjalnie przyciągnęło to publikę taką typowo showcase'owo-konferencyjną, no ale być może jeszcze jutro dojadą.
2: Oby dojechali, wpadajcie. Jesteśmy ledwie w połowie festiwalu, więc cały czas można tu przyjeżdżać dziś i jutro, przypomnijmy darmowo. My dzisiaj szczególnie polecamy koncert Sieni, czyli laureatki konkursu Będzie Głośno o 22, a jutro, no myślę, że w imieniu Dylema mogę polecić Odę Nową, na którą on bardzo, bardzo, bardzo czeka, ale wpadajcie też koniecznie na konferencję, na przykład na rozmowę o zdrowiu psychicznym w branży muzycznej. Jędrzej Wołk, dziękuję ci bardzo. No i teraz gramy dalej, gramy Coast w tym momencie z kawałkiem Fanga.

0: Za nami Coles i Kasia Lin z kawałkiem Fanga i powiem wam, że no trochę mi przykro, że zbliża się koniec tego naszego live'owego spotkania ze Wrocławia, natomiast jestem silnie podekscytowany, ponieważ następuje wiekopomna chwila. Jestem w tym samym momencie na antenie, co on, Aleksander, Naked Relaxing. Cześć!
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: No, hej, hej, hej, co tam dobrego w Białymstoku?
1: Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Redaktor Jasiński powiedział mi, że wczoraj był absolutny ogień, więc dzisiaj nie mogę się doczekać. Pogoda sprzyja, warunki sprzyjają. Sam festiwal wrócił na stadion i nadajemy na żywo odcinek specjalny z Up to Date od 20 do 22.
0: To mój drogi, powiedz mi, jaki masz plan na ten program?
1: A to jest akurat bardzo proste. Muzyka związana z artystami, którzy wystąpią dzisiaj lub jutro, plus goście, plus wywiady, plus oczywiście festiwalowa atmosfera na żywo w czwórce.
0: Naked Relaxing rozgrzeje was do czerwoności z pewnością z festiwalu Up to Date. Będziecie się doskonale z nim bawić, tak jak mam nadzieję, że bawiliście się ze mną. Tę audycję realizował Kuba Szczepaniak i ja nazywam się Adam Smolarek. Słyszymy się w specjalną czerwcówkową ramówkę. Trzykrotnie nawet, mogę przyznać. Także wyczekujcie, wyczekujcie ogłoszenia. Dziękuję wam bardzo za słuchanie dziś, a przed nami teraz Juno Willow, artystka, która wystąpiła tu w ubiegłym roku.

0: milenials kości. Jeśli dorastaliście z Goku, Vegetą, a waszym marzeniem było wylądowanie na planecie Namek, nie możecie przegapić tego spotkania. Dragon Ball to anime, które zmieniło wyobraźnię pokolenia obecnych 30- i 40-latków. A w jaki sposób seria Akiry Toriyamy wpłynęła na gry, internet, mody i współczesną kulturę fanowską? I czy mogłaby przyciągnąć młodszych odbiorców? Porozmawiamy o tym w audycji Pokolenie Dragon Balla. W czwartek, 4 czerwca od godziny 16. Zapraszam, Kuba Jamrosek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: 17 stopni, pełne, zachodzące słońce i bezchmurne niebo. To idealne warunki festiwalowe. A dlaczego? Ponieważ nadajemy na żywo z Up to Date Festival w Białymstoku.
1: Autopromocja.
2: Wychowani na depeszach. Audycja dla wszystkich, którzy dorastali przy muzyce Depeche Mode. Największe klasyki, synthpopowy klimat i kultowe brzmienia, które wychowały całe pokolenia. Słyszymy się w sobotę, 6 czerwca od 18 do 20.
3: Nieważne jak się zaczyna, to drugi album ma znaczenie. Drugi singiel, drugi skład, drugie życie utworu i drugie szanse projektu. Albumy, które zmieniły wszystko. Wokaliści, którzy zdefiniowali gatunki muzyczne. Covery, które przysłoniły oryginały. Od New Order i MGMT po Fleetwood Mac i Whitney Houston. Niedziela, 7 czerwca o 10:00. Drugie śniadanie serwuje Lulu Zupczyńska, czyli Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Czwórka.

0: Gate.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Naked Relaxing i nadajemy na żywo z stolicy Podlasia, z Białegostoku, ponieważ kolejna edycja Up to Date właściwie w połowie już się otwiera, w połowie dobiega końca. Wczoraj specjalny odcinek prowadził mój serdeczny

serdeczny kolega Kamil, który powiedział mi na pozaanteniu, że był absolutny ogień. I właśnie tego ognia nie mogę się dziś doczekać. Dla mnie jest to start tegorocznego sezonu festiwali z muzyką elektroniczną. I powiem wam, że patrząc na storki i social media wczoraj, mój apetyt urósł niesamowicie. Między innymi za sprawą takich numerów jak Plot Twist od CCL, która gra na mainie o godzinie o północy, od północy do 1:30. A przed nią 2K88 i właśnie to jego numer teraz chciałbym wam puścić. A wy zostańcie z nami, ponieważ za chwilę będą z nami goście specjalni, którzy właśnie main stage sobotniej nocy na UpToDate będą mieli zaszczyt otwierać. Więc słuchamy 2K88 w czwórce.

0: czwórka na Up to Date.
1: Up to Date.
0: Zaprasza Naked Relaxing.
2: To było I Don't Give a Fuck od 2K88, którego numeru usłyszymy już o 22.30 na Mainstage. W tym roku Mainstage nazywa się Music is Everything, co możemy zauważyć po wielkim neonie na samym środku sceny. Ale zanim 2K88, zresztą w back to backu z Dadan Karambolo, to przed nami Adnable i Shron. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Dobry, dzień dobry.
1: Powiedzcie mi, stresik?
2: Bardziej się stresuję teraz z tobą rozmawiać niż graniem.
0: To ja w sumie też tak mam, że bardziej z tą rozmową się stresujemy, także no, z samym graniem chyba nie. Jesteśmy w miarę przygotowani selekcyjnie i w sumie mamy chyba większą zajawkę z tego, że za chwilę zagramy, niż się stresujemy.
2: Bo wczoraj szczególnie.
0: Tak, szczególnie wczoraj nas bardzo nakręciło na dzisiejsze granie i zainspirowało trochę.
1: Mhm, fajnie. Dokładnie. Słyszałem, że Object bardzo mocno go seta
2: najlepszy
1: zagrał.
2: Set dla mnie.
1: Też tak słyszałem.
0: Object i w ogóle brzmienie sceny te, na której grał, to jest jakiś kosmos w ogóle.
1: Który to wasz up-to-date w życiu? Tak jako goście, ale także jako artyści.
2: Pierwszy jako artysta, jako artystka, a jako gość to szósty, siódmy?
0: Myślę, że ja podobnie.
2: Jestem stałym bywalcem.
0: Tak, pierwszy jako artysta i podobnie, szósty albo siódmy raz jako widz.
1: No to w takim razie muszę zadać wam to pytanie, co was przyciąga do tego festiwalu? Jakby co jest tym magnesem? Czy jest to publika, czy są to sceny, muzyka, czy całokształt?
2: No dla mnie przede wszystkim muzyka, nie ma co ukrywać. Zawsze jest up to date, jakby nie było. Zawsze trafia w moje gusta, zawsze nie mogę wyjść ze sceny, szczególnie w piątki. Także dla mnie głównie muzyka.
0: Tak, line-up jest tutaj jakby pewniakiem co roku. W ogóle nawet przed ogłoszeniem line-upu up to date'owi warto zaufać moim zdaniem. No i jest to dosyć osobliwy line-up. Takiego festiwalu nie ma nigdzie w Polsce z tego typu line-upem. No i on też przyciąga szczególne grono osób i po prostu no, jest tutaj bardzo dużo znajomych, którzy żyją w takiej naszej bańce, tak. Trochę innej elektroniki niż jest to obecne w mainstreamie jakimś takim klubowym.
1: To prawda. Jeśli miałbym właśnie jakkolwiek skategoryzować i wrzucić do jakiejś szufladki Up to Date Festival, to byłby właśnie ten najfajniejszy festiwal z elektroniką, która jest bardzo otwarta, ale jednocześnie bardzo nie mainstreamowa.
0: A jednocześnie dokładnie. Nadal z bardzo dużym ładunkiem takiej tanecznej energii.
1: Tak, właśnie. To nie jest o tym, że to jest nieprzystępne albo eksperymentalne, choć czasem tak, ale generalnie, że to jest nie mainstreamowe, a nadal myślę, że ktoś przypadkowo lądując w Białymstoku odnalazłby się tu doskonale.
0: Tak, myślę, że się nie zawiedzie i nadal może siedzieć w pierwszym rzędzie przez cały wieczór. Nawet jeśli nie jest jakoś tak bardzo wgryziony w te tajniki, w ten line-up, to się nie rozczaruje, nie?
1: No jeśli ktoś nie jest wgryziony, to ten line-up wgryzie się w słuchaczkę albo w słuchacza.
0: I prawdopodobnie już będzie tutaj kolejnego roku widziany i za dwa lata także.
1: Jestem jedną z tych osób.
0: Ja tak samo.
1: Akurat w pracy, ale Up to Date zawsze był dla mnie tym festiwalem, gdzie przyjechałem do pracy, czy jechałem tam jako gość, czy jako artysta, czy jako wykładowca na warsztatach DJ-skich, za każdym razem nie da się wyjść, tak jak Anna Ble mówiłaś, nie da się wyjść ze sceny. Po prostu nie da się wyjść. Życzę sobie dzisiaj powodzenia. Wam również, ale zanim was wypuszczę, chciałbym usłyszeć, co będziecie grali.
2: Myślę, że bardzo multigatunkowy przelot. Jak zawsze gramy we dwoje, staramy się.
0: Wydaje mi się, że nasza energia dzisiaj się dobrze uzupełni w kontekście tego, co będzie po nas, bo Natu Adnable jakby jest bardziej obecnie po takiej typowo basowej stronie. Ja z kolei odbiłem trochę w taką stronę 4x4 z takim latino polotem. Jest później Veraco, ja bardzo czekam na ten występ.
1: Jest Veraco,
0: i w ogóle bardzo się cieszę, że Up to Date go ściągnął do Polski. Nie spodziewałem się, że w ogóle zobaczę go w tym roku tutaj.
2: Jeszcze na jednej scenie, nie?
0: I gramy na jednej scenie, także robimy trochę podkład pod gwiazdy naszej sceny dzisiaj.
2: Tak jest, dokładnie.
1: A ja tutaj lekki hot take uważam, że na Up to Date Festival są tylko sloty wcześniejsze i późniejsze. Nie ma warm-upów, nie ma gwiazd, nie ma headlinerów. I to jest chyba najlepsze, co tutaj może być.
0: Bierzemy sobie to do serca i robimy swoje dzisiaj.
1: Dobra, słuchajcie.
2: Tak
1: dziękuję wam serdecznie. Życzę powodzenia i ja kończę o 22, wy o 22.30.
0: Tak jest, zapraszamy na ostatnią pół godzinki.
1: Count me in.
2: Count me in. Jest.
0: Dzięki wielkie.
1: Adna Ble, Shron, czwórka na Up to Date Festival, a teraz kolejny numer od genialnej CCL, którą również dzisiaj usłyszymy na scenie głównej.

0: Czwórka na Up to Date Festival Naked Relaxing przy mikrofonie, ale przy mikrofonie także człowiek, który był tutaj z nami wczoraj, Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry. Dziękuję Nakedzik za zaproszenie do audycji. Bardzo mi miło. To zaszczyt, to zaszczyt.
0: No, ty mnie wczoraj nie zaprosiłeś.
1: No właśnie, mogliśmy zrobić łączenie z Gdańska. Halo Gdańsk,
0: halo Gdańsk. Halo Gdańsk, halo Białystok.
1: Tak, ale wczoraj było łączenie z Wrocławiem, więc już starczy, już starczy.
0: Już wystarczy, tak. Ogólnopolskie połączenie czwórkowe, ale tutaj białostockie połączenie dziennikarskie. Co sądzisz o wczorajszym line-upie? Jak było?
1: No za każdym, ja co roku to samo sądzę o line-upie. Z jednej strony to są legendy, z drugiej strony newcomersi, ale za każdym razem to jest line-up, który ja odkrywam. To są artyści, których bardzo często nie znam. To są pojedyncze nazwiska. Ja nie oszukuję, że to są zawsze pojedyncze nazwiska, które ja kojarzę. Niektóre czasami bardzo dobrze, jak na przykład Teki Latex. Bardzo długo już się fascynuję jego muzyką i jego setami i on dzisiaj występuje. Natomiast z reguły przyjeżdżam tutaj. Oczywiście przygotowuję się, bo sprawdzam tych wszystkich artystów. Ja zdecydowanie bardziej wolę takie dynamiczne, pędzące do przodu techno. Chociaż muzyka eksperymentalna też mi jest bardzo bliska, ale zawsze sprawdzam tych artystów i DJ Plant Texture był moim odkryciem, ale niestety nie dotrwałem do tego setu, żeby dzisiaj tutaj stać na baczność w trakcie twojej audycji. Więc musiałem się oszczędzać, bo przyjechałem później po krótkiej drzemce na closing.
0: Na closing? A co to znaczy closing? Czym się charakteryzuje closing na festiwalu muzyki elektronicznej? Closing od której do której?
1: Closing był wczoraj od godziny 5.30 do 6.30. Closing charakteryzuje się tym, że najbardziej wytrwali pasjonaci muzyki zostają jeszcze pod sceną i są głodni szybkiego brzmienia i jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zostajmy jak najdłużej. Ja byłem tylko na chwilę.
0: I zwykle okazuje się, że ich jest więcej, znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać.
1: No i to są koneserzy, prawda?
0: I to są
1: tak bardzo lubię muzykę.
0: Koneserzy.
1: O 6.30 jeszcze jestem pod sceną, ale ja bardzo, bardzo lubię closingi. No i dzisiejszy closing, który zagra D-Tech, ale może zagra coś tam jeszcze?
0: Właśnie.
1: Są pewne poszlaki, że to nie będzie,
0: tylko D-Tech.
1: To jest wydarzenie, które no, jest bardzo ważnym i no, nie chcę powiedzieć najważniejszym punktem programu, no ale to jest właściwie taki ikoniczny moment, zakończenie
0: tak, to
1: tego,
0: jest zakończenie
1: festiwalu.
0: Tutaj taki disclaimer, D-Tech, czyli Jędrzej Dądziło, białostoczanin z krwi i kości, pomysłodawca i założyciel Up to Date Festival, z którym zresztą w zeszłym roku miałem okazję i wielką przyjemność porozmawiać, bo uwierzcie mi, wyciągnąć głównego organizatora festiwalu w środku festiwalu na króciutki wywiad jest to naprawdę bardzo trudna
1: chyba
0: misja.
1: Chyba, że jesteś z Białegostoku, tak jak ja, to z Laczka D-Tech przychodzi. D-Tech wczoraj był. Zapraszam, zachęcam do posłuchania audycji oczywiście wczorajszej na czwórkę online.
0: To zachęcamy do odrobienia lekcji piątkowej i zachęcamy do pozostania na lekcji sobotniej. Czwórka na Up to Date. Kamil Jasiński,
1: namaste.
0: Dziękuję serdecznie, a my słuchamy dalej.

0: zaprasza Naked Relaxing.
1: Nefati i This Is, This Isn't, jeden z moich ulubionych proper basowych, grime'owych numerów 2025. No i właśnie, Nefati B2B Techie Latex dzisiaj na Music Is Everything, czyli na main stage'u schowanym w garażu stadionu Jagiellonii Białystok, a tak naprawdę Horten Areny. Set, który będzie miał 2 godziny i znając te dwójkę artystów, możemy się spodziewać absolutnie niespodziewanego, szczególnie po takim lateksie, od którego słyszałem seta w każdym możliwym stylu, włącznie z disco, budoc, techno. No i jak do tego dołączymy Nefati, to jak myślisz, Oskar, co tam może być? Bo wy będziecie zamykać.
2: Tak, no niekoniecznie zamykać, w sumie jeszcze po nas Ditek.
1: No tak, po was gra Ditek, faktycznie. No,
2: ale na pewno kilka osób tam pozamykamy przy naszym secie, na bank.
1: O czym mowa? Ze mną przy mikrofonie Oskar Reszelski, a.k.a. DJ Zamocno, który dzisiaj sam gestem reprezentuje bardzo mocno warszawską scenę elektroniczną na up-to-date.
2: Zarówno jak i lubelską.
1: Zarówno jak i... OG lubelski gracz, to prawda,
2: a jak? Pamiętaj, skąd pochodzisz.
1: Powiedz mi, co będziecie grali z Borysem?
2: No, czego my nie będziemy grali dzisiaj? No, na pewno nie będziemy grali ambientu, bo to przecież godzina 5.
1: Bo to już

0: Było.
1: A jak, no co będziemy grali? Dużo techno, dużo speed garaży.
0: Dużo speed garaży, właśnie.
1: Dużo basu, sporo nowych kawałków, ale też troszkę bardziej oldschoolowych, z takim nastawieniem na korzenie i skąd to wszystko się tam wywodzi.
0: No słuchaj, znając Borysa, no to na pewno zagra coś od siebie, ale czy ty zagrasz coś od siebie?
1: No, zobaczymy.
0: Bo wiem, że zajmujesz się też produkcją, całkiem nieśmiało, a powinieneś śmielej, moim zdaniem.
1: Coś tam się szykuje, kilka unreleasików, jakieś z piwnicy mojego Abletona.
0: Fajnie, bardzo, bardzo propsuję coś takiego, zresztą doskonale wiesz, że sam jestem artystą typu unrelease. Jesteś grającym głównie z placków. Czy dzisiaj planujesz grać z płyt winylowych, czy jednak CDJ i pendrive?
1: No, niestety dzisiaj jest CDJ, wjeżdża i pendrive, z racji tego, że też mój partner dzisiejszy nie do końca nie gra z płyt.
0: Więc sam gest nie jest płytowy, on też nie wydaje swojej muzy na płytach.
1: No nie jest płytowy, a też uważam, że jeżeli są takie back-to-backi właśnie, że ktoś, jedna osoba gra z płyt, a druga gra z CDJ-a, to jednak ten rozstrzał w jakości dźwięku, mam wrażenie, że jest dosyć bardzo zauważalny.
0: To prawda, tego się też niewystarczająco głośno mówi o tym, ale dynamika brzmienia płyty winylowej, no nie jest taka samo jak pliku cyfrowego, co im większy sound system, tym bardziej to słychać, a Pozdro Techno sound system łupie dość mocno.
1: Is massive.
0: PTSS is massive. Jakieś specjalne życzenia. Co mogę tobie życzyć? Czego mogę tobie życzyć na debiut up-to-date'owy?
1: Myślę, że nie połamania nóg, bo mam jeszcze trochę tras do zrobienia w te wakacje. Czego możesz mi życzyć? Żebym dotrwał do tej piątej na pewno.
0: To się postaram.
1: I żebym się nie zadławił kiełbasą myśliwską z mojego Hospitality Ridera.
0: Disclaimer, Oskar w swoim Riderze Hospitality, czyli wymagania artysty, które miło by było, jeśli będą dane napoje, softy, tudzież właśnie przekąski, ma 200 gram kiełbasy myśliwskiej. Zgadza się?
1: A jak? Zawsze we wschodniej Polsce zawsze muszę w kiełbasę wjechać.
0: Także Lublin pozdrawia Warszawę, pozdrawia również Białystok. My pozdrawiamy z Białegostoku. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

to date. Up to date. To był Verako i MC Jala. Sobe z doskonałej epki wydanej całkiem niedawno nakładem legendarnego labelu XL Recordings. Verako, będziemy mieli przyjemność, ogromną przyjemność usłyszeć zaraz po CCL na main stage'u Up to Date Festival, z którego, przypominam, nadajemy dziś na żywo do 22. I stwierdziłem, że nie każdy być może jest zapalonym festiwalowiczem, a już na pewno up-to-date'owiczem. Bo mamy taką swoją ogólnopolską up-to-date'ową rodzinę, nawet jest specjalna grupa na serwisach społecznościowych, klub sympatyków Up-to-Date Festival. Natomiast dla tych, którzy troszkę chcieliby dać się ponieść, dać się wkręcić w ten festiwalowy vibe, ale nie wiedzą, od czego zacząć, to zacznijmy od tego, że przede wszystkim Up-to-Date jest festiwalem, który z poziomu DIY stał się ogólnopolskim, a tak naprawdę europejskim fenomenem. Edycja 2026 jest wielkim powrotem na przestrzeń stadionu Horten Arena, czyli tak naprawdę stadionu Jagiellonii Białystok. Dlaczego? Sam festiwal miał być w tym roku w jednym z białostockich parków. Natomiast w trosce o środowisko naturalne, o rośliny, o zwierzęta, o mieszkańców, którzy są tak naprawdę tam ważniejsi i bardziej natywni niż ciężki bas, ciężka stopa i 145 uderzeń na minutę, to w trosce właśnie o środowisko naturalne organizatorzy stwierdzili, że w sumie to mamy 2 tygodnie do festiwalu, możemy go przenieść. Wybór padł na miejscówkę sprawdzoną, czyli na tak naprawdę podziemia, a właściwie parkingi stadionu Jagiellonii Białystok. Jak dla mnie, strzał w dziesiątkę i też bardzo fajny odpoczynek po 3 outdoorowych edycjach. Bardzo miło je wspominam, ale ponowne chodzenie po bruku stadionu daje mi taki, powiem wam, dreszczyk ekscytacji, szczególnie wiedząc, jak brzmią poszczególne sceny, jak brzmi

FOMO Sound System na scenie FOMO, jak brzmi Pozdro Techno Sound System na scenie Music is Everything, na której właśnie będziemy mogli usłyszeć naszych gości, Szrona Jadnable, ale również Zamocniaka i Sam Gesta. Wspomnianą wcześniej CCL, na której występ niesamowicie się szykuje, ponieważ jej produkcje goszczą w prawie każdym moim secie. Verako, który, mam taką nadzieję, dowiezie absolutnie połamanego, nieprzystępnego i takiego lekko tropikalnego seta, przeplatanego właśnie nagrywkami takimi jak z MC Ala, a później szalony B2B Nefety, takiego lateksa, no i na koniec The Don, czyli Ditek, ale nie samym Music is Everything człowiek żyje, ponieważ jeszcze mamy sceny FOMO, która jest troszkę z boku, ale może to i dobrze, bo to jest najciemniejsza, najcięższa scena. No i tam dzisiaj Laura Emeralds, Mike Parker, Marco Shatu i na deser Ściari, którego produkcje również goszczą w moich setach absolutnie często. I mamy również trzecią scenę, która nazywa się Mrowisko. Dlaczego? Musicie wejść na socjale czwórki i sprawdzić rolkę, którą Kamil nagrał z wczoraj. Od razu będziecie wiedzieli, dlaczego scena nazywa się Mrowisko. I scena ta jest w tym roku oddana polskim kolektywom DIY. Wczoraj byli to ludzie związani z klubem, z poznańskim klubem, właściwie miejscówką Ślina. Dziś jest to Natur Crew i moi ulubieńcy, czyli Transit w połączeniu z Wireframe. Jeśli ktoś chodzi na warszawskie imprezy, czy to w podziemiach, w pawilonach, czy też w warszawskim K-barze, to wie, o czym mówię. Ekipy Transitu, Wireframe za każdym razem dowożą absolutnie doskonałe imprezy. Miałem zaszczyt być gościem na kilku z nich. Na kilku z nich miałem okazję pojawić się jako artysta i za każdym razem wspomnienia są absolutnie niesamowite. Także chodźmy oddać się basowej, szybkiej, niesamowicie intensywnej muzyce i atmosferze festiwalu. Wracamy do Was po 21:00, prosto z Białegostoku, z Up to Date Festival.

0: Autopromocja.
1: O co chodzi z tym Opolem? Zapraszam na audycję poświęconą Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu. Na czym polega legenda tego festiwalu? Kto stawiał na opolskiej scenie pierwsze kroki? Jak brzmi festiwal dziś? Gościem audycji będzie Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Sięgniemy po archiwum i posłuchamy współczesnych polskich bangerów. O co chodzi z tym Opolem? W piątek, 5 czerwca od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: 1000 złotych za dwudniowy karnet, noclegi wykupione i pola namiotowe straszą. Zastanawiasz się może, jak nie wydać fortuny i usłyszeć najciekawszych polskich artystów na żywo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w audycji Mapa Festiwalowa. W niedzielę, 7 czerwca od godziny 14. Czekam na Was. Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Nadal bezchmurne niebo, temperatura spada, mamy już 15 stopni.

0: stopni w Białymstoku na Up to Date Festival.
1: Autopromocja. Kacper, czytałeś, co ten gość zrobił w internecie?
2: A widziałaś ten ostatni trend?
1: Pokaż.
2: Patrz.
1: Nie znałam tego, ale wiesz co, opowiem ci jeszcze o tym, co się stało potem.
2: A może zrobimy wspólnie takie streszczenie internetu?
1: W piątek o 16?
2: Od 16 do 18.
1: Wielkie podsumowanie mediów społecznościowych.
2: Będą dramy, będą trendy, będzie się działo.
1: Zapraszamy do słuchania audycji internetowo zgrillowani. W piątek, 5 czerwca. Julia Święch
2: i Kacper Zembrzucki. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: piosenka na Up to Date.
1: Up to Date.
0: Zaprasza Naked Relaxing.
2: Ej, yo, dokładnie tak, Naked Relaxing przy mikrofonie. Nadajemy z centrum Podlasia, ze stadionu Horten Arena. I ze mną chyba najbardziej OG gracz na polskiej scenie definiującej polską elektronikę. Tak naprawdę. Wyobraźcie sobie sytuację, w której przychodzi do was na audycję gość, który jara się tak samo muzą, jak i futbolem. Więc pokazuje nam finał Ligi Mistrzów i karne PSG Arsenal. 2K88, witam serdecznie.
3: No siemo, siemo.
2: Co kto tam wygrał i czy jesteś z tego powodu zadowolony?
3: W sensie nie grzeje mnie żadna z tych drużyn. Podobało mi się gra PSG w tym zeszłym sezonie. Arsenalowi za to bardziej kibicowałem ze względu na dużą ilość znajomych, którzy fajnie by było, gdyby się po prostu trochę... W sensie mają mistrzostwo, więc wystarczy, myślę. Może kiedyś będzie im dane podnieść ten puchar cięższego kalibru. Ja jestem fanem Manchester United, więc mam nadzieję, że w sumie to już jest koniec Arsenalu. Zobaczymy, no.
2: No ale
3: więc...
2: Manchester w tym roku w lidze całkiem nieźle.
3: No nie,
2: no
3: trzecie miejsce, super.
2: W końcu jakiś rebound po latach, naprawdę.
3: No pewnie, dlatego mówię, że za rok bierzemy i mistrza, i Ligę Mistrzów. I tyle, no. Koniec Arsenalu.
2: Koniec Arsenalu.
3: Zamykam.
2: Temat futbolu na dzisiaj
3: ale
2: zamknięty.
3: Londyn lubię, spropsuję bardzo.
2: No, oj, brzmieniowo totalnie.
3: No
2: totalnie.
3: Tak.
2: Co dzisiaj będziesz grał? Back to back Dadan Carambolo?
3: Tak.
2: I jeszcze macie MC na scenie.
3: Tak, Manga Sand Healer. Tak. No, takie mocne w sumie. Mocna propozycja ze strony organizatorów Up to Date. Dawno mnie tu nie było, wróciłem po kilku latach i od razu z takim bangerem, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
2: Ej, właśnie, wróciłeś po kilku latach, bo z tego co pamiętam, ostatni występ na Up to Date to był na tym stadionie 2022,
3: tak, dokładnie.
2: Po rulecie.
3: Tak,
2: z projektem Ruleta. To była czwarta scena czwórki wtedy.
3: Tak jest. Tak
2: pamiętam,
3: jest,
2: że no. Się nie dało absolutnie dopchać na ten koncert.
3: No,
2: i
3: było
2: mocne. Tak, dowiezione. Było to mocne, arcy mocne. Mówiłeś o wznoszeniu pucharów cięższego kalibru i wydawać by się mogło, że ty na półce tych pucharów, medali, odznaczeń, jeśli chodzi o muzę, powinieneś mieć co niemiara.
3: Znaczy, no nie, muza to nie sport, nie?
2: No i całe szczęście.
3: Zresztą mam takie podejście, że nie patrzę, no w ogóle nie patrzę miarą sukcesów i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi w tym. Nie porównuję się z innymi, robię swoje, mam wywalone tak naprawdę w to, co kto myśli i czy coś się komuś podoba, czy nie, czy podążam dobrą ścieżką, czy złą. Robię co chcę po prostu i... I to o to chodzi. Mam dużą potrzebę robienia wielu rzeczy, mam głód cały czas robienia muzy. Im jestem starszy, tym bardziej mam ochotę robić muzę. I czasami mam problem z tym, że się zapędzę w jakieś po prostu masę projektów, później muszę kończyć je po gdzieś tam w wolnych chwilach
2: wolnych
3: i tak dalej,
2: chwilach.
3: Albo w ogóle po prostu nie zostają kończone i ludzie się wkurzają. Ale to już tak działa. No, trochę chaos się wkrada, ale generalnie staram się być konsekwentny. Działam zarówno, wiadomo, no, w popie, na przykład z Moniką.
2: No tak, bo mamy Sadzę,
3: takimi...
2: mamy Laurę, nowy projekt, tak. Z Rosali.
3: Tak, no to jest bardziej, myślę, że taka rzecz, która no, nie jest mainstreamowa kompletnie, ale gdzieś tam też mi się spełniało i to jest taki projekt z potrzeby wyżycia się w jakimś konkretnym temacie, nie wiem, melodii i trochę połączenia tego z czymś nietypowym, a czasami typowym. Taka czysta zabawa. Miałem Stratę, płytę z Włodim, Ruletę,
2: tak.
3: Solo działalność, syny, teraz projekt z Rainy Millerem, Bianką Scout, Lauren Duffus, zagraniczny. Mam już plany na następne ruchy, a. Więc kurde.
2: Dużo
3: no
2: tego.
3: Po prostu robię to, co mi się podoba i póki mam na to czas, energię i w ogóle przychodzą mi te pomysły, no to po prostu staram się to robić.
2: Gdzieś usłyszałem albo przeczytałem taki cytat z ciebie, że Laura to jest projekt zrodzony z miłości do siedzenia na chacie. Ale tego siedzenia na chacie u ciebie nie ma.
3: Znaczy nie, no właśnie myślę, że to o to chodzi, że po prostu nagle siadasz sobie na chacie i po prostu na spokojnie ciśniesz,

0: chodzisz na spacery czasami.
1: Dobrze, że oddychasz, dodajesz to czasami.
0: Tak, tak, oddychasz jakby i bardziej tak osiadasz i z tego wychodzi coś takiego, nie? Mamy dużo numerów, które są spokojne wręcz, bardzo takie melancholijne, ale też nie ukrywam, że teraz mamy głód trochę porobienia jakichś żywszych rzeczy, bardziej basowych nawet na ten projekt, więc to jest też taki projekt, gdzie mam wokal, jakby wokalistkę, artystkę i z nią mogę zrobić dużo takich ruchów, które mógłbym również zrobić solo. Tylko po prostu wokal jakby jest dodatkowym takim no, sercem tego.
1: Sercem,
0: nie?
1: I instrumentem też.
0: Instrumentem, dokładnie. Rosie ma super możliwości.
1: Syntu nie uzyskasz.
0: Dokładnie. Ona ma super możliwości wokalne, ma wiele tych barw, swoich odmian i po prostu siedzimy na chacie, robimy muzę i szczerze wychodzi nam jeden numer dziennie, jak siadamy, więc
1: wow.
0: To jest taki naprawdę mocny lot, nie? Że po prostu zażarło to od początku. I ona się tak mocno otworzyła na ten projekt i kurde, no jest to myślę fajny czas w moim życiu, no, jeżeli chodzi o takie projekty nieszablonowe bardziej.
1: A masz czasem takie ukłucie, taki bodziec, że chciałbyś zrobić coś totalnie nie z twojej bajki, na przykład, nie wiem, 4x4 jakieś brytyjskie stare
0: techno? No 4x4
1: techno.
0: To nie jest do końca nie z mojej bajki, bo ja lubię techno i się jaram generalnie, więc... może nie jestem OG techno, gdzieś tam producentem i tak dalej, czy nawet nie gram tego za bardzo w DJ setach, ale 4x4 to nie jest jakaś mi obca rzecz, nie? Ja po prostu też nie patrzę na to wszystko z perspektywy gatunków. Dla mnie, no nie wiem, mógłbym zrobić disco polo i było dobre, myślę.
1: Word! Mocny, mocny statement. Słuchaj, no w takim
0: no,
1: razie...
0: No wiesz, o co chodzi, no nie chodzi o to, żeby...
1: Chodzi o to, żeby to było twoje.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie tak. No i takie deptania ścieżki po prostu twojej dalej tak samo mocno, jak to depczesz. Zawsze w sportowych butach.
0: No nie zawsze. Kupiłem sobie ostatnio takie bardziej...
1: Kupiłeś
0: tak
1: loafersy?
0: Takie, ale no nie wziąłem ich na up-to-date. W sumie mogłeś wziąć.
1: No. Wiesz co, no bo myślenie było takie, że to będzie outdoorowy festiwal, wiesz o co chodzi.
0: No
1: i
0: daj.
1: Się okazało, że wracamy na stadion.
0: No,
1: dla
0: dokładnie.
1: Mnie super. Jak się w ogóle czujesz z powrotem na stadion?
0: No wracają wspomnienia, nie?
1: Dobrze, w takim razie my wracamy do słuchania muzy. Dziękuję ci serdecznie, zbijam piątkę.
0: Piona.
1: No i słyszymy się. 2K88 gościem na audycji specjalnej z Up to Date Festival. Yo!

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Przerwy nie ma. Muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Wasz na szczegół każdy. Przerwy nie ma. Muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Wasz na szczegół. Da.

0: to date.
1: Up to date.
2: Panie Naked, a za co pan kocha Up to Date Festival?
3: No to jest bardzo proste. Na przykład za to, że wiecznie spotyka się tu samych znajomych i od zbijania piątek bolą ręce. Ale na tym polega cała magia białostockiego festiwalu. Od ziomali dla ziomali. I nawet jeśli to jest czyjaś pierwsza edycja Up to Date Festival, to z pewnością nie jest ostatnia. To trochę jak z tatuażami, że bardzo rzadko znajduje się kogoś, kto ma tylko jeden tatuaż, a jeszcze rzadziej można znaleźć kogoś, kto ma dwa tatuaże. Ponieważ po prostu atmosfera, muzyka i przede wszystkim ludzie, którzy tworzą ten festiwal. A przypominam, że tworzenie festiwalu to nie jest tylko tworzenie line-upu, czy też technikalia, ale przede wszystkim to jest publiczność. I publiczność na Up to Date jest zawsze najlepsza. I mówię to

jako gorący zwolennik i wyznawca filozofii up-to-date, czyli music is everything, bo tak naprawdę music is everything, czyli muzyka jest wszystkim. Muzycznie Białostocki Festiwal ma do zaoferowania co roku bardzo wiele. Zresztą artyści, z którymi dzisiaj rozmawiamy,

przyjeżdża się na konkretnego headlinera, headlinerkę, tylko przyjeżdża się właśnie pobyć z ludźmi, którzy dzielą się tą samą zajawką. Co ciekawe, wspominałem tutaj o tworzeniu line-upu i Up to Date Festival ma bardzo, bardzo szerokie grono, które ten line-up tworzy. Nie jest to tylko D-Tech i załóżmy dwie czy trzy osoby. Nie, nic bardziej mylnego. Grono współtworzące line-up Up to Date Festival to jest kilkanaście osób, których głos zawsze brany jest pod uwagę, jeśli chodzi o dobór artystów i artystek, którzy na festiwalu w danej edycji wystąpią. W tym roku przypominam, jest to na przykład Veraco, jest to CCL, której numery, tak jak mówiłem, goszczą na moim pendrive'ie i w moich setach niesamowicie często, ale jest na przykład francuski wariat Teki Latex. Jeśli ktoś był na jego secie, to wie, o czym mówi, a jeśli kogoś nie było, no to jeszcze zdąży przetransportować się do stolicy Podlasia, skądkolwiek by nie jechał. A jeśli nie, to niech zostanie z nami, ponieważ kolejna porcja up-to-date'owej muzyki właśnie się zaczyna.

0: czwórka na Up to Date.
1: Up to Date.
0: Zaprasza Naked Relaxing.
2: 27 minut po godzinie 21 nadajemy z Horten Arena Up to Date Festival. Sobota na Up to Date to zwykle ten dzień, na który zbiera się najwięcej osób. A to dlaczego? Myślę, że przede wszystkim atmosfera festiwalu w sobotę jest najmocniejsza. Raz. Nie czeka nas już kolejny dzień w niedzielę. Festiwal się kończy, właściwie festiwal kończy się w niedzielę, ponieważ closingi Ditka, czyli Andrzeja, który jest pomysłodawcą i założycielem Up to Date'a, przeszły już do absolutnej legendy i stały się tradycją festiwalu. Udało mi się kilka takich closingów zaliczyć i powiem wam, że no mogę powiedzieć, że festiwal trwa jeszcze w niedzielę i kończy się w niedzielę, gdyż nie jest to 6 rano, jest to bardziej 8:30, 9 rano i to jest właśnie niesamowite. Numer, który przed chwilą leciał, został wyprodukowany przez Samgesta. Moim zdaniem jednego z najbardziej utalentowanych i takich zdecydowanych producentów na polskiej scenie elektroniki. Borys gra dzisiaj back to backa z Oskarem, z DJ-em Za Mocno. Grałem właśnie po Nefety i po Tekim Lateksie. Nie mogę się tego doczekać. Mam nadzieję, że chociaż duchem będziecie z nami, ja na pewno będę w pierwszym rzędzie. I na tym właśnie polega siła Up to Date Festival, że polscy artyści są tam traktowani z równym szacunkiem jak zagraniczni. I nieważne, czy to jest mega doświadczony gracz, jakim bez wątpienia jest 2K88, czy jacyś newcomerzy z Polski, czy katowicka reprezentacja, czyli Szron i Adnable, każdy z polskich artystów ma swoje miejsce w line-upie, które niekoniecznie jest otwarciem lub zamknięciem. Na maksa mi, jako polskiemu artyście, podoba się to podejście organizatorów i Up to Date Festival, kudos. A przed nami kolejny numer od Samgesta, chyba moja ulubiona, Chuligana.

0: Up-to-date. Up-to-date.
1: Nadajemy na żywo z Up-to-date Festival. Powiedz, jakie robisz pazy?
2: Wykonuję pas pod tytułem Gwiazdka. Nie skusiłem się na ogórka, bo nie jestem taki koki. Jeszcze chyba, może za rok.
1: Ja myślę, że mnie dzisiaj czeka robienie sobie ogórkowego paznokcia. Dlaczego w ogóle paznokcia? Dlatego, że Up-to-date to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim różnorakie formy sztuki. Up-to-date ma na przykład swoją kolekcję ubrań. I nie mówię tutaj o zwykłym merchu. Nie, nic bardziej mylnego. Zresztą, jako człowiek modowo odklejony, nie wpuściłbym was na taką minę jak tanie koszulki sprzedawane za kilkaset złotych. Absolutnie. Up-to-date od 10 lat robi swoją upcyclingową kolekcję. Oni robili kolekcje upcyclingowe, zanim upcycling nazywał się upcycling. Kolekcja

wersja up-to-date deluxe to używane rzeczy, które przez team festiwalowy są customizowane i sprzedawane później na festiwalu. Wbiję sobie do nich na stoisko i powiem wam, że no wygląda to wszystko absolutnie przepięknie. Plus, mamy nowe szaliki. United we rave, divided we scroll, czyli razem tańczymy, ale osobno scrollujemy. I mówi to o tym, że scrollowanie, bycie za bardzo online, tak naprawdę dzieli ludzi zamiast ich łączyć. A wspólne robienie pazów, tak jak ja z kolegą, łączy ludzi zamiast ich dzielić. Dlaczego ogórkowe pazy? Dlatego, że jednym z motto Up to Date Festival jest: wszyscy jesteśmy ogórkami, i mówi o kiszeniu ogórków, a nie emocji. Więc kiście ogórki, nie emocje, i słyszymy się z Up to Date Festival.

Naked Relaxing przy mikrofonie, czwórka na Up to Date Festival, nadajemy na żywo z Białegostoku. I tak naprawdę nasza audycja już dobiega powoli końca, z uwagi na to, że część druga festiwalu, czyli część nocna, bo festiwal ma również część ambientową, właśnie się rozpoczyna w najlepszej, najpełniejszej formie. Przy pięknej pogodzie, bezwiecznej, z bezchmurnym niebem. I mówię to z wielkim uśmiechem na twarzy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że

pozwolę sobie dzisiaj ponieść się magii up-to-date'a. I niezależnie od tego, czy jesteście festiwalowiczami, którzy każdy występ lubią mieć dokładnie zaplanowany, ustawione przypomnienia w kalendarzu, cały timetable znają na pamięć, czy jesteście po tej drugiej stronie medalu i lubicie właśnie wskoczyć na falę festiwalu i dać się ponieść od sceny do sceny i odkrywać i eksplorować i rozmawiać z ludźmi i wystawiać się na bodźce muzyczne, artystyczne, na które być może nie są dla was naturalne, natywne, ale jesteście na nie otwarci. To Up to Date jest właśnie dla was. Właśnie dobiegł mnie absolutnie, absolutnie ogromny bas, co zwiastuje, że scena FOMO właśnie rozpoczyna granie. Właśnie zaczynają się tam soundchecki, czyli tak naprawdę próby setupów DJ-skich czy setupów live przed docelowymi występami. Fajnie z perspektywy artysty móc obserwować takie zjawiska, takie wydarzenia właśnie w pierwszej osobie i uczyć się i edukować się. Życzę sobie wspaniałego festiwalu, życzę wszystkim słuchaczom, którzy jeszcze nie wyruszyli na teren, a są z nami na falach radiowej czwórki, wspaniałego festiwalu. Jak co roku w Białymstoku, klasycznie z Up to Date'a, słyszymy się. Niesamowicie nie mogę się doczekać niektórych występów, o czym już trochę powiedziałem i szczerze mówiąc, to by było na tyle. Ogromna przyjemność po raz kolejny prowadzić dla czwórki audycję specjalną z serca Podlasia, Up to Date Festival, jak żaden inny. Przy mikrofonie Naked Relaxing. No i co? Widzimy się na parkiecie. Dziękuję i życzę pięknego wieczoru.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilad przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia,
2: Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja.
3: Tu Czwórka, Polskie Radio.
4: Słuchasz Czwórki.
5: With me, that means for me.

0: with me that name, so me.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: To są zeznania świadka klubowego.
3: Dziś ze mną w zeznaniach świadka klubowego są dwaj przedstawiciele, mogę powiedzieć, trójmiejskiej sceny, którzy trzymają stery trójmiejskiej sceny elektronicznej. Łukasz kapitan. Zieliński, kapitan Łukasz Zieliński, czyli Wakos, i drugi kapitan, czyli Michał Mielus. Dzień dobry, Majtek. Panowie.
4: Dzień dobry.
3: Pogadamy sobie dzisiaj o Wisła Łusiu. Chciałbym, żebyśmy pogadali też o Sopockim Sfinksie, bo to mnie bardzo interesuje, ten temat. Często przywołuję Sopocki Sfinks i bardzo czekam.

0: Czekam na to, żeby wrócił. Mam nadzieję, że masz dobre wiadomości dla mnie, bo sycisz mnie tak od czasu do czasu takimi dobrymi wiadomościami i tak czekam, czekam.
1: Zdawkowo, tak.
0: Zdawkowo. Zacznijmy może od festiwalu Wisłobójście, bo już niebawem kolejna edycja pod koniec sierpnia. Ale chciałbym usłyszeć o początkach tego festiwalu. Jak to się wszystko zaczęło? Skąd się wziął pomysł na festiwal Wisłobójście?
1: No cóż, jako Sphinx od kilku lat wcześniej już szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy wyjść na zewnątrz, zrobić trochę większe wydarzenie, ale nie chcieliśmy brać pierwszego, lepszego, zwykłego, pustego placu, tylko szukaliśmy czegoś z duszą, tak jak Sphinx zawsze miał duszę. No i znaleźliśmy takie miejsce. Nasz wspólnik Tomek zaprezentował nam wspaniałe miejsce, którego nawet my nie znaliśmy, mimo że jesteśmy mieszkańcami rdzennymi Trójmiasta, czyli Twierdza Wisłoujście. Wtedy to był obiekt, myślę, bardzo mało znany. No i udało nam się tam zrobić w 2018 roku pierwszą imprezę, bo to była impreza jednodzienna, sobotnia. Skrzyknęliśmy teamy polskich klubów. Kogo tam mieliśmy? Mieliśmy przede wszystkim Smolną.
2: Smolna, Tama, Sphinx, co jeszcze było?
1: Pralnia.
2: Ciało, Pralnia.
1: Tutaj mówimy do tego.
2: Ciało, Pralnia, przepraszam. Zapomniałem, że w radiu jestem, trzeba mówić do mikrofonu.
1: No i co? Ogromny sukces już po pierwszej edycji i poszło. Mm-hmm. I w tym momencie, w tym roku robimy 8. rok Wisłoujścia. Trochę się rozrosło. Już bardziej się nie rozrośnie, więc musimy teraz pracować nad jakością.
0: Dobrze, ale początkowo był to skład tylko i wyłącznie polski. I okazało się, że da radę zrobić festiwal z polskim składem.
1: Wiesz co, taki był nasz zamysł od początku. Chcieliśmy zrobić święto polskiej muzyki elektronicznej. Tak to od początku nazwaliśmy. Stąd zwołaliśmy rezydentów wszystkich zaprzyjaźnionych klubów, który w tamtym momencie...
2: Trzeba postawić polskiej sceny elektronicznej po prostu.
1: Tak, tak. Plus kluby, no bo to jednak była taka inicjatywa mocno klubowa do przeniesienia na większy największą przestrzeń, większą skalę. No i zadziałało, bo dzięki temu fajnie dotarliśmy do wszystkich zainteresowanych osób, a reszta to ciężka praca, magiczne miejsce i zagryzło, jak to się mówi.
2: Tak, trzy sceny, Twierdza, Raj i Kazamaty.
1: Tak, na pierwszej edycji tak.
2: Nieistniejące już.
1: Czy kazamaty istnieją, tylko...
2: Tak, nic nie było słychać, ale było super.
1: Dobra, nie ma co o kazamatach gadać.
0: Ale na początku było tylko to był festiwal z polskimi artystami, a dziś mamy także artystów zagranicznych.
1: Ale tutaj trzeba...
0: No właśnie, jaki jest ten klucz?
1: Bo... Klucz jest taki, że dalej chcemy promować przede wszystkim polskich artystów, polską scenę klubową, no ale chcemy dawać też naszym gościom coraz więcej, tak? Stąd szukamy troszkę po korzeniach i okazuje się, że jest tak dużo artystów światowych, o których nawet nie mieliśmy pojęcia, że mają polskie korzenie. I tutaj Michał i też Andrzej z Inchu bardzo mocno digują, żeby znaleźć te korzenie i co roku jesteśmy zaskoczeni, zwłaszcza na przykład w zeszłym roku Mod Selektor, że babcia Szarego, tak?
2: Znaczy u Mod Selektor to było jakby kluczem było nazwisko, tu ten trop, wywiad u Huberta z Muno. To się nic nie zmieniło. Szukamy ciągle Polaków, szukamy polskich korzeni. Na przykład kolektywem, sytuacja była, kolektywem Strasek, sytuacja była taka, dość śmieszna, rok temu na otwarciu imprezy Sundance na ulicy Elektryków.
1: Dziennej imprezy, zapraszamy.
2: Dziennej imprezy, zapraszamy oczywiście, startuję 21 czerwca. że już po jego secie była dość luźna atmosfera, podchodzi do nas właśnie Niko i mówi, chłopaki, moja babcia jest z Polski. A my z Łukasza ja tak patrzymy na Polskę, siebie. My... Okej. Okay.
1: No i często odwiedzał Polskę.
2: We mnie to gdzieś tam się kotłowało. Napisałem w końcu maila do agencji. Zapytałem się, słuchajcie, gadaliśmy z Niko i Niko mówi, że jego babcia jest z Polski. Oni nic o tym nie wiemy, ale zapytamy. Odpowiedzieli, że rzeczywiście jego babcia jest z Polski. Potwierdził to, także mamy to.
1: Więc pasuje do klucza. Też wiecie, nie chcemy, żeby to było odebrane, że tutaj... Polska, tylko polski line-up, Polska dla Polaków, ani trochę. Chcemy, głównym naszym celem jest promowanie polskich artystów, którzy naszym zdaniem są naprawdę wybitni. Polska scena i polscy DJ-e są naprawdę bardzo dobrzy, a niestety ciągle jest taki w Polsce mit, że coś, co jest zagraniczne, jest lepsze, bo jest z importu. A to jest nieprawda. No. I to zresztą widać po naszych imprezach, gdzie naprawdę na Wisłoujściu w prime time'ie te sety no, nie odbiegają. No, pewnie niektóre są lepsze, niektóre gorsze, to już wiadomo, zależy od dnia i sytuacji, ale naprawdę poziom muzyczny naszym zdaniem i zdaniem odbiorców, bo to klienci w końcu, nasi goście kupują bilety, a festiwal jest od kilku lat co roku wyprzedany, więc chyba zadziałało, no i cieszmy się.

0: że mamy tak dobry poziom.
1: Już widziałem 81% biletów wyprzedanych.
0: Karnetów, zgadza się, więc myślimy, że w tym roku mamy nadzieję, oczywiście nie zapyszamy, ale pewnie też się wyprzeda, dlatego jak jeżeli jeszcze nie kupiliście biletów, to zachęcamy.
2: Chciałbym podkreślić, bo to jest bardzo ważne, żeby to nie było odebrane tak, że my tych artystów jakby zmuszamy do tego, że muszą być Polakami. Tak,
1: do polskości, do polskości.
2: W mailu, który dostaliśmy od na przykład Rodrigueza Juniora, bo poprosiłem też, żeby dał taki jakby statement, co o tym wszystkim myśli. Odpisał mi, że jego babcia pochodzi z Katowic, ze Śląska i to jest dla niego bardzo ważne, ma po niej niebieskie oczy i że przetrwała II wojnę światową i często mu o tym opowiadała, śpiewała mu polskie kołysanki i dla niego przyjazd na ten festiwal będzie zatoczeniem pewnego kręgu i oddać cichy hołd właśnie swojej babci. Analogicznie też Lauren Mia, która wystąpi w sobotę, przepraszam, muszę to też powiedzieć, bo to bardzo miłe i bardzo ciekawe i bardzo wzruszające, jak się dowiedziała, że jesteśmy zainteresowani i bardzo nam na tym zależy, żeby też jakby tutaj były te polskie korzenie zachowane. Napisała, że to dla niej mega wzruszająca sytuacja, nie spodziewała się, że dostanie jakiegoś takiego maila i opowiedziała swoją historię o dziadka, którzy byli w Auschwitz, są ocalonymi z Auschwitz. Babcia ze swoją siostrą wtedy pracowały i robiły amunicję dla nazistów. No i przetrwały to. Tata jest Polakiem, także...
0: No tak, w zeszłym roku też Lińska, tak.
2: W zeszłym roku Lińska, Fejka, Davy Boy, Mod Selektor, Bambonu.
1: Także cieszy mnie to odkrywanie polskich korzeni.
0: Tak, to
1: Boris
0: też...
1: Długosz na przykład, od Długoszów słynnych.
2: Tak.
1: Może.
2: Też właśnie przestrzelił raz, zrobiliśmy duży przestrzał, bo napisałem do Janisa Zielińskiego. Myślałem, że jest jakimś zagubionym bratem Łukasza. Tak. Okazało się, że on nic o tym nie wie, że jest Polakiem.
0: No tak, więc nie robimy tego na siłę. Po prostu wychodzi i fajnie, ciekawe.
1: No ale gdzieś te korzenie musiał mieć polskie. No, tak. Gdzieś ten Zieliński musiał się pojawić gdzieś w tej jego historii, rodu jego.
0: Tak. Także... No ciekawe, co tam jeszcze poznajdujemy w przyszłych latach.
2: Oj, właśnie mam trzy takie duże nazwiska.
0: Ale nie zdradzaj.
2: Nie zdradzę. Jedno mogę zdradzić, bo no. To jest bardzo oczywisty wybór i to jest oczywiste, że się staramy. Adama Porta w tym roku wystąpi w Polsce, także trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało i mam nadzieję, że do nas kiedyś
0: wróci. Tak, od kilku lat drapiemy, ale jakoś nie po drodze mu na razie do nas. Zobaczymy.
1: Selekcja artystów w Wisłoujściu jest zawsze bardzo mocnym punktem. Są weterani, jest świeża krew. No, w tym roku Kewski się pojawia. To jest projekt, który myślę, że o tym projekcie będzie bardzo głośno w przyszłości, tak mi się wydaje. A jak wygląda ten proces decyzyjny właśnie z tymi bookingami? Kto decyduje, czy jest jakaś burza mózgów może, czy kłócicie się o to?
0: My się w ogóle mało kłócimy w tej organizacji.
1: To bardzo dobrze.
0: Natomiast bardzo nam zależy przede wszystkim na promowaniu też świeżych artystów, co zresztą myślę widać po naszych line-upach i tutaj jest bardzo duża zasługa właśnie Michała i Andrzeja, którzy faktycznie temat dowożą. Teraz trochę na boomera wyjdę, ale ja naprawdę na przykład w zeszłym roku to praktycznie połowy line-upu to póki nie przeczytałem, to nie znałem, no. Ale to mnie bardzo cieszy, bo wiecie, nie chcemy, żeby też Festiwal Wisłoujście stał się takim kółkiem wzajemnej adoracji, żeby same dinozaury i koledzy kolegów grali, dlatego ja na przykład kompletnie bookingów nie dotykam, dostaję mnóstwo zapytań, naprawdę nie dziesiątki, a setki, czy można zagrać na Wisłoujściu i umywam ręce, bo to nie ma tak wyglądać.
1: Tutaj... To do tego pana.
0: Też, tak, ale tak naprawdę no, nie ma możliwości wkręcenia się na Wisłoujście. Szukamy kluczem osób, nie takich, które mają fajne wyniki na TikToku, czym niestety jesteśmy bardzo zniesmaczeni w obecnych czasach polskiej sceny klubowej, w ogóle światowej, a tym, co naprawdę te osoby prezentują muzycznie i co robią dla budowania sceny, bo taki był od początku nasz zamysł, budowanie polskiej sceny elektronicznej.
2: Zapytałeś o proces decyzyjny.
0: To
2: też chciałbym powiedzieć najpierw, czym jest... Bo to jest trochę tak, czym jest Wisłoujście. Wisłoujście jest miejscem, o którym zawsze marzyliśmy, żeby było. W sensie spotykamy się tam, rozmawiamy i tworzymy, chcemy stworzyć rodzinę. Nie w ten sposób tak bardzo naturalny. Zamykamy sezon właśnie Wisłoujście. Mamy, zawsze była taka intencja, żeby to było spotkanie branży, gdzie jest miło, gadamy i wiemy, że co roku widzimy się w tym samym miejscu. I właśnie z Andrzejem było tak, że zaczęliśmy gadać. No i kliknęło między nami. Z Synczem. I mamy to. Teraz jesteśmy teamem, mogę powiedzieć, że nawet przyjaciółmi. Jestem pewny, że jesteśmy przyjaciółmi. I gadamy o różnych rzeczach. Jeżeli chodzi o decyzje, no to gadamy o czymś, dyskutujemy, decyzję podejmuję na końcu ja. Czasami pytam się Łukasza, co o tym myśli.
0: I czasami coś killuje.
2: No, to. Także słuchajcie, jak coś kogoś nie ma,
0: To była wina,
1: dobra, mógł, skilowałeś, to będzie sensacja.

0: Piękna rolka. Żartuję.
1: Mój drogi.
0: Czekajcie. Udało wam się stworzyć społeczność. Jak wyglądało budowanie tej społeczności? Bo o społeczności marzy chyba każdy festiwal. Żeby mieć tych swoich ludzi, którzy przyjeżdżają z całej Polski, z najdalszych miejsc. Ja wiem, bo wracając pociągiem z Wisłoujścia spotykałem przeróżnych ludzi. Oni przyjeżdżali z najdalszych zakątków Polski. Co byście radzili takiemu promotorowi, który chce sobie stworzyć swój festiwal? Jak zbudować to community?
1: Nie no, nie będziemy sprzedawać naszego know-how. Przecież gdzie?
2: Nie no, słuchajcie, community nasze początkowe to na pewno wzięło się, tak jak mówiliśmy na początku, z klubów, tak? I z DJ-ów, którzy faktycznie budują coś wokół siebie i dzięki zapraszaniu ich na jedno wydarzenie, to community się trochę miesza i rozrasta, no tak bym to powiedział. Nie wiem, co ty mi
3: chodzi. Jeżeli chodzi o mnie, to trochę taki insight. Ja, bukując artystów, do każdego dzwonię osobiście. Nawet nie jest mail, to nie jest SMS, to jest dzwonienie, o czym dobrze wiesz też.
0: Potwierdzam. Zawsze jest to miła rozmowa.
3: Tak. Zawsze na festiwalu, zawsze staram się spotkać osobę grającą przed setem albo po secie, porozmawiać, przygotować to wszystko.
0: Potwierdzam.
3: Bardzo dziękuję, ów. Także myślę, że to jest pierwszy krok, prawda? Ten kontakt z promotorem, niejako z osobą, duchem, którego nie ma i nie widzisz później, nigdy nie spotkasz, tylko zawsze mamy, utrzymujemy kontakt. Jakby tutaj już jest pierwszy etap, który trwa już kilka lat, prawda? Jeżeli chodzi o ludzi, o naszych gości, my niczego nie oszukujemy, niczego nie ukrywamy. Jesteśmy prawdziwi, jesteśmy w tym szczerzy i dajemy naprawdę dużo serca. Mamy też całą ekipę wokół siebie, która jest nieprawdopodobna, naprawdę. Ja nie wiem, bez każdego człowieka z tego teamu, który mamy, ja nie wiem, co byśmy zrobili. No, naprawdę nie jest nic do zastąpienia. To mówię jakby całkiem serio teraz.
2: No, trzeba też pamiętać o tym, że sam teren festiwalu przez jego złożoność terenową i w ogóle to, że jest to obiekt też muzealny. Robienie wydarzenia tam jest bardzo trudne i wymagające i czasu, i sił. I też przede wszystkim, bo to pewne też, jak jesteście naszymi gośćmi, to wiecie, że Wisłoujście to nie tylko muzyka. I bardzo duży nacisk kładziemy na scenografię, na dekoracje. Też zaczęliśmy współpracować od kilku lat z artystami teatralnymi, tancerze. To są rzeczy, które wymagają ogromu pracy, ogromu ustaleń. Tak naprawdę, tak jak zaczynaliśmy Wisłoujście, no to pierwszą edycję udało nam się zrobić praktycznie miesiąc przed, od pomysłu do realizacji. A teraz pracujemy nad tym wszystkim cały rok. Kilkadziesiąt artystów wizualnych, jeżeli chodzi o scenografię, o obiekty. Rozszerzamy też, coraz więcej będzie tancerzy, coraz więcej teatru ulicznego, tak bym to nazwał, rzeźby, stałe obiekty, które też będą już wpisane w DNA festiwalu i to są te rzeczy, którymi chcemy się wyróżniać, bo festiwali muzycznych to jest teraz mnóstwo i faktycznie ktoś z odpowiednimi środkami może sobie festiwal też zrobić od hop, tak, od zaraz, a my chcemy dawać ludziom coś więcej, experience. No tak jak wchodzi się na naszą wyspę Wisłoujściową, to troszkę porównujemy to jak wejście do może nie wesołego miasteczka, bo to...
0: Ale trochę magiczny świat jest tam.
2: Tak, wchodzisz po prostu do baśni nagle, tak? I odlatujesz i zatracasz się w tym na wiele godzin. To też fajne, bo dzięki temu ludzie do nas przychodzą to naprawdę nie na 3 godziny na prime time, tylko przychodzą dużo wcześniej, a zostają licznie,
3: tak,
2: do samego
3: mimo deszczu.
2: Deszcze niestraszne.
3: Tak, wszystko jest, to jest właśnie ten vibe, że ci ludzie naprawdę...
2: A naszym marzeniem to przychodzić coraz bardziej w stronę dziennego festiwalu. Niestety Polacy wciąż... Trochę się to zmienia oczywiście.
0: Trzymam kciuki.
2: No wiesz co, w ogóle Wisłoujście na początku miało być festiwalem dziennym. Taki był nasz zamysł, ale ciężko to wywalczyć. Otwieraliśmy o godzinie 12 nawet i czekaliśmy na ludzi, którzy przychodzili o 21. Myślę, że teraz dla Wisłoujścia to już trochę za późno, żeby zmienić go na festiwal stricte dzienny, ale chcemy promować te dzienne wydarzenia muzyczne, bo to jest kierunek według mnie.
0: Jest potencjał na to.
2: I potencjał to już w ogóle, natomiast też jest tendencja, że coraz mniej się spożywa alkoholu, co oczywiście dla społeczeństwa dobrze, więc te dzienne imprezy z maczą
0: i kawą
2: mają coraz więcej sensu i fajnie, bo wiecie, to też trochę trafia, nie każdy chce zarwać noc i być dwa dni chodzić do tyłu, tylko przyjść sobie na event dzienny, potańczyć i
0: może po prostu za starzy już jesteśmy na te nocne techno.
2: No niektórzy z nas na pewno, to wiecie, jak

0: teraz robimy te imprezy niedzielne, sundance'owe. Mm-hmm. Ogłosiliśmy line-up dwa dni temu. No to tak, ile dużo starych znajomych, no bo jako Sphinx to wychowaliśmy już kilka pokoleń tych klubowiczy. Więc ci oldersi, co nagle nie widziałem ich po 10 lat w klubach, to o, będziemy wreszcie coś dla nas.
1: A jaką macie ulubioną scenę? Gdzie najczęściej przebywacie? Jeśli przebywacie, nie zajmujecie się pilnowaniem porządku, organizacją i tak dalej, to gdzie najczęściej lubicie być na swoim festiwalu? Na którym? Na której scenie?
2: Ja jestem wszędzie. Ja, jak mówiłem wcześniej, staram się być na secie każdego artysty, którego zabukowałem, żeby go docenić, żeby móc z nim o tym porozmawiać. Ale nie ukrywam, że takie momenty to mam na raju.
0: I ja również. Raj jest najbardziej magiczny, może z racji naszego PESEL-u już, o przepraszam, może z racji naszego PESEL-u tak nam pasuje, bo oczywiście jest to, nazwijmy to scena, może trochę może nie dojrzalszych, bardziej doświadczonych użytkowników muzyki klubowej, elektronicznej. Natomiast klimat Bastionu, to co tam się dzieje, jaki tam jest, jaka tam jest atmosfera, no to jest kosmos, ale to trzeba przeżyć tak naprawdę i troszkę... A nie będziemy zdradzać za dużo chyba, co?
2: Mogę zdradzić.
0: A co zdradzać?
2: Też a propos, czym jest Wisłouście i do czego chcemy dążyć. Rok temu na Bastionie, set, który totalnie mnie zgniótł, i znowu to robię, był występ WRK. W tym roku WRK wystąpi w back to backu z Karą Roką. Mhm. Dwa pokolenia, dwie jakby różne osoby, To ich połączy. One są obie wzruszone, tak samo jak ja, jakby rozmawiając z nimi o tym. Także bardzo się na to cieszę, zapraszamy w sobotę.
0: Ale Bastion. Nie wiem, czy to jest pewne, bo to akurat śmiesznie, bo Bert akurat jest mocnym znawcą sprzętu, bo nie wiadomo, czy się dogadają z
2: mikserami. Już dogadaliśmy, wszystko jest okej.
0: Bo wiecie, są te takie, że tak powiem, fani Pioniera i fani Alena. No. I ciężko czasami to pogodzić, jakbyś mógł zagrać back to back z tych dwóch różnych obozów.
1: Uważam, że każdy DJ powinien umieć grać każdego miksera. Jakikolwiek by to nie był, czy to rotary mikser, czy to jest mikser Allen Heath, czy to jest Alfa Theta.
0: Ja rozumiem czasami, jak ktoś jest bardzo przyzwyczajony do Pioniera i brakuje mu efektoru, ale oczywiście do Alena na sendach można sobie podłączyć, co się chce, tylko to oczywiście wymaga już trochę więcej zaangażowania w to.
1: Tak, tak. A jeśli chodzi o stres, czy towarzyszy wam takie uczucie stresu podczas pracy? Czy to jest już takie płynące, że już wszystko macie ogarnięte, tak, że czujecie się tak pewnie?
2: Ja się cały czas czuję, nawet teraz.
1: Dobra, ale nie, jesteśmy na festiwalu Wisłouście teraz. Teraz przenosimy się na Wisłouście.
0: To ja może pozwolę odpowiedzieć sobie a propos organizacji wydarzenia masowego, tak? Mhm. To jest ogromny stres, bo jakby nie patrzeć, przez ten okres trzech dni odpowiadasz za ludzkie zdrowie, życie, więc musisz mieć wszystko naprawdę dopięte na ostatni guzik, a przy takiej masie ludzi zawsze może coś się wydarzyć, więc trzeba być na tym jak najbardziej przygotowanym. No i niestety mi się nie udaje wyluzować na festiwalu kompletnie. Nie sądzę, że jakikolwiek organizator tak mega luźno do tego podchodzi. No różne są charaktery oczywiście, no ale my od zawsze, od początków naszej działalności staraliśmy się, żeby ten klient był zadbany. Mm-hmm. Bardzo staraliśmy się o to, żeby goście, którzy przychodzą do Sfinksa, czuli się komfortowo i czuli, że ktoś tam nad nimi czuwa. Wiadomo, że na imprezach nocnych czasami ktoś przysadzi z kieliszkiem wina. Mm-hmm. I trzeba czasami się takimi osobami zaopiekować, a nie wyrzucić za drzwi na siłę, tak? Mm-hmm. Tak samo tu na festiwalu mamy bardzo profesjonalną ekipę ochroniarską, tak samo medyczną z PCK. Wszystko ponad trochę normy, które są potrzebne, bo to są dla nas ważne aspekty, bo jedna skucha i cały projekt może się położyć, więc nikt sobie na to nie może pozwolić i stres przy tym automatycznie jest ogromny. Jakby to nie było przygotowane, jakbyśmy się nie starali, to zawsze coś się może wydarzyć.
1: Mm-hmm. A taki moment, który najlepiej wspominacie, taki moment, może to być set DJ-ski albo jakiś inny moment podczas waszego festiwalu, taki, który
2: zawsze... W zeszłym roku?
1: Kiedykolwiek.
0: W zeszłym roku był mały, nie?
2: Nie mam w zeszłym roku. Powiedz.
0: Mod Selector w niedzielę, no to nie będę ukrywał, że mi łezka leciała, bo to była taka właśnie atmosfera. To są te rzeczy, których nie da się pokazać na rolkach, nie da się... umieścić w aftermovie, nie da się ich opowiedzieć, to po prostu trzeba być w środku tego tłumu i poczuć tą energię, bo ludzie niesamowicie się tą energią dzielą na takim wydarzeniu.

0: i to pływa w powietrzu. No i na Mode Selector atmosfera już w niedzielę, trochę tak ludzie są zawsze w niedzielę bardziej wyluzowani, nie ma takiego ciśnienia imprezowego, tylko się bardziej płynie i tak, w ogóle niedzielne sety to jest tak, mocny punkt
1: programu. U mnie
0: to jest
1: ten fake z zeszłego roku, absolutnie. No z minutą i widok bastionu, który pulsował.

0: Ja najbardziej tańczę, zawsze jak gram, to się uaktywniam.
1: No właśnie, grasz w tym roku?
0: O tym warto chyba wspomnieć, bo...
2: Tak, właśnie, o tym algorytmie Wisłouścia.
1: Bo nie grałeś w którejś odsłonie, pamiętam.
0: W zeszłym roku nie grałem i to był taki trochę statement z naszej strony.
1: Zauważyliśmy to.
0: Tak, w każdym razie. Co roku mamy tak zwanych DJ-ów, których warto honorować i powinni zagrać na festiwalu, bo wciąż są na topie, ale...
2: No i są kręgosłupem Wisłouścia też.
0: Też, ale chodzi o to, że właśnie chcemy dawać szansę nowym artystom, honorować ich działania i robić dla nich miejsce.
2: Chcemy wzbudzić poczucie, że każdy może wystąpić na Wisłouściu. Tak. Sytuacja, że jakby ktoś widzi, że nie gra...
0: Ale też, że nie każdy zagra co roku. I to jest taka... sytuacja i w zeszłym roku ja też powiedziałem, nie gram, głównie po to, żeby pokazać wszystkim, posłuchajcie, na Wisłouściu nie da się zagrać co roku i to nie tak wygląda. Ale to, jakich by się nie miało znajomości.
1: Właśnie, bo dwa tygodnie temu dyskutowałem z Ditkiem właśnie na ten temat i ja byłem zdziwiony właśnie tym, że ty zdecydowałeś się nie zagrać na swoim własnym święcie i to było dla
2: ja
1: nas...
2: Ja zdecydowałem, to nie ukryć.
1: To widzisz.
0: Właśnie. Ale ja się w pełni zgodziłem i tak, bo to był Michała pomysł. Na początku wiecie, ale ja
1: to naprawdę to jest odmówić sobie tej przyjemności, zagranie na takim festiwalu, swoim własnym jeszcze festiwalu, naprawdę pełne brawa.
0: Tym bardziej, że zawsze gram w niedzielę na closing na raju, kiedy już mówiliśmy, że atmosfera jest wtedy super i... Ale nie było mi przykro, świetnie się bawiłem, więc... Słuchajcie, nie ma pewniaka, że będzie się grało na Wisłouściu, ale za to jest duża szansa, że możecie zagrać na tym Wisłouściu.
2: Ale staramy się widzieć każdego, obserwujemy i doceniamy, jak możemy.
1: Czy był jakiś występ jakiegoś artysty, który wiązał się z jakimś stresem? Ktoś, na przykład zaprosiliście kogoś z zagranicy. Nie musicie wymieniać nazwiska. Były takie sytuacje, że ktoś przygwiazdożył tak, że właśnie,
0: No na szczęście...
2: To chyba jeszcze nie ta skala festiwalu, żebyśmy mieli aż tyle problem z artystami.
0: Nie ta skala też artystów, ogromnym naszym szczęściem i plusem jest to, że mamy tych artystów nie ogromnych, bo my tutaj...
2: Mój selektor.
0: No oczywiście, są duży artysta, ale to są bardzo fajni ludzie, to są, to dlatego też ich zaprosiliśmy, bo to też jest kręgosłup tej prawdziwej sceny elektronicznej i tam nie ma świrowania, tam nie ma parcia na szkło, ani dziwnych zachowań. Oni to robią po prostu...
2: No były z mnie na spacerze po
0: Były, tak, chodziliśmy sobie, opowiadaliśmy, bardzo emocjonalnie. Na podróż to była naprawdę wyjątkowo, więc nie mieliśmy takich sytuacji. Raczej wszystko idzie akurat z artystami gładko, ale to tutaj mamy team, który naprawdę o nich dba. Mamy też bardzo fajną dla nich garderobę. W zeszłym roku nawet barbera mieliśmy, więc można było się obciąć.
1: Właśnie, chciałem powiedzieć o tym barberze, bo Marbok poszedł do barbera przed swoim występem.
0: I stracił ucho.
1: I ten barber tak... Aż tak źle nie było. Ale ten barber go tak przycinał go i przycinał i on dosłownie wpadł w momencie, kiedy miał zacząć grać, bo przycinał go i przycinał i on tam biegł i zdążył dosłownie punktualnie. Nawet nie był minutę
2: ładny
1: przed.
2: Wystąpił.
1: A potem wystąpił bardzo ładnie był przycięty.
0: Taki mały element, a myślę, że też DJ-e poczuli się zadbani przez nas, zatroszczeni. No.
1: A z tych artystów o polskich korzeniach macie kogoś, kogo próbowaliście ściągnąć, a kogo się nie udało jeszcze ściągnąć?
0: Adam Port,
1: to ten artysta, dobrze. A jak się zmieniła publiczność? Właśnie, bo ta publiczność na pewno się zmieniła od tej pierwszej odsłony. Czy widzicie tę zmianę pokoleniową i co zrobić, żeby utrzymać tych ludzi? No wy akurat macie taką markę, że ci ludzie cały czas są przy was.
0: Znaczy, no tutaj zdradzimy małą tajemnicę, że jesteśmy tak naprawdę jednak festiwalem miejskim. Nie jesteśmy festiwalem wyjazdowym, gdzie trzeba...
1: Nieleśnym,
0: gdzie trzeba wybrać się kamperem i zrobić obozowisko. Tak. Stąd też publika nam się trochę zmienia na miejską. No ale jak dbać? No dbać trzeba o to, żeby ten core był stały. Dlatego mamy różne działania, chociażby z tańszymi biletami dla stałych bywalców, które idą w pierwszej puli. Oni są poinformowani o tym trochę szybciej. No i to już nie wiem, co powiedzieć.
2: Właśnie a propos tych zagranicznych artystów.
0: Poszliśmy
2: w tych zagranicznych artystów, nazwijmy to tak roboczo, ale te ceny biletów się nie zwiększyły. Budżet wiadomo, że jakby rośnie artystów, ale te ceny dla... Nie chcemy ich oszukiwać, nie chcemy tego podnosić sztucznie, bo chcemy, żeby to był ciągły polski festiwal z polskimi cenami, o tak. Jak się zmieniają ludzie? O tyle, że na przykład moi znajomi, którzy od dawna już nie chodzą do klubów, albo nigdy nie chodzi do klubów, przychodzą na festiwal Wisłouście, bo tam się chce być po prostu.

0: Dlatego, że jest całkiem szczere też i no, taka jest sytuacja. Mhm. Dziękuję.
1: Ale też, ja, poprawcie mnie, bo może się mylę. Ja nie pamiętam, żeby w tamtym roku była scena Drum & Bass. To chyba pierwszy raz jest teraz, tak?
2: Tak.
0: Tak, pukają do Łukasza i mamy...
2: Trochę nie chcieliśmy... Znaczy nie chcieliśmy... Nie chcieliśmy... Nie, dobrze.
0: Trochę
2: raz.
0: Inaczej.
2: Cofnij.
0: Możemy to cofnąć? Trochę nie było... Od lat, od samego początku, ludzie nam mówili, że ta scena drum and bass musi być, ale jakby nie czuliśmy tego, bo też jakby moda się na drum and bass skończyła, takie mieliśmy wrażenie.
2: Czy moda, po prostu ta scena troszkę przez pewien czas zmalała, a zauważyliśmy, bo z racji tego, że obserwujemy ten rynek i sprawdzamy, co jest ciekawe, co rośnie, no to drum and bass wraca troszkę naszym zdaniem, więc... decyzja niedzielna.
0: Znaczy też mieliśmy trochę zagwozdkę ze sceną Szaniec, co tam zrobić i każdy dzień na tej scenie będzie w tym roku inny. W piątek będzie na pewno Bouncy Techno, w niedzielę na pewno będzie Drum & Bass. Po raz pierwszy na festiwalu. Mamy nadzieję, że to się spotka z pozytywnym odbiorem i może za rok, zależy już od was, może trzy dni Drum & Bassu. Łukasz?
2: Zobaczymy, czas pokaże.
1: A jest jakiś gatunek, którego byście nie chcieli widzieć na festiwalu? Gatunek muzyczny.
2: No, trzymamy się elektroniki, nazwijmy tej, nie wiem, czy jeszcze w ogóle można mówić o...
1: Gaba Hardcore.
2: No Gaba Hardcore, no są trochę zakusy, bo ta scena techno idzie w takie kierunki. No ja to pamiętam z lat wczesnych 2000-tych, ty zapewne też, kiedy też ta scena rosła, potem zmarła nagle. Tak jak dubstep na przykład. Dubstep to by było najciekawsze zjawisko, które było tutaj zresztą główny promotor dubstepowych imprez.
0: Tak się w ogóle zaczęło między nami.
1: Tak. Właśnie jak się zaczęło między wami, no powiedzcie.
2: Oj. Michał, gdzie ty organizowałeś tę imprezę?
0: Ja zrobiłem imprezę w takim już nieistniejącym pubie Doki. Później zrobiliśmy jedną imprezę Yellow Headbanger w klubie Buffet, też nieistniejącym.
2: Buffet.
0: Na gdańskiej stoczni. I później podrapałem Łukasza, żeby zagrać może na Fontanie. Mam taki projekt, Twin Peaks się nazywa, tak. Może wystąpimy u ciebie.
2: A Sphinx też był miejscem, gdzie często dawaliśmy szansę nowym projektom ciekawym na pokazanie się. No a to był czas, kiedy dubstep...
0: My wtedy nie graliśmy dubstepu, wybuch. My ewoluowaliśmy. Okay, no takie... po miesiącu już graliśmy dubstep. Się okazało. Nazwaliśmy imprezę We All of Dubstep. I co się okazało?
1: Hit.
2: No to był hit, to były jedne z większych imprez, no kolejki były
0: nieprawdopodobne.
2: Tylko to było dla młodych ludzi wtedy, no też byliśmy młodzi też.
0: Też byliśmy młodzi, oczywiście. Ale... Weźcie za 5 zł.
2: To pamiętam, tam ludzie skakali
0: z antresoli, dokładnie, naprawdę.
2: To atmosfera też tego...
0: I tak się poznaliśmy.
2: Tak, z 15 lat temu, coś takiego, nie?
0: Ile?
2: 15? Dobra, nie liczymy, bo teraz już w ogóle wyjdziemy na dziadków.
0: I tak się poznaliśmy. Później robiliśmy jeszcze We All of Bass.
2: Też.
0: No i później Drum & Bass skończył. No i wraca na Wisłoujściu. Ale koło ładne.
2: Tak. I zaraz do wstępy na Wisłoujściu.
0: Tak jest.
1: No proszę. A jeśli chodzi o artystów, tych artystów na przykład zagranicznych, tych zagranicznych artystów, których zaprosiliście z polskimi korzeniami, to na kogo najbardziej czekacie?
0: Ojej, ja wiem.
1: No dawaj.
0: DJ Seinfeld. Zdecydowanie.
1: O, ja też lubię.
0: Zdecydowanie.
1: Bardzo.
2: Tak, jakościowy booking bardzo. Mm-hmm,
1: bardzo.
2: Ale też...
0: Na każdego. To nie jest tak, że...
2: Dlatego nie, no oczywiście.
0: Dlatego, że wy wiecie. Son of Son też wyczekuje. Mm-hmm. Bardzo jakościowe sety.
2: No i bardzo rośnie. Mm-hmm. Więc tak.
0: To ode mnie tyle.
1: Mm-hmm. Łukasz, a ty, jeśli chodzi o twoją działalność artystyczną? To gdzie teraz jesteś? Dubstep, brak i teraz gdzie? Techno, techienko?
2: Nie, dubstepu nigdy nie grałem. Z techno troszkę się pokłóciłem parę lat temu. Chyba ostatniego seta takiego stricte techno to zagrałem w 22 roku z Charlotte DeWitt na Expo, to jest drugi. Bo jakoś nie podobał mi się trochę kierunek, którym to wszystko idzie, więc obecnie ciężko się w ogóle mówi o gatunkach, bo tak naprawdę teraz też
1: mieszają
2: jest bardzo
1: się.
2: Dużo mieszania i ja na przykład nie jestem w stanie powiedzieć w pełni co gram, bo zależy co w danym momencie czuję na scenie, co według mnie zadziała, przy czym ludzie popłyną, albo co mi się chce po prostu zagrać, więc no ale można powiedzieć, że oscyluję w granicach od 120 do 130 BPM-ów i wszystko mieszam tam. Co mi przyjdzie do głowy.
1: To lubię właśnie takie tempo. Zgadzamy się. Widziałem, że będziesz grał na przykład teraz na Big Boacie.
2: Tak.
1: I co przygotujesz na Big Boata? Bo Big Boat to jest takie specyficzne miejsce.

0: Ciężary będą?
1: Nie, w zeszłym roku zrobiliśmy taki, znaczy ja zrobiłem eksperyment, który niektórym się podobał, niektórym nie, no bo tam jest trochę dosyć dziwna formuła. Mhm. Pół godziny grania to na naszą muzykę klubową, no nie da się rozwinąć skrzydeł ani opowiedzieć historii, bo dla mnie sety to jest opowiadanie historii, więc zagrałem trochę numerów z wąsem, nawet Gigi D'Agostino poleciał. Czy byłeś wtedy?
0: Tak? Nie, nie byłem. Okay, czyli... opowiadano o tym
1: opowiadano,
0: później w kuluarach.
1: Mi się podobał, wielu osób mi się podobał, ale niektórzy nie zrozumieli, co też jak najbardziej szanuję, ale taką miałem wtedy wizję. W tym roku nie będę już niszczył imprezy.
2: Obiecuję.
1: Obiecuję, zagram troszkę bardziej stonowanego seta, ale nie wiadomo, czy czegoś nie od...
0: A jeśli chodzi o produkcję, granie live'owe.
1: A, to tutaj chyba zdradzę małą tajemnicę.
0: No dawaj.
1: Niektórzy z was pewnie wiedzą, mamy projekt Vacos Malcolm z moim przyjacielem Williamem i od pewnego czasu zaczęliśmy mocno współpracować z Radkiem Lajean, znanym pewnie wam z zespołu Camp. I podjęliśmy decyzję, zresztą dosyć świeżo, będziemy pracować nad wspólnym live'owym projektem w trójkę. Świetnie się dopełniamy na wielu płaszczyznach i wydaje mi się, że w przyszłym roku będzie trochę zamieszania wokół tego.
0: Dopiero w przyszłym roku?
1: W przyszłym roku. No to nie są łatwe rzeczy.
0: No dobrze, no za chwilę twój festiwal, więc wiesz, zawsze byłaby ta szansa na...
1: Akurat bardzo dbamy o szczegóły i dopracowanie.
0: Że nie widzę.
1: Nie, przyszły rok festiwalowy, o.
2: A Łukasz, to jest ten moment już, że możemy powiedzieć o tym, co się wydarzyło na 20 sierpnia?
1: A, możemy, jak najbardziej.
0: No dawajcie.
1: A no właśnie, no Michał, proszę bardzo.
2: Nie,
1: no
2: Łukasz, proszę bardzo. Czyli honory.
1: W zeszłym roku festiwal otwierał koncert Leszka Możdżera w czwartek, jako otwarcie festiwalu. W tym roku mamy chyba trochę małą bombę atomową. I wystąpi Beata Kozidrak razem z Campem w swoim projekcie Beata X Camp, co myślę, że będzie fantastycznym rozpoczęciem festiwalu. Oczywiście to jest wydarzenie pozafestiwalowe, koncertowe, ale no, bilety będzie, myślę, można zaraz kupić. Jak to oglądacie, to już pewnie można je kupować, więc coś dla troszkę ludzi niezwiązanych z elektroniką, troszkę dla bardzo lubiących zespół Camp, który jest, jakby nie patrzeć, jednak popowo-elektroniczny, ale, ale ma ten sznyt, tym bardziej, że Radek, który tam też występuje, to w ogóle jest człowiek, niesamowity producent, genialny informatyk, doktor w produkcji, więc będzie fajnie.
0: No, mnie cieszy, że grupa Camp nie skończyła działalności, bo parę razy kończyła tę działalność w roku chyba 2024 czy 2025, ale zostali z nami.
1: Taki wampir się reaktywuje, nie? Wstaje z trumny. Ale nie, pozytywnie, nie? Że
0: niełatwo porzucić, porzucić tę branżę. A co się dzieje ze Sfinksem? Bo zamknęliście się Sphinx w maju 2023, jak dobrze pamiętam, jakoś tak.
2: To był...
1: Czwartego? 30 maja 2024, tak? Była ostatnia impreza.
0: Na pewno cztery, bo w cztery to się spotkaliśmy na pewno na Wisła Uiszu i gadaliśmy o tym. I
2: mówiłeś... Możemy zrobić cięcie, sprawdzimy to.
0: Dobra.
1: Nie, 23.
0: 23.
1: Czekaj. 2,5 roku teraz jest, no to czekaj, który mamy? 26. Cofnijmy. 30 maja była ostatnia impreza, to pamiętam.
2: 23.
0: No i widzisz, to proszę.
2: Cofamy. Cofamy,
0: dobra, cofamy. No właśnie, 2023, 3 lata mijają i co? Co z legendą?
1: Sphinx będzie. Uwaga, tak. Różne są pogłosy. Będzie. Słuchajcie, budynek ma 115 lat i my też po tych latach chcemy zrobić coś więcej niż tym, czym był Sphinx, bo tam ciężko było wejść w ciągu dnia. Dlatego nakłady i pracy i finansów, które trzeba to wsadzić, w trochę wybiegają poza nasze możliwości jako najemcy, a właścicielem budynku jest miasto. Miasto też bardzo chce, żeby Sphinx trwał. My chcemy, żeby Sphinx trwał, więc pracujemy nad tym. Już nie było łatwo, ale jesteśmy bardzo blisko. Jeszcze nie będę zdradzał szczegółów, ale Sphinx będzie. Poczekajcie jeszcze chwilę.
0: Dobra, będę czekał. Ale dobrze, ale utrzymujecie cały czas markę, tworząc różne eventy, które odbywają się poza Sphinxem, na przykład na ulicy Elektryków.
1: Tak. Jak najbardziej, no przede wszystkim teraz skupiamy się na imprezach dziennych w niedzielę, stąd wspólny cykl z ulicą elektryków Sundance.

0: No Michał, tutaj trochę możesz sprzedać rzeczy, które się nudziały w tym roku, bo...
1: No, zaczynamy 21 czerwca występem Love Foxy, 5 lipca Paula Tape, 19 lipca Adana Twins, 2 sierpnia Nicola Cruz, 16 sierpnia Lawrence Guy i zamykamy 6 września Hot Lab.
0: Więc jak na niedzielne wydarzenie.
2: Tak, Lawrence Guy, lubię bardzo.
0: Tak, a Adana Twins to nie trzeba nikomu przedstawiać ze starszych, Love Foxy, sztos.
1: No i oby była pogoda.
0: No, dokładnie.
2: Ale z kolei jeśli chodzi o Pole Tape, to Pole Tape miała grać na Snowfestie, pamiętam, i nie dojechała wtedy, bardzo żałowałem, to super booking
0: jest. To zapraszamy
2: jest.
0: Do Gdańska.
1: Dokładnie.
2: Będę wcześniej miał okazję, kiedy będzie ta impreza?
1: Pole Tape 5 lipca.
0: Myślę, że to chyba pierwszy tak mocny projekt bookingowy niedzielny w Polsce, więc też jesteśmy z tego dumni. No i zobaczymy, niech się dzieje, nie? Niech te imprezy dzienne rosną.
2: A gdybyście mieli taki booking marzeń, gdy, tak już abstrahując od tych polskich korzeni, od Wisłoujścia, kto to by był? Macie wór hajsu z Fort Knox i możecie sobie zabukować kogoś. Kogo byście chcieli zabukować?
1: Nie mam.
2: Ale tak mówić.
0: No trudno, no to powiedz.
1: Moderat. Gdybym mógł zabukować moderat, to bym zabukował moderat.
0: No ale to koncert, tak? To, albo mówimy o w ogóle artystę.
1: Tylko zabukować artystę.
0: Tak. Okej, okay, no wiadomo, będą zdradzili nam, chyba już też ogłosili to, tak?
1: Tak, w przyszłym roku.
0: Tak, w przyszłym roku startują z nową trasą, więc ja też się cieszę, akurat bardzo lubię ten team. A ja? Wiesz co, ja nie mam w ogóle za dużo ulubionych rzeczy, więc nie wypowiem się.
2: Masz ulubione na pewno, wiem, znam cię, nasz mnóstwo. A jak oceniacie w ogóle całą scenę? Czy po pierwsze na scenie polskiej, czy na polskiej scenie nie ma wciąż za dużo techno?
0: Wiesz, no jest to, na co ludzie przychodzą, tak? Co sprzedaje bilety. Jest dużo techno, bo dużo ludzi chodzi na techno. No, tak bym to wytłumaczył, czy niektórym się to podoba, innym nie. No przede wszystkim trochę mocno się ta muzyka elektroniczna skomercjalizowała. To już zupełnie inne czasy niż te, które były kiedyś. Inne techno, dlatego ja też już techno praktycznie nie gram. Jest kilka bastionów, które jeszcze według mnie reprezentują jakiś poziom, ale dużo jest rzeczy, które mi się osobiście naprawdę ciężko znosi.
1: Dużo jest wszystkiego. Jest dużo DJ-ów, dużo imprez, masa imprez, masa festiwali, masa eventów. No w wakacje to jest tak, że co tydzień masz gigantyczny event.
0: Tak, no to widać to już.
1: Przed Wisłoujściem mamy wyprzedany event z Anymą. Po Wisłoujściu mamy...
0: Borisa Brejche.
1: Tak, Borisa Brejche, Sunset Square. Także tutaj nawet kiedyś byliśmy sami sobie w tym sierpniu, a teraz mamy duże towarzystwa.
0: Tak. No, muzyka elektroniczna, klubowa, na wielu płaszczyznach nie ma już za dużo wspólnego z undergroundem. Oczywiście są też bastiony jak Berlin, gdzie naprawdę ta atmosfera ciągle się broni i jest, no ale jest też mnóstwo komercyjnych wydarzeń, które no, można rozmówić o tym i mówić. Może nam się to nie podobać, no ale taka jest naturalna kolej sukcesu. No, jeżeli coś się ludziom podoba, no to rośnie i staje się komercyjne. Dlatego też pojawiają się promotorzy, którzy już nie robią tego tylko i wyłącznie z pasji, tak jak my zaczynaliśmy w zapyziałych piwnicach, tylko robią to stricte dla hajsu. No.
1: No, ale i nie ma się nie mają portfeli z gumy. Czy mają?
0: No Polacy nie mają, dlatego na scenie robi się ciężko. Tak samo rosnące ceny biletów to nie jest nic dobrego, bo licząc sobie na taki wyjazd festiwalowy, to uczestnik musi mieć zarezerwowane z noclegami, z przejazdami, z imprezą, z innymi kosztami, to z 3000 zł na głowę gdzieś wychodzi, tak jak sobie liczyliśmy. No to ile razy można sobie w wakacje pozwolić na festiwal?
2: A kilka lat temu festiwali, jak policzył Sepp Pierzchała, było chyba 64 i to był rok 2024, bo wyobraźmy sobie, ile teraz będzie w tym roku. Jeszcze więcej, 100 pewnie.
0: Tak, no ale to są te sytuacje. Ktoś ma wolny plac, trochę odłożonych może pieniędzy albo bogatych rodziców, oczywiście gratuluję, i robię festiwal. No ile z tych inicjatyw się obroni, zobaczymy po czasie.
1: Trzymamy kciuki za wszystkie oczywiście.
0: Każdy niech robi to, co może. Wszystkim życzymy, trzymamy kciuki, bo im będzie większa konkurencja, tym scena będzie bardziej profesjonalna, imprezy będą lepsze, będzie lepsze nagłośnienie, będą lepsze światła i do tego dążmy. No.
2: A czego dziś wam najbardziej

0: brakuje w klubach jako uczestnikom? Bo na przykład albo jest nadmiar. Bo dla mnie jest nadmiar telefonów.
1: No to chyba każdy tak samo uważa, bo...
0: Pamiętasz stare czasy, prawda? Nie było tych telefonów i wszyscy tańczyli.
1: Tak. I rozmawiali.
2: No. Właśnie a propos tych imprez Wheel of Dubstep, które kiedyś robiliśmy. Do odwinięcia są filmiki na YouTubie. Mamy kilka tych after movie, gdzie jest zapełniony klub, masa osób.
1: I wszyscy skaczą.
2: Wszyscy skaczą, żadna osoba nie ma telefonu w ręce i to nie było 30 lat temu.
1: Czy nie było sensu nagrywać, bo tam był jeden wielki jazgot na tym wideo. Więc to nie miało, nie dało. Wideo, no tak, ale to wideo z telefonów tam się nie dawało do niczego. No to potem patrzyłeś na to rano i...
2: Ale było ekstra.
1: Ale było ekstra, nic nie widzę. I tylko... sam Chester. No tak, i teraz tak, zakazy. Ja bardzo nie lubię ludziom, którzy przychodzą do klubu coś zakazywać. Z jednej strony zakazy używania telefonów super, bo to wpływa na dobre imprezy. Z drugiej strony ja osobiście nie czuję się dobrze z tym, że mamy coś komuś zakazywać. No fajnie jakby kultura po prostu osobista klubowiczów na tyle była na takim poziomie, że sami wiedzą, kurde, odłóż ten telefon. No,
2: ale fajnie powiedział Kuba Korenberg u ciebie ostatnio. Mhm. Z tego wywiadu, że w drugim domu jest ten przykaz nie używania telefonów, ale nie zaklejają. I powiedział, że jak się grało, to nie czuł się tak dawno. Czyli tak liczymy czarki wszędzie na całym ciele. Że wszyscy po prostu są skupieni na zabawie i na muzie.
1: No ale też posłuchajcie, no trzeba patrzeć z drugiej strony, żeby jak jest się młodym DJ-em, no to żeby się wypromować, to trzeba zrobić rolkę i muszą cię nagrywać i udostępniać i oznaczać. No to jest błędne koło niestety, więc...
0: Trochę błędne koło, no ale można też siedzieć i produkować muzę, tak?
1: Muza teoretycznie zawsze sama się broni, ale znam tak dużo osób, które robią zajebistą muzę i są nigdzie niestety, są w swoich sypialniach i to jest bardzo przykre, no ale z tym nic nie poradzimy. No niestety bycie artystą dużym to jest połączenie umiejętności produkcji, samo autopromocji, charyzmy, no i no, tak wygląda życie, no.
0: Ale na szczęście zarówno wy, jak i ja staramy się wyciągać tych ludzi, którzy coś robią, produkują, zapraszacie na festiwal, zapraszam do audycji, bo należy premiować ludzi, którzy coś chcą robić i wiem, że to nie jest łatwe, że można produkować kawałki i tak naprawdę nic to nie daje.
1: Tak,
0: bo większość jest niezauważana w ogóle.
1: Tak, a to są naprawdę czasami rewelacyjne traki, rewelacyjny materiał, a jest w szufladzie, no, czy gdzieś tam wisi sobie na Spotify'u czy coś, ale no to przykre, no ale...
2: Też się wtrącę, bo jednak my jako Wisłowiec staramy się poszukiwać tych osób.
1: Tak?
2: Mamy masę debiutów na Wisłowiecu rokrocznie, to jest jakby nawet 30% są debiuty, absolutne. Osoby, które zagrały dopiero drugi, trzeci raz, to ich występ właśnie jest na Wisłowiecu. Także no, staramy się, line-up też nie jest z gumy. Więc nie możemy wszystkich zapakować do tego roku, ale obserwujemy i mamy plan już na kolejny rok, i mamy kolejne osoby już wpisane na kolejny rok, tak działamy i staramy się to wszystko doklejać po prostu.
0: Ale jeszcze wróćmy, bo na początku powiedziałeś o tym dziennym festiwalu.
1: Tak.
0: Czyli pociągnąć trochę za język teraz. Jest pomysł na to, żeby zrobić coś takiego? Bo to ma potencjał.
1: Wiesz co, mamy dużo pomysłów, jak zawsze, ale tak jak było z Wisłoujściem, nie rzucamy się na pierwszą lepszą przestrzeń i ideę, tylko chcemy znaleźć coś, co strategicznie się osadzi potem na wiele lat, mamy nadzieję, na scenie klubowej, na scenie wydarzeń i rozglądamy
2: tak
1: się.
2: Bardzo liczymy na ten cykl Sundance, że to po prostu pójdzie. Jak to pójdzie, no to będziemy mieli...
0: Ktoś musi zrobić pierwszy krok, tak? Ktoś musi rzucić to ziarno. Dekmantel jest festiwalem dziennym i to doskonale się sprawdza i myślę, że Polacy też z czasem będą gotowi na to, żeby przejąć tę ideę.
1: Ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem na Awakenings w Holandii, jeszcze w tym parku blisko Amsterdamu. No to była jedna z lepszych imprez życia, gdzie bramy się otwierały o 12 i o 24 pokaz pirotechniki, muzyka wyłączona i wszyscy do spańka. No oczywiście nie wszyscy, bo niektórzy kontynuowali imprezę, ale w ogóle komfort bawienia się w ciągu dnia to jest zupełnie inny vibe. Jeżeli nie próbowaliście, to bardzo wam polecam.
2: Mi się nam się wyświetla rolka z przed 10 lat. Technoranek.
1: A, Technoranek. 7.30
2: zaczynaliśmy. 3 godziny.
1: 7.45, tak, tak. W restauracji Neighbors na Szefarni. Tak. Mhm. No, to też takie fajne
2: inicjatywy. Chyba dwie decyzje zrobiliśmy tego. I zawsze było okej. Okay.
1: No, bo Technoranek to w ogóle po Polsce, tak? To była tak. Taka inicjatywa.
0: Tak, była. Tak. Była.
1: A teraz przed mamy Coffee Rave'y, tak?
0: No właśnie, jaki jest wasz stosunek do Coffee Rave'ów?
1: Super. Wszędzie tam, gdzie jest grana dobra muzyka i jest fajna energia, a nie byłem wszystko.

0: Na niej nie uczestniczyłem, ale z tego, co widziałem, to energia na tych wydarzeniach jest rewelacyjna, więc wszystkie inicjatywy, które promują, robią coś dobrego, tak, promują fajnych artystów i są po prostu energetycznie dobre, to niech się rozwijają i super.
1: No ważne jest to, żeby Polacy przestali się wstydzić tańczyć w nocy.
2: W dzień.
0: W dzień.
1: W dzień.
2: Tak.
1: Tak dobrze powiedziałem.
2: A czy scena trójmiejska jest mocniejsza od sceny warszawskiej?
0: Każda scena ma swoje plusy, minusy, w ogóle nie lubię jakiego rozdzielania. Dlatego też Wisłoujście powstało z inicjatywy złączenia się paru klubów, tak? Paru inicjatyw wtedy mocnych, bo my wolimy współpracować niż się tutaj
1: licytować,
0: kto jest lepszy, kto ma mocniejsze strony. Scena polska jest ważna dla nas, no i żeby jak najwięcej Polaków wypychać za granicę, bo nie wiem czemu ciągle to się nie dzieje, może trochę brakuje managementu, to też jest ciągle taka rzecz, ale nie ma pieniędzy wciąż w tej branży, więc nie ma managementu.
2: No właśnie, nie ma pieniędzy, bo DJ-e cały czas zarabiają dość mało, więc nie stać ich na agentów, bookerów, na menadżerów.
0: Agentom się nie opłaca pracować również, no to kolejne błędne koło. Ciągle liczymy, że to się zmieni. No,
2: a dlaczego tak jest? Wiem, że to jest, nie jest łatwe pytanie.
0: No nie jest łatwe pytanie, ale no my jesteśmy jednym z niewielu faktycznie eventów polskich, którym udaje się sprzedawać bilety, ale to też nie tylko dlatego, że ludzie kupują je na muzykę. No, tak jak rozmawialiśmy, mamy scenografię, mamy dekoracje i to pozwala temu festiwalowi się rozwijać. No, ludzie wciąż mają ten taki kompleks, że jak on chce wydać więcej na wydarzenie, to musi mieć kogoś z zagranicy w line-upie. No i nad tym trzeba pracować, żeby promować właśnie naszych polskich artystów, co my się staramy jako Wisłoujście i Sphinx od wielu lat robić. I to jest jedyny kierunek według mnie, żeby polscy artyści sprzedawali więcej biletów w wyższej cenie, no to też scena będzie się profesjonalizować.
2: No tak się profesjonalizuje od lat i tak gadamy
0: 20,
2: o tym.
0: I tak gadamy i czekamy.
2: Gadamy i czekamy, może za 20.
0: Nie coś. Ma chyba magicznego przycisku albo pomysłu. Robimy to i to i to i to zadziała. Czekamy, no. Róbcie muzę, grajcie zajebiste sety.
1: No zobaczymy. I zaprosimy na Wisłoujście.
0: No ale to po prostu...
2: Piękne podsumowanie, ale chciałbym wam zadać jeszcze pytania na koniec, taki zestaw pytań. To są takie pytania, proste pytania, tak lub nie, po kolei. Zaczynamy od ciebie, Łukasz. Piłka czy koszykówka?
0: Miało być tak lub nie. To tak, tak?
2: Tak, piłka.
0: Dobra. Koszykówka.
1: Piłka.
2: Tarantino czy Sorrentino?
0: Tarantino.
2: Zgodni. Nike czy Adidas?
3: Widzę już.
1: Oba.
0: Nike.
2: Mięso czy wege?
0: Mięso.
1: Niemodnie.
2: Dobra. Kino czy teatr?
0: Jednak kino.
1: Kino.
2: Techno czy house?
1: House.
2: O, no bardzo mi się to podoba, ta odpowiedź. Nie, no dobra, techno też jest super.
0: Obecnie house.
2: Obecnie house,
0: chociaż
2: dobra.
0: Też tu się zmienia.
2: Winyl czy digital?
0: A mogę odpowiedzieć dłużej?
2: Dawaj.
0: Kurczę, bo to mnie zawsze od wielu lat męczy ta walka. Grałem bardzo dużo z winyli, zbierałem, lubię, teraz już mniej oczywiście, ale dużo tych winyli mam. I chodzi o brzmienie. I tak naprawdę, kurczę, temat taki jest, żeby uzyskać dobre brzmienie z winyla w klubie, to nakłady na to są niemożliwe do zrealizowania w klubowych budżetach i realiach. Więc automatycznie brzmienie syntetyczne zawsze dużo łatwiej sprawić, żeby to brzmiało lepiej. Niestety, no, igła w pomieszczeniach ściąga tak dużo śmieci, że oczywiście fajnie jest ta trochę inna charakterystyka niskich tonów, ale dla mnie jako osoby, która tysiące godzin spędziła w klubach, przy różnych setach. Digital jednak w klubie to jest lepsze rozwiązanie.
1: Michał? Idąc tym tropem, jakby festiwalowym setupem, zdecydowanie digital.
2: Mac czy pecet?
0: Mac.
1: Pecet.
0: Ale byłem długo pecetowcem, ale jak się posmakuje Maca, to...
2: Mieliśmy dyskusję w studiu właśnie na temat, kolega właśnie realizator przeszedł z Maca na peceta i twierdzi, że jest naprawdę lepiej i taniej.
0: taniej. A chociaż wiecie co, maki tak staniały ostatnio, że już nie wiem, czy jest taniej. Mówimy o takich sprzętach codziennego użytku. No to według mnie to Mac

0: chyba się robi tańszy niż podobnie chodzący PC.
1: Impreza dzienna czy impreza nocna?
0: Dzienna.
2: Dzienna.
1: No tak, to już odpowiedzieliście wcześniej. Morze czy góry?
0: Tylko morze.
1: Ajajaj, lokalny patriotyzm. Kawa czy herbata?
0: Kawa.
2: Kawa.
1: Stoi tam twoja kawa, jeszcze nie dotknięta.
2: Wiem.
0: Dziwna seria pytań tak na koniec.
1: Woda gazowana czy nie gazowana?
0: Mokra, obojętnie.
2: Gazowana.
1: Chcę przedstawić wasze sylwetki pod różnym kątem też.
2: A? To nie widać?
0: Coś, sylwetki to mamy akurat znaczące.
1: Pies czy kot?
0: Nie mam zdania.
2: Pies i kot.
1: Dobrze, pięknie. Metal czy punk?
0: Metal.
2: Punk.
1: Ty wyglądasz na punkowca. Nosowska czy Kaja?
0: Nosowska.
2: Nosowska.
1: Saksofon czy trąbka?
0: Nienawidzę saksofonu.
2: Trąbka.
1: Ja też, zgadzam się.
0: Dla mnie to jest największe piekło, jakie spotkało muzykę chaosową, to saksofon na żywo. Przepraszam wszystkich saksofonistów, których wielu z nami
1: niektóre saksofony są fajne.
0: Tak.
1: Ale. Komedia czy dramat?
0: Dramat.
2: Komedia.
1: Istnieje UFO czy nie istnieje?
0: Gdzieś na pewno.
2: Mam nadzieję.
0: Nie wiem, tak. Czy u nas przylatuje, ale gdzieś istnieje.
1: Dobrze. Fizyka czy historia?
0: Fizyka.
2: Historia.
1: Berlin czy Amsterdam?
0: Berlin.
1: Boże Narodzenie czy Wielkanoc?
0: Boże Narodzenie.
2: Ja nie rozumiem. Fenomen Wielkanocy. Boże Narodzenie oczywiście.
1: No, ma swój klimat. Chodzi o klimat bardziej niż o kwestie religijne. Wanna czy prysznic?
0: Prysznic. Strasznie intymne zaczynają się od pytania.
2: Prysznic, ale wanna.
0: Z Michałem wanna, no.
2: Tak.
1: No dobrze, wiosna czy jesień? Ostatnie pytanie, już was nie męczę.
0: Chyba nie wiem, czy ktoś wybiera jesień.
1: Była odpowiedź jesień, nie raz.
0: Który to? Jakiś underground techno, wiesz, tutaj.
1: Potem powiem.
0: Wiosna, dobrze. Ach, to ty.
1: Dobrze. Moimi gośćmi byli Michał Mielus, Łukasz Zieliński. Dziękuję panowie za rozmowę.
0: Do zobaczenia na Wisłouściu.
2: Jeżeli nie przeszkadzałem, do zobaczenia na Wisłouściu.
0: I na Sundance'ach.
2: I Sundance'y.
3: Słuchasz audycji Zeznania Świadka Klubowego w czwórce.
4: Amazonia morta.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z headnate było. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, delocji i ewersny marzem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Hello, hello. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak żywiej zrojeń, chyba nich obiekt, czy już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: zapalam bobic, włączam rabu.
1: Tu czwórka, Polskie Radio. Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Check it out. Check it out. Check it out. Check it out.

każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułkach.

0: Fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Słuchasz Czwórki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście.

0: No pokaż, kumplowi nie pokażesz.
1: Tu czwórka, Polskie Radio. Gramy! Gramy! Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejnym.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
0: Gramy!
1: Teraz gramy!
2: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity a** przejść, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę.

lecę sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

zamiechy, już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: chyba trzy.
1: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

kuchni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Czwórka. Polskie Radio. Gramy. Gramy. Teraz gramy.
1: Chodzi o to, że trzeba jednego znaleźć, dwóch posłać do piachu.
2: Rany boskie.

horyzont. Ale łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

snupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija, a on nic, poker face.

wygląda, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziora, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wono. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.